0: Eksplozje w Kijowie i Dnieprze. Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Jest zażalenie na decyzję sądu. To w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Messi żegna się z Argentyną. Ostatni mecz w narodowych barwach. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa z kilkunastu rakiet przekracza właśnie ukraińską przestrzeń powietrzną, informuje wojsko. Potężne eksplozje słychać w Połtawie, na wschodzie kraju. Wcześniej w Kijowie rakiety balistyczne spadły w czterech dzielnicach, zginęły co najmniej dwie osoby. Rosyjskie wojska poderwały bombowce Tu-160 w obwodzie irkuckim. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby pozostali w schronach. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiSu. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister, główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
1: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Coraz więcej Polaków zastrzega swój PESEL. Wyraźny wzrost liczby chętnych dostrzegają urzędnicy m.in. w Bydgoszczy. Wiążą go z dużym cyberatakiem i kradzieżą danych z systemów firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Te wszystkie incydenty wiele osób skłaniają do zastrzeżenia numeru PESEL, uważa Marta Stachowiak z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
3: Wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli.
2: Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, prawie 4 tysiące.
4: Zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych, na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
5: Tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki.
2: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy.
0: Taka usługa jest bezpłatna. Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić m.in. przed zaciągnięciem na nasze dane kredytu albo pożyczki.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pożegnanie ikony futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires wicemistrzowie świata pokonali Benin 3-0. Messi zanotował bramkę i dwie asysty. Występy w tej koszulce były najpiękniejszym uczuciem, mówił po spotkaniu do kibiców, a ci zaczęli skandować jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak kariery piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Zastrzegam swój PESEL i nikomu nie powiem, co mam na początku. Ważne, że przeboje z nutą nostalgii sprawiają, że czujemy się młodzi. Do godziny 9 poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
7: Zapraszamy.

0: jak słyszymy, gwiazdy balują w niebie, ale też świętują te na ziemi. Dwie osoby wynotowałem z kalendarza. Dzisiaj 7 października urodziny obchodzą wokalista, autor tekstów, kompozytor Sydney Polak, a także aktorka niezawodowa, ale prezenterka telewizyjna też, Katarzyna Cichopek. Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają dzisiaj urodziny. Jeszcze o imionach wspomnę. Amalia, Tekla, Marek, August, Maria, Rościsława, Stefan i Justyna. Wszystkiego dobrego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus, jak zwykle o poranku.
1: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
2: Maryja spotyka się z wymagającą wolą Boga, ale mimo tego, że na ten moment nie potrafi być może jej zrozumieć, to wywołuje jakieś zamieszanie w niej. Z tą wolą się zgadza. Zgadza się być matką Boga. Mimo wątpliwości, mimo przeciwności, mimo lęku, chce realizować wolę Bożą w swoim życiu. Zapatrzmy się dzisiaj w osobę i w postawę Maryi. Zobaczmy w jej wątpliwościach, w jej zmieszaniu, w jej lęku siebie. Ale zobaczmy też siebie w tym fiat, w tym tak.
3: Reklama.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Kochanie, zapraszam Cię na spektakularną wystawę.
13: Jedziemy do Paryża?
12: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
14: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
12: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
14: Piła Poznańska, Motylewo, Uwesołka.
15: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

Za 5 minut wpół do 7 jeszcze patrzę w ten kalendarz. Tak pierwszą godzinę zwykle poświęcamy na to, żeby opowiedzieć o okazjach towarzyszących. Dzisiaj akurat temu dniu, jakim jest 7 października. No, i patrzę w kalendarz, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Bawełny. 4 kraje afrykańskie kiedyś wymyśliły i tak zostało wpisane oficjalnie 7 października Dzień Bawełny. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich materiałów dzisiaj wybrać ubranie, w którym pójdziecie do pracy albo do szkoły, to proszę bardzo, Światowy Dzień Bawełny, ale okazuje się, że to nie tylko odzież i tekstylia, ale także materiały wybuchowe z bawełny strzelniczej się produkuje, ale i materiały opatrunkowe, jak to się wszystko ładnie uzupełnia. Ale gdyby ktoś chciał coś zjeść z dodatkiem chociażby, to nawet z bawełny, nasion bawełny w tym wypadku, produkuje się olej jadalny, mączka paszowa też jest. Proszę, czego to ludzie nie wymyślą? Dzisiaj Światowy Dzień Bawełny to jedna z tych dziwnych okazji, które znalazły się w kalendarzu. Elektryczne gitary i koniec w Radiu Plus? A nie, to dopiero początek dnia.

0: My możemy iść, a Michał Konopiński może przyjść, za chwilę przedstawić wiadomości i będzie też prognoza pogody, wiadomości lokalne, czyli wszystko to, co sprawia, że jesteśmy o poranku dobrze poinformowani. Za 2 minuty, w 6:30.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin. Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska poderwała myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Nasze wojsko poinformowało, że systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Moskwa atakuje m.in. Kijów, zginęły co najmniej dwie osoby. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenia dla centralnej, północnej i północno-zachodniej części kraju. Mogą ograniczać widoczność do niecałych 200 metrów. Kadra U21 awansowała na Euro. Wyniki wczorajszych spotkań ułożyły się po myśli biało-czerwonych. Grecja wygrała z Irlandią Północną tylko 1-0, dzięki czemu Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Turniej w Albanii i Serbii rozpocznie się 17 czerwca, a 26 listopada poznamy grupowych rywali. Trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028.
1: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Nowa organizacja ruchu na dwóch ważnych skrzyżowaniach w Koszalinie. Zmiany będą obowiązywały od dziś na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego oraz na skrzyżowaniu ulic Władysława IV i na Skwierzynkę. Uporządkowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Wyraźnie określone zostaną pasy ruchu, kierunki przejazdu, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
2: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. No to są zasady ruchu drogowego. Skręcamy w lewo, chociaż na rondzie nie ma takiego manewru teoretycznie, to trzymamy się lewej, jedziemy w prawo, to trzymamy się prawej oczywiście, ale kierowcy od lat postulowali, żeby to rondo dostosować do innych. No i wprowadzamy podobne oznakowanie, jakie jest przy ulicy Wąwozowej, czyli ograniczamy do dwóch pasów. Przepustowość w żadnym wypadku nie spadnie, bo ta ilość tych skrętów w prawo na Skwierzynkę no nie jest aż tak duża. Dla poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych to wprowadzamy.
1: Wprowadzenie nowej organizacji ruchu oznacza dla kierowców konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. W pierwszych dniach po zmianach warto zmniejszyć prędkość oraz zwracać uwagę na zmieniony przebieg pasów ruchu. Jak brzmi historia Koszalina opowiedziana przez jego mieszkańców? Tego chce dowiedzieć się Koszalińska Biblioteka, która rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące utworzenia archiwum historii mówionej. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i potrzeby do 31 października. W Koszalinie i regionie dziś maksymalnie 18 stopni. Do południa zachmurzenie duże i może padać. Później przejaśnienia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Środowy poranek, środek tygodnia. Bez Kasi dzisiaj, ona pojawi się po godzinie 9, ale jakoś tam damy radę. Kawa też będzie oczywiście. Za 27 minut 7. A za chwilę o koniach i o prezydencie.

0: myśli od samego rana.
1: Jedna gazeta napisała, że prezydent Karol Nawrocki ma w swojej rezydencji konie. Rzecznik prezydenta odpowiada, też mi afera. Konie są tam od początku lat 90. i mieli je wszyscy poprzedni prezydenci. Ale jest inny skandal. Pod opieką prezydenta okazuje się, są trzy egzemplarze. Kuc, koń fryzyjski i huculski. Kuca to jeszcze rozumiem. Głowa państwa mruga okiem do młodych zwolenników Korwin-Mikkego. Ale pytam, gdzie konik polski? Wytrzymały, odporny na trudne warunki i z twardym kopytem, pasujący do wizerunku głowy państwa. No i przede wszystkim polski. Spokrewniony z tarpanem, z tym, że tarpana to już ze 30 lat, jak nie produkują. W każdym razie są trzy. Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy i sensacji tu nie ma. Żadnego konia przewalskiego, żadnego przewału. No ale chyba prezydenckie oko jednak osobiście konia nie tuczy.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Reklama.

0: Za 7 minut będzie godzina 7, teraz będziemy mieć dla was staw historyczny. I to nie tak jak w szkole, że w tej klasie przerabiamy oświecenie, a tam starożytność, a tutaj w tej epoce jesteśmy, a tu w tamtej. My poskaczemy sobie po epokach. Przyjrzymy się tej dacie. 7 października, Artur Maczarski opowie o kilku niezwykle ciekawych wydarzeniach.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 października 1879 roku w Krakowie utworzono Muzeum Narodowe i była to pierwsza na ziemiach polskich narodowa instytucja muzealna. Tego dnia w roku 1944 w obozie Auschwitz-Birkenau wybuchł największy w jego historii bunt. Zginęło 451 więźniów. Zaś 7 października 1571 roku pod Lepanto flota chrześcijańska zatopiła 60 galer wroga z 27 tysiącami Turków i odbiła z ich rąk 12 tysięcy galerników. Ta wiktoria zatrzymała inwazję muzułmanów Salima II na Europę, a papież Pius V, z powołania wcześniej dominikanin, przekonany o udziale Maryi w tym zwycięstwie, ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. W modlitewny bój włączyła się wtedy cała Europa, prowadzona przez dominikanów, którzy różaniec jak miecz nosili na pasach z lewej strony. Kolejna zwycięska bitwa, która rozegrała się pod Belgradem w roku 1716, spowodowała, że papież Klemens XI rozszerzył święto na cały kościół. A w roku 1883 papież Leon XIII wprowadził zwyczaj odmawiania różańca przez cały październik. A w roku 2002 święty papież Jan Paweł II opublikował list apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym uzupełnił modlitwę o 5 tajemnic światła dotyczących publicznej działalności Chrystusa.

0: Przypominamy o naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Szczegóły na stronie radioplus.pl, ale to o inną stronę chodzi. Chodzi o stronę, a raczej kartkę w książce, bo oprócz wspaniałego kubka z Bolesławca z nadrukiem Radio Plus rozdajemy również lektury, rozdajemy książki, a na naszym profilu facebookowym dzisiaj kadr z filmu Lśnienie. Akurat o film chodzi, bo tam okazuje się, że jedna z bohaterek zagina kartki książki, którą czyta. W ten subtelny sposób, pisze autor tego mema, bo to nie ja napisałem, ale znalazłem taki mem. W ten subtelny sposób Kubrick pokazuje, że zasługiwała ta bohaterka na wszystko, co jej się przytrafiło. Napiszcie, jak wy zapamiętujecie, czy zaznaczacie, gdzie jesteście w książce w tej chwili. Czy zaginacie też strony? Są tacy, którzy tego nie cierpią, ale są tacy, którzy robią to w kółko. Czy macie zakładkę? Kiedyś rozdawaliśmy zakładki, powinno się przydać. Czy po prostu zapamiętujecie? Dzisiaj strona 37, tam skończyłem.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dawid K. został przesłuchany. Lekarz ze szpitala południowego usłyszał zarzuty. Koniec obławy w Małopolsce. Podejrzewany o zabójstwo matki w rękach policji. Na Mazurach powstanie nowy szlak kulturowy. Połączy historyczne miejsca. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym został przesłuchany. Jeszcze dziś prokuratura ma zwołać w tej sprawie specjalną konferencję. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, za co ma odpowiadać lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
1: A konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego o 14.45. Jest już w rękach policji. Podejrzewany o zabójstwo swojej matki został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służby pod Chrzanowem w Małopolsce. Ukrywał się w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z tamtejszej policji.
3: To jest bardzo ciężki teren, lesisty, więc policjanci na piechotę przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż, który miał przy sobie.
1: W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Dziś maksymalnie 6,86 za litr 95 i 7,80 za olej napędowy. To oznacza, że w porównaniu do wczoraj za benzynę zapłacimy więcej, a za diesla nieco mniej. Tymczasem Komisja Europejska analizuje pakiet CPN. Chodzi o zawartą w programie ceny paliwa niżej obniżkę podatku VAT. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w rozmowie z mediami zaznacza, unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne. Komisja uważa również, że redukcja VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów.
4: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
4: Póki się nie zmieni sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i ona nie zakończy, po prostu mówiąc wprost, działań wojennych, dopóty te ceny nie będą radykalnie niższe. Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister energii potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Jak tłumaczy, cena gazu w ciągu ostatnich miesięcy spadła o 15%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Mazury, gdzie powstanie nowy szlak kulturowy Kłobukowe Rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie i Piszu.
5: Nazwa ciekawa, Kłobukowe Rejzowanie, w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenia.
1: Mówi marszałek warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych.
6: Na Pomorzu Środkowym dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni. Do południa zachmurzenie duże i może przelotnie padać deszcz. Później przejaśnienia. Wiatr słaby południowo-wschodni.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Wstajemy i budzimy się, jak to bardziej się nadaje do tego, żeby nas rozruszać, jak nie Tina Turner na początek tej godziny. We don't need another hero. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na środowy poranek z Radiem Plus.

0: Do 13 minut po godzinie 7 w Radio Plus. Sprawdziłem pogodę w Sydney i okazuje się, że dzisiaj będzie tam zimniej niż w Polsce. Wprawdzie tam o 2-3 stopnie, ale jednak. Australia kojarzy nam się z upałami, więc możemy mieć Australię u siebie w domu. Wystarczy zamknąć oczy, pocieszyć się słońcem. Tego słońca nie będzie dużo, tego ciepła też nie, więc to są ostatnie dni, naprawdę. Zamykamy oczy, otwieramy i co? I kangur się nam przy naszym oczom ukazuje. Przynajmniej ukazał się na polu w Zdunach. Jeden pan pracował w polu, wyciągnął telefon, bo nie mógł wierzyć. Nikt mi nie uwierzy, jak opowiem, więc wyciągnął ten telefon i nagrał kangura. Teraz ten filmik jest tak zwanym wiralem w internecie, czyli niesie się po sieci. Pan nawet próbował w koc złapać to zwierzę, ale nie udało się. No, kangur to skoczny jest i bystry dosyć. No, ale na tyle bystry, że uciekł swojemu właścicielowi. Po co ktoś w Polsce trzyma kangury? Tego nie wiem. Okazuje się, że ten osobnik jest recydywistą i nie pierwszy raz jest na gigancie. No, może w końcu wróci, jak mu się znudzi, chociaż nie wiem, czy kangury, tak jak psy i koty, wracają do swoich właścicieli. Trzeba będzie mu chyba trochę jednak pomóc. Ale mamy Australię, mamy wszystko do góry nogami.
1: Reklama.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: mocno tak za 3 minuty w pół do 8 my się wami opiekujemy, żebyście mieli co robić w jesienne wieczory. Książki mamy do zdobycia i wspaniały kubek z Bolesławca Radia Plus, limitowana seria nie do zdobycia gdzie indziej. A przy okazji książek pytam dzisiaj na naszym profilu facebookowym, jak zaznaczacie, jak wracacie do książki, którą aktualnie czytacie. Czy zapamiętujecie, na której stronie akurat jesteście? To jest chyba najtrudniejsze. Chyba, że są takie rozdziały krótkie, to wiadomo, co się tam czytało. Czy też macie zakładki? Izabela napisała, mam przyjaciółkę, dzięki której mam mnóstwo zakładek. Dzień dobry wszystkim. Katarzyna napisała, dzień dobry, ja zaznaczam zakładkami w każdej książce. Inna, trzeba szanować książki, a szacunek wynika z tego, że niektórzy zaginają rogi. Tu muszę na swoją małżonkę naskarżyć. Zawsze zagina te rogi w książce, żeby później do nich wracać. No jak się odegnie, to później już widać, że ktoś tutaj kiedyś był. Za 2 minuty w pół do 8:00 szczegóły naszej zabawy, dobre strony jesieni na stronie internetowej radioplus.pl. Tam piszcie, jakie są dobre strony tej pory roku.
1: Reklama.
2: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Jesienna wita, jesienna wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin. Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była ciężka noc dla Ukrainy. Rosjanie wystrzelili kilkanaście rakiet różnych rodzajów. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby. Eksplozje było słychać też w Dnieprze i Zaporożu. Jeszcze wieczorem przed prawdopodobnym nocnym atakiem ostrzegał prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo was proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. Reagujcie na alarmy przeciwrakietowe. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała myśliwce. Godziny temu wróciły do baz. Wpadł po 17 latach. Wielkopolskie Archiwum Mix zatrzymało sprawcę brutalnego gwałtu z piły. Podejrzany 47-latek przyznał się do winy. Grozi mu 15 lat więzienia. Okazało się, że mężczyzna to wielokrotny recydywista. Był notowany za groźby karalne, pobicia, kradzieże, rozboje i wyłudzenia. Iga Świątek rozpoczęła walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. Na razie w pierwszym secie wygrywa 3-0. Dla Świątek to pierwsze spotkanie w karierze z 18-letnią Amerykanką, która zajmuje 13 miejsce w rankingu.
1: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska-Miksa. Środków jest na co najmniej 300 inicjatyw aktywizujących i integrujących społeczności lokalne. W Zachodniopomorskiem rozpoczął się nabór wniosków do nowej edycji programu Społecznik. Do rozdania jest 1 800 000 zł, a dofinansowanie jednej inicjatywy może wynieść 6 000 zł. Jak zawsze dodatkowe punkty zdobywają debiutanci oraz pomysły z kilku wybranych obszarów, mówi Natalia Wegner, prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Można otrzymać punkty dodatkowe za działania, które wspierają, promują wolontariat, tak zwane projekty młodzieżowe, takie, które uzyskają rekomendacje Młodzieżowego Sejmiku Województwa, jak również już od poprzedniego naboru na działania wspierające odporność naszych społeczności.
1: Nabór wniosków w Społeczniku potrwa do 26 października. Można je składać za pomocą generatora witkac.pl. Wszelkie szczegóły na stronie programu Społecznik. Koszalin wybiera swoich osiedlowych przedstawicieli. W niedzielę mieszkańcy 12 osiedli wybiorą 180 członków rad. W 6 osiedlach głosowania nie będzie z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Miasto nagrodzi 3 osiedla z najwyższą frekwencją. Zwycięskie otrzyma 50 000 zł na inwestycje. Informacje o wyborach i lokalach można sprawdzić w internecie. W Koszalinie i regionie dziś maksymalnie 18 stopni. Do południa zachmurzenie duże i może padać. Później przejaśnienia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Smutno mi, jak zapowiadam duety, bo powinniśmy teraz być z Kasią, ale los nas dzisiaj rozdzielił. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, a przed nami Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Zostawcie tego Trumpa. On niezatapialny przynajmniej na razie jest. Dobrze, chodzi o ceny benzyny. Dzisiaj w Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł. Kto pani zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw? I prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydowanie na pierwszym miejscu. Gdzieś tam dużo dalej jest na drugim, wprawdzie, ale różnica jest ogromna. Rząd Donalda Tuska. No i śladowe, ale też są takie odpowiedzi. Śladowe ilości odpowiedzi obarczają winą za wzrost cen paliw prezydenta Karola Nawrockiego. Co dziesiąty mówi nie wiem, bo się pewnie nie interesuje, albo w ogóle nie tankuje na przykład. Jeden socjolog, pan profesor Jarosław Flis, mówi, że każdy uważa, że winny jest ten, kogo nie lubi, więc to trochę się obarcza odpowiedzialnością za kogoś, kogo nie lubimy, aczkolwiek nawet w mocno proamerykańskiej Polsce Donald Trump też tą wojną, którą wywołał gdzieś na Bliskim Wschodzie, sobie wrogów narobił. Wszystko przez te paliwa. Chociaż on sam uważa, że wzrost cen paliw to przede wszystkim ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i to, że niszczą się też rafinerie w Stanach zarządzanych przez demokratów. Ale już zostawmy to. Ja uważam, że kto jest winien za to, że drogo tankujemy? Mąż albo żona, bo w ubiegły czwartek mówi, chodź zatankujemy, weekend się zbliża, no cóż, no trzeba pojechać, a wieczorem okazało się, że prezydent podpisał ustawę i wszystko z dnia na dzień potaniało. Trzeba było poczekać, ale kto to wiedział?
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: To nasza zabawa jesienna, październikowa, wyjątkowy, ręcznie wykonany dla nas przez Manufakturę Bolesławiec kubek do zdobycia. Już kilka kubków trafiło w wasze ręce, trafiło albo trafia, bo dopiero co je wysłaliśmy. No i do tego książki na jesień, bo to nam z tym na się jesień kojarzy. Kocyka nie mamy, ale kocyki rozdawaliśmy innym razem, już nam się wyczerpały. Można tym kocykiem albo dowolnym, własnym się przykryć, wziąć do ręki ten kubek, no i przeglądać, bo dużo takich książek mamy, które nie tylko się czyta, ale ogląda, bo są wspaniale wydane i one do zdobycia w Radiu Plus. Ja mam przed sobą bibliotekę matematyków, książki, które wyzwoliły potęgę liczb. Nie trzeba lubić matematykę, można uwielbiać historię, żeby poczytać o tym, jak liczby były ważne w historii, a poza tym pięknie ilustrowana jest to pozycja. Biblioteka matematyków wydawnictwa PWN i zaraz jeszcze coś tam wyszperam, dołożę do poczytania stricte powieściowego. Na naszej stronie radioplus.pl szczegóły dobre strony jesieni. Wejdźcie tam, wypełnijcie mały formularz i co najważniejsze, napiszcie, za co kochacie, lubicie albo doceniacie jesień. A nawet jeżeli nie lubicie jesieni, to na pewno ma jakieś swoje dobre strony. Czekamy na wasze zgłoszenia. Pa, a po ósmej zadzwonię do osoby, którą dzisiaj nagrodzę kubkiem i książkami.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

Książki, które wam rozdajemy, są tak ładnie wydane, że nie wolno ich niszczyć. Jacek napisał do nas, że u niego od kilkunastu lat jest zakładka od córci, własnoręcznie wykonana na dzień taty, ale też czasami używam takiej Eko od Radia Plus. Bardzo dobrze, brawo. Zaginanie rogów, bo niektórzy tak robią, napisał Jacek. Zaginanie rogów książek to zbrodnia! Nie róbcie tak, szanujcie książki, chociaż są tacy, którzy traktują je użytecznie. Najważniejsza jest treść, nawet z wypadającymi stronami, nawet zaplamione, mają swoją wartość. Chciałem powiedzieć, że do tej biblioteki matematyków dokładam książkę Klaudiusza Szymańczaka Święta Kradzież. Najgroźniejsze sekrety nie pochodzą z przeszłości, lecz z przyszłości. Powieść do poczytania jesienią. I think

0: Radio Plus Koszalin.
1: Grozi mu 10 lat więzienia. Sprawca śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu został tymczasowo aresztowany. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów. 5 pracowników Orlenu z zarzutami. Będzie też apel policjantów. Chodzi o grzybobranie. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, w więzieniu może spędzić 10 lat. Sąd aresztował 21-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Wcześniej usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy.
2: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu słyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnych. Zatrzymali ich wczoraj w Warszawie funkcjonariusze ABW. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania?
3: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
4: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
3: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
4: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
3: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie.
5: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału w ramach pozostałych oddziałów, którymi dysponujemy. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
1: Tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj w nocy na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. 2 pielęgniarki pozostały na obserwacji. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było zwarcie instalacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polacy ruszyli zbierać grzyby, a policjanci ostrzegają. W lesie łatwo się zgubić. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach.
6: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają też, żeby przed wyjściem naładować telefon i poinformować bliskich, dokąd idziemy.
7: Na Pomorzu Środkowym dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni. Do południa zachmurzenie duże i może przelotnie padać deszcz. Później przejaśnienia. Wiatr słaby południowo-wschodni.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Halo, halo, tu świat pozaleśny, świat muzyczny, przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus, prosto ze studia naszego, 6 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy albo tych, którzy dzisiaj się na takowe wybierają. Arch Company i Susanna na początek tej godziny, Queen także za chwilę, a później dobre strony jesieni i nasze wspaniałe nagrody.
9: Sit together on the sofa with the music way down.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Oj, ta przyjemna, klimatyczna muzyka chyba nie współgrać będzie z tym, o czym będziemy rozmawiać z Mariuszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Bo tym razem ta jesień nie będzie nam się kojarzyć z kocykiem, z kawą, tylko z wielkim wysiłkiem, który podejmujesz co roku i z finałem tego wysiłku, czyli z maratonem.
2: Zgadza się, jeszcze czuję ten wysiłek w nogach.
1: Bo był finał w Poznaniu, tak?
2: Tak, brałem udział w jubileuszowym 25. maratonie poznańskim w ostatnią niedzielę.
1: Dobra, i to później buty na kołek i koniec sezonu i dopiero wiosną następny bieg?
2: Nie. No to jest takie oficjalne zakończenie sezonu, ale biegamy dalej, bo kolejny maraton już w planach, tym razem Krakowia Maraton, bodajże w kwietniu. Mhm. Także cały czas trzeba być w gazie.
1: No dobra, ale te treningi zimowe, takie jesienno-zimowe, później po finale sezonu troszkę są lżejsze, czy jak to wygląda?
2: Raczej no na pewno pogoda sprawia, że tych biegów jest trochę mniej i są krótsze, no bo tak jak ostatnią zimę mieliśmy trochę ciężką pod względem śniegu, także trzeba było wybierać trochę inne trasy, ale zawsze w tygodniu tych kilkanaście kilometrów przebiec trzeba.
1: To jeszcze napiszę, zacytuję, co ty napisałeś o tej jesieni. Właśnie wtedy po całym roku treningów kilometrów o świcie i wieczorami zmęczenia i walki z własnym nie chce mi się, przychodzi czas na maraton, właśnie ten w Poznaniu. A pochwal się jeszcze, dobry wynik był w Poznaniu? Jakiś rekord życiowy?
2: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę PESEL, to już rekordy życiowe są dawno za mną. Obecnie planem było, aby skończyć maraton z czasem krótszym niż 5 godzin, no i to się udało.
1: Świetnie, gratuluję. A powiedz, ile takich maratonów w ciągu roku jest?
2: Znaczy w moim przypadku plan mam taki, aby przebiec jeden maraton w ciągu roku. No i do niego cały czas się przygotowuję.
1: I pewnie jakieś mniejsze tam biegi.
2: Tak, półmaratony, biegi na 10 kilometrów, w zależności od tego, co w okolicy się trafia ciekawego.
1: No dobra, ale będzie trochę tego kocyka i tej książki, i tej herbaty, i tej takiej jesieni.
2: Nie, no musi być, bo z tego się nie da.
1: Wysyłamy nasz kubek z Bolesławca, limitowany z nadrukiem Radio Plus, ale poza tym to taki charakterystyczny bolesławiec jest. No i dwie książki, o których już wcześniej mówiłem, i miłej jesieni życzymy.
2: O, super, będzie co czytać przy kominku, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
0: Reklama.

0: Sereno, zawsze mi się kojarzy z Sereną Williamsa. Jak tam Iga Świątek? W wiadomościach się dowiemy. A jak nie, to po wiadomościach. One się zbliżają w skrócie. 8:28 na zegarach. Prognoza pogody też będzie. To poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?
1: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, rikitiki, deo, deo, rikitiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
5: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Coraz bliżej wyrok w sprawie Sebastiana M., sprawcy tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Na dziś zaplanowano mowy końcowe. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Ruszyło śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak i telefon. Sprawą zajmuje się już policja, teraz dołącza prokuratura.
6: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową.
5: Mówiła prokurator Ewa Dziadczyk. Szczegóły śledztwa nie są jeszcze znane. W wiadomościach: Francja. Prawie 500 osób zatrzymano na demonstracjach związanych z protestem licealistów. Domagają się poprawy warunków nauki, m.in. zmniejszenia liczebności klas. W Paryżu doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. I jeszcze sport. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. W pierwszym secie Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1. Trwa drugi set, na razie 4-3 dla Igi Świątek.
7: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Więcej komfortu dla uczniów szkół podstawowych gminy Sławno. W placówkach w Warszkowie i Wrześnicy powstaną sale wyciszeń, kąciki sensoryczne oraz edukacyjne ogrody deszczowe. Szkoły zostaną też lepiej przygotowane do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano m.in. szkolenia dla nauczycieli. Łączna wartość inwestycji to ponad 370 tysięcy złotych. Ponad 315 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków unijnych przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Już po raz 36 odbędzie się turniej recytatorski imienia Cypriana Kamila Norwida w Koszalińskim Teatrze Dialog. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października. O szczegółach mówi Waldemar Miszczor.
8: Młodzież garnie się do takich prób scenicznych, do prezentowania tekstów na scenie, a to jest, pamiętajmy, okazja do tego, żeby wyjść na scenę w światłach teatralnych i sprawdzić, jak się na niej czujemy. To jest miejsce dla nas przylepienie. Wiemy, że po tych turniejach niektóre osoby stwierdziły, że chcą dalej w tym kierunku iść i wybierają się do szkół teatralnych.
7: Turniej odbędzie się 5 listopada w siedzibie Teatru Dialog. Więcej informacji na ich stronie internetowej. Sławnie dziś do 18 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwy też przelotny deszcz.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Piękna ta jesień, jesienny poranek październikowy, to środa, 7 dzień miesiąca. I przeboje z notą nostalgii. Jesienne, ale też dużo letnich klimatów, gdyby ktoś już za latem się stęsknił trochę. No to proszę bardzo, Pointer Sisters na antenie Radia Plus i Fun Factory to już za chwilę.

0: Czego to ci naukowcy nie wymyślą, to akurat taka informacja do śniadania, jeżeli ktoś teraz coś przeżuwa. Otóż wspólne siły naukowców ze Słupska, z Kielc i ze Szczecina ukazały się w międzynarodowym piśmie, ale chodzi o to, że jak żujemy mocno i długo i wytrwale i jeszcze mamy dosyć twarde te potrawy, to zwiększa się wydajność pracy naszego mózgu. Sprawne żucie wpływa nie tylko na komfort jedzenia, zwiększa się też przepływ krwi do mózgu, co może sprzyjać jego sprawniejszemu funkcjonowaniu i dłuższemu zachowaniu funkcji poznawczych. Więc jeżeli zapominacie coś i się spieszycie później, bo zapomnieliście, to lepiej się zatrzymać, porzuć trochę i to tak regularnie rzuć, żeby ten mózg pracował sprawniej. No proszę, takie połączenie o poranku. Nie, tak w ogóle to na wszystko to sprawne i długie rzucie wpływa, bo takie przełykanie, szybkie jedzenie jest niezdrowe w wielu obszarach. Także wydłużcie sobie ten poranek o 5 minut, żeby znaleźć czas na spokojnie śniadanie, najlepiej z kimś, o, bo dobrze sobie jest przy śniadaniu też porozmawiać. Jak już nie, to z Radiem Plus oczywiście. Za 18 minut będzie godzina 9.
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: And for love's sake, each mistake, oh.

Dziękuję za wszystkie wasze wpisy na profilu facebookowym Radia Plus, które dotyczyły zakładek, a w zasadzie tego, jak zaznaczamy, gdzie jesteśmy w książce. Akurat Ilona jeszcze jeden wpis zacytuje, wszystkich nie zdążę. Zawsze używam zakładek do książek, tylko i wyłącznie tego nauczyła mnie pani ze szkolnej biblioteki w szkole podstawowej. Absolutnie nie wolno zaginać kartek, o tym mówimy od samego rana, i kłaść otwartej książki grzbietem do góry. Tego to już nie wiedziałem. Taka pozytywna trauma z dzieciństwa. Pozdrawiam serdecznie. A propos zakładek, piszecie, chwalicie się, jakie macie ręcznie wykonane i wspaniałe. Także te z Radia Plus niektórzy dostali i używają. A ja muszę przyznać, że jak potrzebuję, zacząłem nową książkę, a nie mam nic pod ręką, często czytam w autobusach gdzieś na zewnątrz, to sięgam do torby, wyjmuję choćby paragon ze sklepu i już jest zakładka. Ważne, żeby pamiętać, gdzie się było. Tomek Waloszczyk, dziękuję. Za chwilę Kasia Kozimor po godzinie 9:00. Miłej środy życzę.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jesienna Vita, jesienna Vita. Może cię woła Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Plus Koszalin.
1: Prokuratura domaga się maksymalnej kary. Rozpoczynają się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Szwecja wyśle do Polski patrioty. Chce wzmocnić wschodnią flankę NATO. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka pokonała Amerykankę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura będzie domagać się maksymalnej kary. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynają się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Chodzi o tragiczny wypadek na autostradzie A1 z 2023, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.
2: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu wszystkich stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku. Oskarżonemu Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Szef MON-u przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka to na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka. Podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
1: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci. A rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
5: No w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens-Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
1: O czym informował Jakub Krzyżak.

0: Przeboje z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po godzinie 9, poranny... Jaki poranny, Kaśka, obudź się. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i do 12 zapraszam. Czesław Niemen, Syn w Warszawie już teraz.

0: Only You i Flying Pickets na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii w środę, 7 października. Za chwilę na naszej antenie Eurythmics Sweet Dreams, będzie też Carapiccio i jeszcze powiew lata, wspomnienia lata na antenie Radia Plus. Pełną parą można powiedzieć. A do 12 mnóstwo atrakcji na antenie Radia Plus, o niektórych opowiem już za kilka chwil.
1: Reklama. Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.

Kara pisze o tic-tac-toe na antenie Radia Plus. Za 28 minut będzie godzina 10, żeby nam tak czas dzisiaj wszystko szybko w pracy zleciał. Tic-tic-tac-toe i potem już tylko wolny czas. A wolny czas dobrze jest sobie zaplanować, na przykład na wycieczkę 17 października na zwiedzanie kopalni. Jakiej to kopalni? Co to za zwiedzanie? A jest jubileusz, opowiemy już za godzinę. Wtedy będzie można zdobyć takie zaproszenia. Kopalnia Świętego Jana Krobica, Góry Izerskie. No to są atrakcje, moi drodzy, niesamowite, a voucher 2 plus 2, czyli dla fajnej, sympatycznej rodziny, która chciałaby splądrować nieco pod ziemię i zobaczyć, jak to było kiedyś, co tam się wydobywało i tak dalej, i tak dalej. A wydobywało się między innymi kobalt. A kobalt, nie wiem czy wiecie, to jest coś, co daje niebieski barwnik i zabarwia nasz kubek, kubek Radia Plus z Bolesławca do zdobycia w naszych plusach jesieni. Szukamy dobrych stron jesieni na naszej stronie www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Takie to atrakcje do 12 dzisiaj mamy. Zapraszam serdecznie. A teraz Anna Jandar, nic nie może wiecznie trwać na antenie Radia Plus.

0: Ula, Aleksja na antenie Radia Plus za 17 minut, będzie godzina 10. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Rick Astley się pojawi, Together Forever, i tak razem wspólnie tę środę rozkręcamy na dobre. To już połowa tygodnia, więc mam nadzieję, że nastroje fajne, jak i pogoda za oknem jeszcze przez jakiś czas, która z nami zostanie, ale końcówka tygodnia już będzie troszeczkę gorsza, ale przypominam cały czas, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo szukamy dobrych stron jesieni. Kubek Radia Plus z gorącą herbatą, a może nawet KKM, nie wiadomo, kto się skusi. Do tego wspaniała lektura i już można zupełnie spokojnie usiąść i cieszyć się z jesieni. Z Radiem Plus oczywiście zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszenia do naszej zabawy. Chyba nie muszę dodawać, że taki kubek to prawdziwy skarb, bo jest to wersja limitowana. Wielu takich kubków w Polsce nie znajdziecie.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: wiesz też.
1: O, jesienią powiało, prawda? Niedługo liście spadną drzew i też zatańczą, no może nie z nami, ale z rytm wiatru na pewno. Za 3,5 minuty będzie godzina 10, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem wracamy do pięknych piosenek. Będzie m.in. Pet Shop Boys Go West, będzie ABBA, The Winner Takes It All, a my na zwycięzcę czekamy naszej zabawy do godziny 12. Dobre strony jesieni, no ale też zaproszenie do kopalni na zwiedzanie. O szczegółach po godzinie 10 w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: 12 osób zginęło w ataku Rosji na Ukrainę. Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny. O krok od tragedii na Śląsku. Trzylatek spadł z 4. piętra. Najnowszy model łazika, wynalazek studentów z Wrocławia, robi furorę. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Zginęło 12 osób, a około 30 zostało rannych. Chodzi m.in. o Kijów, a także prawie wszystkie obwody we wschodniej części Ukrainy. Najtrudniejsza sytuacja jest w mieście Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Na miejscu rodziny czekają na informacje o bliskich pod gruzami. Brat mojego męża z rodziną, wśród nich 1,5-roczny syn, młoda rodzina. Oni mieszkali na 4. piętrze. Zadzwoniliśmy do nich, nikt nie odbierał. Teraz w ogóle nie ma sygnału. Tymczasem Donald Trump zapowiada szybkie zakończenie wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent kolejny raz stwierdził, że działa w tej sprawie. Zakończyłem 8 wojen. Wojny rosyjsko-ukraińskiej jeszcze nie. Pracuję nad tym i to też nastąpi już wkrótce. Ginie mnóstwo ludzi, choć może to tak nie wygląda, ale jesteśmy już bliżej rozwiązania. Donald Trump poinformował, że w najbliższym czasie ma rozmawiać z Putinem. O krok od tragedii w Rydułtowach na Śląsku. 3-letni chłopiec spadł z 4. piętra. Trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka na pokładzie śmigłowca. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja bada okoliczności wypadku.
2: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
1: Relacjonuje Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Wiadomo, że matka dziecka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 na Mazowszu. W miejscowości Mleczków na wysokości Radomia osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na drogę serwisową. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi dziś laureatów Nagrody Nobla z chemii. Do tej pory w tej dziedzinie przyznano 117 nagród, przy czym laureatów było aż 200. Wśród nagrodzonych chemicznym Noblem znalazło się 8 kobiet. Jedną z nich była Maria Skłodowska-Curie. Jutro wręczona zostanie nagroda z literatury, a w piątek poznamy laureata pokojowego Nobla.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich projekt zdobył już ponad 20 medali na całym świecie.
4: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski. Wygrywamy z drużynami, które mają znacznie większe finansowanie niż my, ponieważ mamy zaplecze.
1: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes koła naukowego Scorpio. Łazika wartego $22 000 stworzyło 60 osób.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Nie, to się czasem Szwentaczek włącza, ale to zwykle weekend. 3,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, witam, Kasia Kozimor i zapraszam do godziny 12. Za chwilę ABBA, teraz Pet Shop Boys.

0: Simply Red i Stars na antenie Radio Plus. 20 minut po godzinie 10 mamy środę 7 października, a za 10 dni 17 października wielkie zwiedzanie kopalni Świętego Jana w Krobicy. Kto nie był, ma szansę się tam wybrać z osobami towarzyszącymi. Wspaniałe zaproszenie 2 plus 2 mamy dla Was przygotowane. To jedna z najstarszych kopalni w Polsce. Obchodzi w tym roku 450-lecie. Obowiązkowa sudecka atrakcja, górnicze dziedzictwo Dolnego Śląska. Można zwiedzać i doświadczać na wiele sposobów. Niezwykłe miejsce. Kopalniany mrok ukażą podziemne piękno wszystkim spragnionym przygód. Także jest to niesamowita atrakcja. Przygotowaliśmy dla Was takie specjalne zaproszenie. Czekam na Wasze zgłoszenia SMS-owe 691-141-141. To jest atrakcja, której nie warto przegapić. Warto weekend spędzić na Dolnym Śląsku i zanurzyć się w kopalniane. No, bardzo takie tutaj widzę ciemne rejony. Zapraszam, zachęcam. Chodniki do zwiedzania czekają. A ja czekam na Wasze SMS-y, rozstrzygnięcie naszej zabawy już za kilka chwil na antenie Radia Plus. Ale wcześniej Opus, Life is Life, będzie też Gypsy Kings i Bamboleo.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Gypsy Kings, Bambo Leo na antenie Radia Puls 27 minut, będzie godzina 11, a my łączymy się z Maćkiem. Dzień dobry Maćku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
0: Masz chrapkę na wycieczkę, na Dolny Śląsk.
1: Tak, tak, uwielbiam Dolny Śląsk, bardzo mi się podoba, zwłaszcza jeżeli mogę tylko z dziećmi zwiedzać, to fantastyczny region, piękne miejsce, fantastyczni ludzie też.
0: No dobrze, świetnie, to piękna promocja Dolnego Śląska na naszej antenie w twoich ustach, widzę, że chętnie tam wracasz. Czy masz gdzieś rodzinę nieopodal, bo chodzisz z tamtych regionów?
1: Nie.
0: Czy to po prostu zauroczenie?
1: Polski, z okolic Płocka, dokładnie Gostyni, także daleko od Śląska.
0: No dobrze, napisałeś, chodzi o kopalnię Świętego Jana w Krobicy na Dolnym Śląsku, niedaleko Mirska i Świerardowa Zdroju, piękne rejony rzeczywiście. I chciałbyś tam bardzo zobaczyć te atrakcje, zwłaszcza z dziećmi. Czy dzieci powyżej 6 lat?
1: Tak, oczywiście, 12 i 10.
0: No to super, bo taki wymóg jest, jeśli chodzi o zwiedzanie tej właśnie atrakcji. Myślę, że będziecie zadowoleni i to będzie super wycieczka. Dla was specjalny voucher dla dwóch osób dorosłych i dwóch dzieci. Także będzie co zwiedzać i cieszyć się. 400-500-lecie tej właśnie kopalni Świętego Jana. Wydobywano tam m.in. kobalt. Będzie można to wszystko zobaczyć, poczuć super. I przeżyć. Także zachęcam. Zachęcamy, by się tam wybrać. Gratuluję serdecznie, będzie fajna wycieczka.
1: Dziękuję bardzo. Już nie mogę doczekać, prawdę mówiąc.
0: Jestem 16 października. Zapisz sobie w kalendarzu. Dziękuję za to spotkanie. Bilety prześlemy za chwilę mailowo. No i polecamy zwiedzać Dolny Śląsk jak najbardziej. Nie tylko pod ziemią, ale i nad ziemią, a nawet i z gór popatrzeć, mniejszych lub większych, na piękne okolice. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, teraz Celine Dion w Radiu Plus.

0: To piękny głos Krzysztofa Krawczyka na antenie Radia Plus wybrzmiał, a za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii pojawi się m.in. Jennifer Lopez i Bryan Adams. To środa, 7 dzień października, za 16 minut będzie 11.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
6: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła? Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: czy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października. Reklam.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Miał być poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Rusza proces w sprawie zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy. Saperzy ruszają do akcji. Chodzi o miny z II wojny światowej w Świnoujściu. Pielgrzymi te zeszukają noclegu w Łodzi. Jest 11. Marcin Bartnik. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku rusza proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Honchera.
2: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
1: Jakub Honchera, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Bartosz G. został także poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej, a biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Przypomnijmy, w tym tygodniu w związku z kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę RCB rozesłało do setek tysięcy Polaków SMS-y z ostrzeżeniem. Problem polega na tym, że takie wiadomości dotarły do mieszkańców województwa lubuskiego, które pomylono z lubelskim. Sprawą zajęło się MSWiA.
3: W tej chwili prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jak będziemy mieli pełny raport, raport pierwszy otrzymał pan minister Kierwiński, to myślę, że również powiadomimy opinię publiczną. Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
1: Jak zaznaczył Szczepański, w tamtym dniu mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali alerty związane z zagrożeniem. W Świnoujściu zostanie zneutralizowana ostatnia mina z okresu II wojny światowej. Akcja właśnie się rozpoczyna, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
4: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
1: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Organizatorzy tegorocznego 49. Europejskiego Spotkania Młodych TZ szukają kwater dla pielgrzymów w Łodzi. Potrzeba noclegu w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia. Aneta Paszko.
5: Jak mówi brat Maciej z TZ Łódź, pielgrzymi przywiozą własne śpiwory i karimaty. Chodzi tylko o przyjęcie ich na 4 noce i podanie im codziennie śniadania. Jeśli to możliwe, zaproszenie na obiad w czwartek, 1 stycznia.
6: Nieważne, czy mieszka w domku jednorodzinnym, w małym mieszkanku, w bloku, jest zaproszona do tego, żeby otworzyć swoje serce i swoje drzwi. Proszę mi uwierzyć, że młodzi pielgrzymi, te tysiące, które przyjadą, bardziej docenią bardzo skromne warunki w mieszkaniu, gdzie jest druga osoba, niż najpiękniejszą, najlepiej ogrzewaną salę gimnastyczną w szkole.
5: Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie TZ Łódź.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 3,5 minuty po godzinie 11. Jeszcze raz dzień dobry, witam i zapraszam do godziny 12. Kasia Kozimor, za chwilę na naszej antenie Anna Jurksztowicz, teraz Modern Talking. No i przypominam, że warto zajrzeć na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, bo szukamy dobrych stron jesieni i mamy wspaniałe prezenty dla Was. Zupełnie unikatowe, limitowane kubki z logo Radia Plus.

0: Pakara jest Sarah Kendugi na antenie Radio Plus 12 minut, nie, 20 minut po godzinie 11. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to jest środa, 7 dzień października, od jutra coś tam się, że tak powiem, buduje na niebie i przyjdzie ochłodzenie, ale zanim to się stanie, to my jesteśmy już gotowi na to, by przyjąć jesień z otwartymi ramionami, otuleni kocykami w fotelu głębokim. Do mojej filiżanki już zakrada się powoli herbata wędzona, to znak, że czas na takie wieczory, które trzeba będzie się rozgrzewać. Dla Was mamy specjalny kubek z logo Radia Plus, limitowana wersja. To jest kubek, którego nigdzie nie kupicie, można go tylko zdobyć słuchając Radia Plus. No i zapraszam na naszą stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Dobre strony jesieni, przyglądamy się i szukamy. A dla Was do tego kubka mam jeszcze coś do poczytania. Jest książka Joanny Zielewskiej, Menopauza, dojrzałe podejście do odżywiania. Czyli jak sobie ułożyć jadłospis, żeby się dobrze czuć w drugiej połowie życia. Dla Pań specjalnie ta lektura. Sama poczytam. Dobrze, i jeszcze nieobce Pawła Bienia, to wydawnictwo PWN, Menopauza wydawnictwa Harde. Nieobce to opowieść bardzo sympatyczna, trzymająca w napięciu, a także źródło wiedzy o tym, jakie są najcenniejsze dzieła w naszym kraju, skąd się wzięły. Nierzadko to są takie opowieści z dreszczykiem. Fajna historia, warto poczytać. No to co, zapraszam. Zgłoszenia przyjmuję na stronie internetowej www.radioplus.pl. Za chwilę się wczytam. No i do kogoś z Was zadzwonię za kilkanaście minut, bo wcześniej w Radiu Plus pojawi się Lombard, Przeżyj to sam, a także Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada. Do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin, Traugutta 30.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Oj, szukamy dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Z nami jest już w tej chwili nasza słuchaczka Justyna. Dzień dobry, Justyno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to opowiadaj, za co jesień sobie cenisz i lubisz?
2: Głównie to za to, że mogę na jesień pojechać w góry, za to, że mogę z dziećmi wspólnie pojechać na rowery blisko Warszawy do Zalesia Górnego. I oczywiście spacery, a najczęściej wieczorami to wyjście na basen, jeszcze spacery z psem.
1: O, świetnie!
2: Tak.
1: Fantastycznie, no to jest dobry pomysł na to, żeby jesień sobie fajnie spędzić i żeby było fajnie, jak napisałaś, Złota Polska Jesień zachwyca mnie zawsze.
2: Tak. No to... Zawsze, co roku.
1: Dobrze, to powiedz mi jeszcze, co w tym kubku wyląduje na te wieczory jesienne z książką?
2: Czy to na będzie wieczory herbata? Jesienne to herbata z cynamonem.
1: O, proszę.
2: I z pomarańczą, tak, to na pewno. Ale poranki to oczywiście kawusia.
1: Kawusia musi być, bez kawusi
2: tak,
1: trudno
2: oczywiście.
1: Wstać.
2: Oczywiście.
1: Wspaniale. Justyna, słyszę, że masz dużo radości i słońca w głosie, to bardzo fajnie. Dziękuję ci za to spotkanie. Pozdrawiam gorąco, wszystkiego dobrego, życzę rodzinkę, również. Pozdrów całą. Ale kubek
2: także
1: tylko jeden.
2: Bardzo również dziękuję, naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło, że zostałam
1: wyróżniona.
2: I wyróżniona, tak. I słucham waszego radia naprawdę z miłą chęcią zawsze.
1: Bardzo się cieszymy z tego powodu, dziękujemy i do usłyszenia. Tak, wyróżnienie to dobre słowo, bo tych kubków naprawdę jest niewiele. Drodzy słuchacze, jeśli chcecie poczuć się wyróżnieni, piszcie, zaglądajcie na naszą stronę internetową. Szukamy dobrych stron jesieni.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A teraz gazebo Alec Chopin, Halina Frąckowiak za chwilę. No właśnie, w muzyce się zanurzyć, jesienne wieczory, to jest coś, co chyba też bardzo lubimy. Za 24 minuty, 12.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, to Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
0: Reklama.

0: Michael Jackson w Radio Plus Smooth Criminal to już za nami, a przed nami przepiękne, słoneczne, cudowne popołudnie i cieszmy się, bo jutro już pierwsze zawirowania w pogodzie, tak no już no zupełnie na poważnie, podobno jakiś wyż się baryczny, wyż albo niż, nie wiem, ale jakieś przegrupowania są wyżowo, niżowe, ciśnieniowe, więc będzie się działo. A u nas oczywiście, jak zawsze, niezmiennie przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę 12 wiadomości, a po wiadomościach przebojowa poczta Marka Sierockiego. Zapraszam.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Potężny atak na Ukrainę, na 74. urodziny Putina. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. Sejm jednomyślny. Amerykański i brytyjski wywiad szacują straty po aferze szpiegowskiej w Niemczech. Jest 12. Marcin Bartnik. Wiadomo już o 15 ofiarach i ponad 60 rannych w całym kraju. Trwa akcja ratunkowa na Ukrainie po rosyjskim zmasowanym ostrzale. Celem było m.in. miasto Pryłuk na północnym wschodzie. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Jak informują lokalne władze, w bloki mieszkalne uderzyło co najmniej 6 rakiet. Do siebie po ataku dochodzi także ukraińska stolica, gdzie zginęły 2 osoby. To było straszne. Żegnałem się z życiem, mówi ranny mieszkaniec Kijowa. Tak huknęło, że od razu mnie ogłuszyło. W zasadzie niczego nie zrozumiałem. Potem zacząłem się dusić od dymu, wyczołgałem się spod gruzów i wtedy już wszystko dookoła płonęło. Władimir Zełenski napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Rosyjski przywódca kończy dziś 74 lata. Pełna zgoda przy wiejskiej, Sejm właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych w reakcji na ostatnią serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle albo objeżdżanie opuszczających się zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne, ale zaznaczają, że na tym nie koniec.
2: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
3: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
4: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
5: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
1: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Weber z PiSu, Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej i niezrzeszona Paulina Matysiak. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Teraz afera na szczytach władzy w Niemczech. Zatrzymany był szef wywiadu, miał przygotowywać analizę dla Azerbejdżanu. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, na które powołuje się Der Spiegel, August Hennig uzyskiwał dokumenty opatrzone klauzulą tajne za pośrednictwem swojego szefa biura, Manfreda D. Tymczasem brytyjskie agencje wywiadowcze, w tym MI6, próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani, podaje Daily Telegraph. Także CIA prowadzi przegląd wszystkich wrażliwych informacji udostępnionych europejskim sojusznikom. 7695 zł brutto. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu. Jak wyliczył GUS, mediana, czyli środkowa wartość szacowanych wynagrodzeń, była niższa o 20% od przeciętnej wypłaty. Główny Urząd Statystyczny policzył też, że 10% najmniej zarabiających osób otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4800 zł brutto. Z kolei 10% najwięcej zarabiających otrzymuje wynagrodzenie w wysokości prawie 15 tysięcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Pod koniec tygodnia termometry pokażą poniżej 14 stopni, a na przykład mieszkańców północnej Polski czekają także deszcz i silny wiatr.
6: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Będzie też silny i porwisty wiatr, który w piątek nad morzem w porywach może osiągać 80, a w głębi regionu około 70 km na godzinę.
1: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. W połowie przyszłego tygodnia temperatura powinna trochę podskoczyć, ale o dwudziestkach na termometrach powinniśmy zapomnieć.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Kolejna inwestycja drogowa w centrum Szczecinka. Miasto ogłosiło przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Pileckiego, prowadzącej do nowo wybudowanego ronda. Jest dnia na całej długości ulicy otrzyma nową nawierzchnię. Przebudowane zostaną także chodniki i zjazdy na posesję, ale te prace będą prowadzone etapami. Oferty w przetargu można składać do 15 października. Wybrany wykonawca będzie miał 50 dni na realizację prac. Jeśli postępowanie przebiegnie sprawnie, remont może rozpocząć się jeszcze tej jesieni i zakończyć przed końcem roku. Rekolekcje na rozruch dla wspólnoty Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbędą się w ten weekend. Skierowane są do dzieci i młodzieży i po raz pierwszy zostaną zorganizowane w Pleśnej nad morzem, mówi ksiądz Wojciech Pawlak, moderator diecezjalny wspólnoty oazowej.
1: Ten rozruch u początku roku szkolnego, u początku pracy formacyjnej jest jak najbardziej bardzo potrzebny, aby rozruszać swoje serce, rozruszać swojego ducha. Stąd w tym roku na plakacie towarzyszy nam urocze serduszko podnoszące sztangę, bo rozruszać trzeba serce, aby ono mogło bardziej kochać i Pana Boga, i bliźniego.
0: Zapisy na rekolekcje możliwe są przez stronę koszalinoaza.pl. W Szczecinku ponad 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane, raczej bez opadów.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
4: i Marek Sierocki.
3: Zapraszamy na przebojową pocztę.
4: Radio Plus. A zaczynamy od utworu One Night in Bangkok, Murrayhead.
3: To piosenka, która pochodzi z musicalu Chess, a muzykę do tego musicalu stworzyli Benny Andersson i Björn Ulvaeus, muzycy znani z Abby.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 7 października 1964 roku w Londynie na świat przyszła Sam Brown. Jest córką muzyków. Jej ojciec to był znany rock'n'rollowiec Joe Brown, a mama była wokalistką sesyjną. Mama na imię ma Vicky. Już gdy była nastolatką, udzielała się w nagraniach m.in. zespołu Small Faces czy grupy Spandau Ballet. W ogóle jest znakomitą chórzystką, ale też ma na koncie jeden wielki hit. To był rok 1988.
2: I to była jej debiutancka płyta, z której najbardziej zapamiętaliśmy utwór Stop.
1: Szkoda, że później już nie nagrywała tak fantastycznych hitów, ale odnalazła się jako chórzystka zespołu Pink Floyd.
2: Tak,
1: nagrywała
2: się
1: z nimi i też pojechała w trasę koncertową. Miałem przyjemność podziwiać Samantha Fox, Samantha Brown, bo tak na pełne imię Sam to właśnie Samantha, właśnie podczas koncertu w czeskiej Pradze grupy Pink Floyd. No, przypominamy ten największy hit.

0: Reklama.
1: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Płoną góry, płoną lasy, czerwone gitary. To był rok 1971. Janusz Kondratowicz, zafascynowany Bieszczadami, napisał słowa tej piosenki, a muzykę oczywiście skomponował Seweryn Krajewski, który też zagrał na takim oryginalnym instrumencie, który kupił podczas jednego z turnę po Związku Radzieckim.
1: I to jest też piosenka, która, czyli rozmawialiśmy przed momentem, że ty lubisz bardzo tę wersję. Ja też lubię wersję w wykonaniu między innymi Darii Zawiałów, to jest Męskie Granie Orkiestra i tam też to brzmiało słuchać, jak się bawią tą piosenką. I ja mam takie wrażenie, że to jest jeszcze utwór nie do końca też wykorzystany, że można jeszcze coś z nim zrobić.
0: Też Krzysztof Krawczyk nagrywał swoją wersję tej piosenki. Teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami, z których rzadko korzystamy. Wyciągamy album z największymi przebojami Sebastiana El Chato. To muzyk, który urodził się w Marsylii, ale jego rodzina pochodzi z Hiszpanii. To hiszpańscy Romowie, bardzo Andaluzja. Muzykalni, Andaluzja. No i też rumba catalana. To jest stylistyka, w której świetnie odnajduje się Sebastian El Chato. Podobnie jak muzycy grupy Gypsy Kings na przykład. On na warsztat wziął swego czasu piosenkę I Will Survive Glory Gaynor z roku 78. Jego wersja po hiszpańsku nazywa się Yo Vivire i no, utrzymana jest właśnie w takich gorących klimatach rodem z gorącej Hiszpanii.
1: To prawie jak dzisiaj u nas temperatura.
0: Dokładnie. El Chato.

0: To oczywiście Roy Orbison, Only the Lonely. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny obchodzi Toni Braxton. Na świat przyszła 7 października 1967 roku, a karierę zaczynała w rodzinnym girls bandzie The Braxtons.
1: To nie tylko piosenkarka, ale także i aktorka. Może z takich filmów, które najbardziej mogą nam gdzieś się pamiętać, to na przykład Every Day is Christmas, czyli to dla tych, którzy bardzo lubią filmy świąteczne, ale też myślę, że Toni Braxton nie łam mi serca albo na zakręcie losu, a propos nie łamania serca.
0: No właśnie, to był rok 1996. Single Unbreak My Heart podbił światowe listy przebojów, no i wszedł na stałe do takiej klasyki. 7 nagród Grammy zdobyła Toni Braxton podczas swojej kariery. No nie odnosi dziś takich sukcesów jak wtedy, ale życzymy jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i przypominamy...
1: Unbreak My Heart i Toni Braxton, i takich utworów potrzebujemy więcej.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Twist and Shout i Beatlesi za nami. 7 października, rok 1985. Wtedy ukazuje się pierwszy solowy album Midge'a Ura. Muzyk w latach 70. występował w formacji Sleek. Też miał taki moment współpracy z grupą Thin Lizzy. Mm. Potem był słynny zespół Ultravox. No i wreszcie rok 85.
1: I płyta The Gift.
0: No i z tej płyty utwór If I Was, największy przebój, i tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12. Agnieszka Morawska
1: i Marek Sierocki.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Jesienna Vita, jesienna Vita. Może cię woła Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin.
1: A tak, w szkole w Ostrołęce 8 osób zostało rannych. Policja zatrzymała 19-latka. Potanieje benzyna i diesel. Resort energii podał ceny na jutro. Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Jest 13, Marcin Bartnik. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Dwie mają być w ciężkim stanie. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Co ustaliłeś?
2: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
3: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
2: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
3: Tak, to jest uczeń tej placówki.
2: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób. Przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
4: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
2: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
1: To był Jakub Krzyżak. Minister energii opublikował ceny paliw na jutro. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, a oleju napędowego 7,74. To oznacza, że benzyna potanieje o 3 grosze, a diesel o 6. Bydgoszcz może być atrakcyjną lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemerlinga miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON-u wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań i Wrocław.
5: Oczywiście decyzję będzie podejmował kto inny. Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała. Ważny punkt na mapie instytucji obronnych w kraju. To na pewno napędziłoby wiele elementów naszej tutaj lokalnej gospodarki. I firmy poczułyby się bardziej bezpieczne.
1: Argumentował Piotr Hemerling. Część mieszkańców Bydgoszczy chętnie widziałaby amerykańskich żołnierzy.
6: No, ja się czuję bezpieczna. Jednak jest jakaś obrona.
7: Z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne, że oni tam są.
8: A wojska amerykańskie?
7: Jeżeli władze uważają, że są potrzebne, to proszę bardzo. Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni.
1: Bydgoszcz już dziś jest ważnym ośrodkiem wojskowym, gdzie działają struktury NATO, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego. Metody i cel Kościoła nie mają charakteru politycznego. Papież Leon XIV w czasie audiencji generalnej w Watykanie przekonywał, że polegają na świadectwie wiary i miłości oraz działaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Jako zadanie chrześcijan wskazał promowanie dobra wspólnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nobel z chemii za odkrycia związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Cagon i japoński naukowiec Kenzo Soai zostali laureatami Nagrody z Chemii.
9: Nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
1: Tłumaczył profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a już jutro poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla.

0: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. Ulica Sportowa w Koszalinie przejdzie remont. Trwają już prace przy sieci wodociągowej, a kolejnym etapem będzie remont jezdni od ulicy Piłsudskiego do terenów Gwardii. Inwestycja pochłonie ponad 1 000 000 zł i ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Filharmonia nie jest tylko miejscem dla dorosłych melomanów. W Słupsku regularnie organizowane są koncerty familijne. Najbliższy odbędzie się w tę niedzielę, zapowiada dyrektor Słupskiej Filharmonii Alina Radkowska.
1: Koncert zatytułowany Sing, Sing, Swing, jazzowy zawrót głowy, będzie okazją do przybliżenia muzyki jazzowej. Na scenie będzie można zobaczyć Big Band Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Wystąpi również wokalistka, pani Dorota Wróblewska.
0: W roli dyrygenta pojawi się Lechosław Nowak. Koncert w niedzielę o godzinie 12. Szczegóły na stronie filharmoniasinfoniabaltica.pl. W Koszalinie po południu 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane, raczej bez opadów.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 13. Aha, tej konmiej na początku. Później będzie Paula Abdul, Zdzisława Sośnicka i Shaki Stevens. Zapraszam na popołudnie z Radiem Plus.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 13. 100%, co ja mówię, 200% Shaki Stevensa w Shakim Stevensie. Jego jeden z największych przebojów, Drive Me Crazy. To jest piosenka, od której rozpoczęła się wielka światowa kariera Shaki Stevensa. Ten numer był numerem jeden na przykład w Australii, bardzo wysoko w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. No, tam to się nie dziwię. W końcu Shaki Stevens czerpał z lat 50. z rock'n'rolla. Karierę zresztą swoją zaczynał muzyczną jako Elvis Presley w jednym z musicali. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Alphaville i Big in Japan.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Reklama.

13.30 na zegarze, to jest Radio Plus i Przeboj z nutą nostalgii. Wiadomo, prysznic to jest bardzo użyteczna rzecz. Rano wskakujemy, raz, dwa i już, ale wanna, no to jest coś, co nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby się wykąpać, ale służy do relaksu. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, mamy dzień wanny. Więc pozdrawiam tych wszystkich, którzy lubią sobie czasami w tej wannie poleżeć. Oczywiście nie rano, bo wtedy spieszymy się do pracy, ale wieczorem jakaś dobra muzyka, można się zrelaksować. UB40, Kingstown Town, teraz na naszej antenie Peter Gabriel, a później Bee Gees. No dobrze, ale do wieczora to jeszcze trochę. Na zegarze 13.30, środek dnia pracy. Cieszę się, że jesteście z nami.

0: Za 16 minut, godzina 14, kiedy słyszałem takie określenie, że środa to taka mała sobota. Bo to jest tylko czwartek, piątek i będzie weekend. Nie wiem jak wy, ja jednak czekam na weekend już nie te lata, żeby tak w tygodniu szaleć wieczorami i rano wstawać do pracy. Bee Gees z filmu Gorączka sobotniej nocy, Stand Alive na antenie Radia Plus. Po godzinie 14 dzisiaj kolejna odsłona naszej zabawy Dobre Strony Jesieni i dzisiaj do zgarnięcia kubek od Manufaktury Bolesławiec, a także książki, granice świata i polscy terroryści i zamachowcy. Szczegóły naszej zabawy na radioplus.pl, tutaj także możecie się zgłosić. A za parę minut u nas Rysa na Szkle i Urszula, a za kwadrans druga.
1: Reklama. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Panie i panowie, Rod Stewart. Lata już co prawda są, bo on ponad 80 ma, ale ciągle pełen werwy i ciągle na scenie. W przyszłym roku ma wyruszyć w pożegnalną trasę koncertową, choć chyba już jedna pożegnalna była. No ale powiedzmy, że ta przyszła to rzeczywiście będzie ostatnia szansa na to, żeby zobaczyć go na żywo. Ma odwiedzić Polskę, więc wszyscy oni powinni być czujni i czekać na informacje. Za 3 minuty 14, po drugiej tuż po serwisie Michael Bolton.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, zapraszam Cię na spektakularną wystawę.
6: Jedziemy do Paryża?
5: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
6: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
5: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
6: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Uczeń jednej ze szkół w Ostrołęce ranił nożem 8 osób. Trwa sztab kryzysowy. Cały Sejm za podwyższeniem akcyzy na alkohol. W podrzeszowskiej Jasionce trwa Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. Jest 14. Marcin Bartnik. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób. Zaatakował nożem uczniów oraz pracowników zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik szybko został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
2: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
3: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
2: Tak, to jest uczeń tej placówki.
1: Mówił Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczano osób postronnych, a zawodówka, w której doszło do ataku, została zamknięta. W Urzędzie Miejskim trwa sztab kryzysowy. Cały Sejm za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprzemy ten projekt, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
4: To jest oczekiwanie pana prezydenta. Przypominam, że właśnie zawetował podobną ustawę w tamtym roku. Właśnie uzasadniając to weto, że byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
1: W całości za projektem głosować ma rządowa koalicja.
5: Patrząc na cenę alkoholu w Polsce i poza naszymi granicami, naprawdę alkohol w Polsce jest relatywnie tani. No a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest. My wiemy, że wydajemy rząd wielkości 250 miliardów już dzisiaj na ochronę zdrowia, ale to jeszcze jest kwota niewystarczająca. A to może być kilka miliardów złotych, które będą w stanie wesprzeć ten budżet, dlatego jak najbardziej za.
1: Dodawał Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. Groźny wypadek w Bydgoszczy. 3 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu miejskiego autobusu numer 77 z osobówką. Kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym autobusem.
6: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu. Natomiast na miejscu trwają badania dwóch pasażerek, które również podróżowały autobusem.
1: Relacjonował Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Autobusem podróżowało w sumie 15 osób. Ważna informacja z Brukseli. Komisja Europejska poinformowała, że wypłaciła Ukrainie 1 240 000 000 euro na zakup produkowanych w tym kraju dronów, pocisków oraz uzbrojenia do zwalczania bezzałogowców. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 państwa członkowskie przekazały Ukrainie łącznie prawie 230 miliardów euro wsparcia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Technologia i eksperymenty. W podrzeszowskiej Jasionce trwa Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak, który podpytuje uczestników o atrakcje.
7: Panowie, co ciekawego można tu zobaczyć?
8: Widzieliśmy fajne auto kręcące się.
7: Okej, a dlaczego pojawiłeś się na festiwalu? Co cię skłoniło do tego, żeby tu przyjść?
8: Chciałem zobaczyć różne innowacje po prostu, nowe rzeczy.
9: Chciałem
8: wolno od lekcji właśnie.
7: Fajni ludzie się tutaj zebrali, dużo z różnych miast, z różnych szkół. Naprawdę dużo ludzi do poznania ciekawych. Z kilkoma miałem przyjemność porozmawiać.
10: Są to jakieś branże, w których widziałbyś się w przyszłości? Moje lotnictwo na przykład.
11: Jest kilka branż.
12: To jest strefa sportu, raczej chyba planujemy zostać graczami profesjonalnymi.
1: Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji potrwa do jutra.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobiety nie ma już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu techno w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak oraz telefon. Jak podkreśla Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury okręgowej, czynności poszukiwawcze to sprawa policji. Natomiast
1: chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrane w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową, czyli zastąpić na przykład rozpytania osób, które na temat zaginięcia tej pani mają jakąś wiedzę, zastąpić w sposób procesowy na protokoły z przesłuchań świadków.
0: Śledczy na tym etapie nie zdradzają szczegółów dotyczących kierunku prowadzonych działań. Pierwszy tydzień zdrowia psychicznego w Słupsku zaplanowano od 12 do 16 października. Organizatorem jest Uniwersytet Pomorski. W ramach wydarzenia zaplanowano konferencje, warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i specjalistów oraz spotkania skierowane do rodziców nastolatków oraz seniorów. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia psychicznego, profilaktyki i dostępnego wsparcia. Pogoda. W Słupsku po południu 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane, raczej bez deszczu.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Pięknie zaczniemy tę godzinę od piosenki When a Man Loves a Woman. To będzie Michael Bolton, a później po polsku Marek Grechuta.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy mi się na parę chwil.

0: No to mogliśmy się trochę pobujać. To zespół ABBA i piosenka Super Trooper. 21 minut po 14. To oznacza, że już za chwilę u mnie prezenty książki od wydawnictwa Hardej, wydawnictwa naukowego PWN i kubek od manufaktury Bolesławiec. To wszystko w zabawie Dobre Strony Jesieni. Dosłownie macie 3 minuty na to, żeby się zalogować na stronie radioplus.pl i zgłosić do zabawy. Jeżeli macie ochotę, oczywiście jeszcze u mnie mieć szansę, a jak nie, to spokojnie oczywiście wasze zgłoszenie zostanie i na przykład już jutro będziecie mogli wygrać te fantastyczne nagrody. USA for Africa już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Gdy jedni głosują, inni rezygnują. W Darłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Jakie są tego powody? O tym w magazynie po 16. Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego, co zostanie zrealizowane, o tym także w popołudniówce, a do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów i o tym także dziś po 16. Agnieszka Górska, zapraszam.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za 25 minut, godzina 15, 2 plus 1, iść w stronę słońca, w stronę jesiennego słońca, to i owszem, dzisiaj, jutro, korzystajcie, bo w weekend niestety pogoda ma się popsuć.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: No w ostatnim czasie to na piękną polską złotą my jesień nie możemy narzekać. Trwa nasza zabawa, dobre strony jesieni, Aurelia jest przy telefonie. Dzień dobry!
2: Dzień dobry.
0: Cóż za piękne imię! Skąd pomysł rodzice mieli na Aurelię?
2: Nie wiem, to tato źle biorą z siostrami. Nie mam pomysłu. Chyba na złość mi zrobili, bo mam urodziny za chwilę, imieniny, także...
0: Okej, to tata tak alfabetem. O, A, niech będzie, Aurelia.
2: Możliwe.
0: Nie, ale fajne imię, naprawdę. Aurelio, wszystkiego najlepszego. W naszej zabawie napisałeś,
2: dziękuję,
0: że lubisz jesień, bo jesienią się urodziłaś i to pierwszego dnia jesieni, 23 września. Więc po pierwsze wszystkiego najlepszego, po drugie to z ciebie jesienna panna.
2: Tak, dokładnie, nawet panna waga bym powiedziała.
0: Bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Prezenty oczywiście do ciebie lecą od nas. Kubek z manufaktury Bolesławiec, taki ręcznie robiony, no i książki jeszcze, które wybrałem z wydawnictwa Harde i z wydawnictwa naukowego PWN. Dalej jednak taka historyczna, John Elledge napisał Granice świata, a poza tym Sławomir Koper o polskich terrorystach i zamachowcach. No brzmi poważnie, ale to też fajna książka, mówiąca trochę o naszej historii. Gratuluję raz jeszcze. Kogo pozdrawiasz?
2: Super, dziękuję. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinkę i koleżanki z pracy.
0: A ty w pracy jesteś?
2: Na pewno gdzieś mnie słuchają. Tak, jestem w pracy, niedługo idę do domu.
0: Do której?
2: Do 15.
0: Co? Pozazdrościć. No ale z drugiej strony tak, to pewnie wcześniej rano zaczynasz. Wszystkiego
2: dokładnie
0: dobrego. Popołudnia w takim razie wolnego życzę. Niektórzy pewnie Aurelii zazdroszczą o tej porze, bo może mniej kiedy na siódmą trzeba do pracy dotrzeć.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Kocham ten kawałek, zawsze daje mi tyle energii, mam nadzieję, że wam również. Za 14 minut 15 o 3 serwis informacyjny, a do 3 jeszcze po wolsku Robert Gawliński, a później będzie bardzo wakacyjnie Sabrina i Boys.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Gdy jedni głosują, inni rezygnują. W Dorłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Jakie są tego powody? O tym w magazynie po 16. Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego. Co zostanie zrealizowane? O tym także w popołudniówce. A do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów i o tym także dziś po 16. Agnieszka Górska, zapraszam.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
9: A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki?
8: W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Ale už vakacíne Sabrina Boys ich Summertime Love na Antone Radio Plus. No do nás tego summer to ešte trochu máme, na razie to jesień się zaczęła. Za 3 minuty 15 już za chwilę sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, między innymi doniesienia o tym bardzo strasznym wydarzeniu, o ataku nożownika w szkole. To z pewnością, no i dodatkowe informacje, to wszystko za chwilę, a później będzie Bonnie Tyler na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Wrócimy do ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Młody lekarz milioner ze szpitala południowego w Warszawie usłyszał zarzuty. Poważny wypadek w Tatrach. Kobieta trafiła do szpitala po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Jest 15. Marcin Bartnik. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Nasz reporter Jakub Krzyżak zbiera najnowsze doniesienia w tej sprawie. W jakim stanie są pozostali ranni?
2: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
2: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
1: Mieszkańcy są w szoku. Sądziliśmy, że nasze miasto jest spokojne, mówili naszej reporterce Marcie Szabłowskiej.
4: Szok, po prostu duży szok.
5: Jak tak można na tak na bezbronnego człowieka na wiele osób, no kilka osób poszkodowanych. I jeszcze, co ci ludzie są w ogóle winni, że ich taki los spotkał?
6: Straszne, przerażające, tak? Tym bardziej, że też mam dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej i też nie wiem, jak to będzie. Właśnie, żeśmy z koleżanką rozmawiały, że u nas Ostrołęka taka spokojna, cieszymy się, taka sytuacja właśnie.
4: Bardzo straszne. No, w całej Polsce się to rozprzestrzenia.
1: W Urzędzie Miasta trwa właśnie sztab kryzysowy z udziałem wojewody. Szkoły mają odgórne polecenie niewpuszczania na teren osób postronnych. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu Dawida K. w sprawie afery w stołecznym szpitalu południowym. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Ma odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnijmy, m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w warszawskim szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się z jego działalnością polityczną. Kolejny poważny wypadek w Tatrach. Kobietę w ciężkim stanie zabrano do szpitala po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Topr ruszył także na pomoc turyście w rejonie Zawratu. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Aktualne warunki są skrajnie trudne.
7: Te warunki to są warunki gorsze niż będą w zimie, kiedy będzie już dużo śniegu. To jest wszystko w tej chwili przeplatanka bardzo twardego śniegu z kamieniami, po kamieniach w rakach. Kiepsko się chodzi po skałach, po śniegu bez raków, to rzecz skrajnie niebezpieczna.
1: Ostrzegał Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. We wtorek doszło do śmiertelnego wypadku na Zawracie. Spadła kobieta, która wybrała się na trudny, zalodzony szlak bez żadnego wyposażenia zimowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być pokryte plandekami.
8: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
1: Mówiła kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Placówka jest domem dla około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny Dolistówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, ale przydadzą się też plandeki.
8: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
1: Dodawała Anna Jaroszewicz. Schronisko można wesprzeć także finansowo. Wszystkie dane są na stronie schronisko.białystok.pl.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Nowa organizacja ruchu na dwóch ważnych skrzyżowaniach w Koszalinie. Zmiany obowiązują od dziś. Na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego oraz na skrzyżowaniu ulic Władysława IV i na Skwierzynkę uporządkowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Wyraźnie określone zostaną pasy ruchu, kierunki przejazdu, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
1: Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. No to są zasady ruchu drogowego. Skręcamy w lewo, chociaż na rondzie nie ma takiego manewru teoretycznie, to trzymamy się lewej, jedziemy w prawo, to trzymamy się prawej oczywiście, ale kierowcy od lat postulowali, żeby to rondo dostosować do innych. No i wprowadzamy podobne oznakowanie, jakie jest przy ulicy Wąwozowej, czyli ograniczamy do dwóch pasów. Przepustowość w żadnym wypadku nie spadnie, bo ta ilość tych skrętów w prawo na Skwierzynkę no nie jest aż tak duża. Dla poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych to wprowadzamy.
0: Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować w tych rejonach szczególną ostrożność i stosować się do nowego oznakowania. Ruszył nabór wystawców. Słupsk rozpoczął przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku wydarzenie zaplanowano na Starym Rynku i ulicy Nowobramskiej w 3-grudniowe przedświąteczne weekendy. Organizatorzy poszukują wystawców oferujących m.in. rękodzieło, świąteczne przysmaki oraz zimowe napoje. Nabór do 30 października. Pogoda. W Koszalinie do wieczora małe zachmurzenie, w nocy około 12 stopni, bez opadów.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 6 minut po 15. Bonnie Tyler rozpocznie, później Genesis, Seweryn Krajewski i Enya. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: 22 minut po godzinie 15 to Enya i Piotr Senka, Anywhere Is. Okazuje się, że żarty mogą być głupie, nie tylko głupie, ale i kosztowne, o czym przekonali się nastolatkowie z Kędzierzy na Korze. O co chodziło? O tym usłyszycie w tej godzinie na antenie Radia Plus, ale spodziewajcie się dużych jaj. Za moment będzie Perfekt i autobiografia, a później zaśpiewa Samantha Fox.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Gdy jedni głosują, inni rezygnują. W Darłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Jakie są tego powody? O tym w magazynie po 16. Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego. Co zostanie zrealizowane? O tym także w popołudniówce. A do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów i o tym także dziś po 16. Agnieszka Górska, zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16. No tak jak się młodzież nudzi, to później głupie pomysły przychodzą do głowy. Tutaj także kosztowne pomysły. Otóż czterech nastolatków jeździło samochodem po Kędzierzynie Koźlu i rzucało w przechodniów jajkami. No to już nie jest tania zabawa, bo umówmy się, jajka do tanich nie należą, ale policjanci w ogóle nie poznali się na tym żarcie i ukarali całą czwórkę łączną kwotą 3,5 tysiąca złotych mandatu, a dodatkowo sprawdzili badania techniczne samochodu, okazało się, że ich nie ma i dorzucili 3 tysiące złotych, w sumie 6,5 tysiąca złotych kosztowało to, myślę nawet, że nie tych nastolatków, co ich rodziców, no to naprawdę drogie jaja były i to nie na Wielkanoc, tylko w październiku. Za 25 minut 16. Umberto Tabi.

0: za kwadrans, godzina 16, to jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii London Beat, o 16 serwis informacyjny, później sprawdzimy co u nas w mieście, a jeszcze do 16 dwie świetne, piękne piosenki, You Are So Beautiful, to będzie oczywiście Joe Cocker, a na finał godziny Kaja i Goran Bregović.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Gdy jedni głosują, inni rezygnują. W Dorłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Jakie są tego powody? O tym w magazynie po 16. Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego. Co zostanie zrealizowane? O tym także w popołudniówce. A do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów i o tym także dziś po 16. Agnieszka Górska, zapraszam.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: Jesienna wita, jesienna wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
4: Reklama.

0: drzemkę jakąś bym poszedł, ale dopiero za 3 minuty 16, choć z drugiej strony ja już się żegnam, więc czemu nie, ale was zostawiam w dobrym towarzystwie i oczywiście z przebojami z nutą nostalgii, one tuż po serwisie, za 3 minuty 16.
1: Reklama.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
1: W kinie.

0: Avios, to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nożownik z Ostrołęki był wcześniej znany policji. Za chwilę szczegóły. Dawid K. nie przyznaje się do winy. Miał oszukać szpital południowy na 500 000 zł. Koniec akcji saperów. W Świnoujściu niewybuchy zostały zneutralizowane. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców na Śląsku. Na obwodnicy Zawiercia doszło do karambolu. Na wysokości Poręby zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówki. Już za Siewierzem nie ma przejazdu w kierunku Szczekocin. To droga krajowa numer 78. Utrudnienia potrwają jeszcze przez kilka godzin. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o nożowniku ze szkoły w Ostrołęce mówi jedna z uczennic. Znała 19-latka z widzenia.
2: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
1: Sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków i znajdował się też pod opieką psychologa. Ranił łącznie 9 osób, sam też trafił do szpitala. Policyjni pirotechnicy badają teraz jego plecak. Dawidowi K. może grozić do 10 lat więzienia. To główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym usłyszał zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany, a dziś na konferencji prokuratury był Michał Skolimowski. Powiedz, czy podejrzany przyznał się do winy?
3: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
4: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec dobra informacja z nadbałtyku. Można już chodzić do morza na wysokości Świnoujścia. Po kilku dniach saperzy wysadzili już wszystkie znalezione tam niewybuchy z II wojny światowej. Zdetonowano 5 min o łącznej masie prawie 3,5 tony.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Mówił major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża. Miny znaleziono podczas badania dna. Ma tam powstać falochron.
0: Autopromocja. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Człowiek jak wstaje i nuci, to wiadomo, że będzie miał dobry dzień, bo humor ma od samego rana. Na.
7: A jak jeszcze kawiarenko odwiedzi, nawet o, nie kawiarenko, tylko ekspres nawet taki do kawy, domowy. Ja już jestem po tym firmowym naszym ekspresie i kawie.
0: Od 6 zapraszają Kasia Kozimor i Tomek Walowszczyk.
8: Pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
7: Czy mój robot kuchenny też może wziąć udział w tych zawodach?
6: Może, on pewnie szybko obrotowy.
7: O poranku do roboty, kochani.
6: Do roboty, w obroty.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Autopromocja.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego.
2: My realizujemy cyklicznie od wielu lat w Sianowie turnieje badmintona, zarówno dzieci, młodzieży, ale przede wszystkim seniorów. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego turnieju badmintona Zdąży przed Lotką. My bardzo szybko, ponieważ już w tą sobotę ten turniej się odbędzie.
1: Darłowo rezygnuje z budżetu obywatelskiego.
3: Padliśmy trochę ofiarą własnego sukcesu. Darłowo to jednak jest nieduże miasto. Przez te lata wiele projektów, które rzeczywiście mieszkańcy potrzebowali, zostały zrealizowane. No i po prostu ta biała kartka została zapisana i już tego miejsca na nowe projekty brakuje.
1: Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów.
4: Można je zdezynfekować, umyć. Dostają od nas pościel, także mogą się w nocy wygodnie położyć i pielęgnować swoje dzieciątko i czuwać nad nim. Dziecko wtedy lepiej się rehabilituje, lepiej zdrowieje, lepiej je, bo wiadomo, że od rodzica zawsze chętniej przyjmuje jakieś tam posiłki.
1: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
10: A flat white?
9: Też.
10: A...
9: Też!

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego. Każda z organizacji otrzymała po 4000 zł na organizację wydarzeń integracyjnych. Dziś przedstawiciele NGOsów podpisali stosowne umowy o dofinansowanie ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmerem.
2: W trzecim naborze wpłynęło aż 20 wniosków. Z tych 20 wniosków wybraliśmy 8, które naszym zdaniem były najlepsze. Cieszę się, że to właśnie Państwo. Cieszę się, że przystąpiliście do konkursu, że macie cały czas pomysły, że chcecie robić coś dla mieszkańców, zmieniać swoje otoczenie, wspierać waszych sąsiadów i realizować wspaniałe projekty, które też są potrzebne dla powiatu koszalińskiego. Ja wiele razy powtarzałem, że my dużo rzeczy z takiego urzędniczego biurka nie widzimy, nie dostrzegamy. Wy jesteście naszymi oczami, wy jesteście naszym głosem. Cieszę się, że możemy wspierać te przedsięwzięcia. Życzę Wam powodzenia. Pieniądze, jak wiecie, łatwo jest pozyskać. Problemy zaczynają się, kiedy trzeba je dobrze wydać, bo sam projekt uważam, że na pewno będzie dobrze zrealizowany. Poszczególne osoby będziemy zapraszać. Zaczniemy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach.
3: Andrzej Stolarski, prezes OSP Stare Bielice. Projekt, który realizujemy, pokazuje, że Straż Pożarna to nie tylko jest gaszenie pożarów, likwidacja jakichś skutków żywiołów, jeżdżenie do wypadków. To jest też działalność kulturalna, społeczna, oświatowa. I projekt, który będziemy realizować, jest kontynuacją projektu, który zaczęliśmy w tamtym roku. Mianowicie zorganizowaliśmy w tamtym roku gminny konkurs piosenki strażackiej dla dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy. I to jest druga odsłona tego konkursu, ponieważ konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Głównym organizatorem tego projektu jest zespół Fala, który istnieje przy naszej OSP. Jest członkowie zespołu, są członkami też naszej OSP.
4: Marcin Grzywacz, Sianowskie Stowarzyszenie Bamingtona. My realizujemy cyklicznie od wielu lat w Sianowie turnieje Bamingtona, zarówno dzieci, młodzieży, ale przede wszystkim seniorów. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego turnieju Bamingtona Zdąży przed Lotką. My bardzo szybko, ponieważ już w tą sobotę ten turniej się odbędzie, mamy mnóstwo zgłoszeń z Polski, ale też z zagranicy. Także fajnie, jak zwykle międzynarodowo. Świetna inicjatywa. Te pieniądze z dofinansowania zarządu powiatu chcemy przeznaczyć na nagrody dla zawodników. W związku z tym, że kategorii mamy kilkadziesiąt.
5: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Halina Michalak, sekretarz stowarzyszenia. Projekt dotyczy organizacji integracyjnego festiwalu piosenki Wesołe Nutki. Powstał z inicjatywy kierownika środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach i chcemy zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu domowników domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i z okolicznych innych powiatów oraz ze środowiskowych domów samopomocy.
6: Martyna Ryfun, prezeska Stowarzyszenia Przyszłość Fiemina. Serdecznie dziękujemy zarządowi powiatu za dofinansowanie, które pozwoli nam zrealizować projekt Silne i Aktywne Kobiety dla Niepodległej. I w ramach tego projektu chcemy zaprosić 20 kobiet z terenu powiatu koszalińskiego do Świemina w gminie Biesiekierz i wspólnie obchodzić razem Święto Niepodległości. Zapraszamy najpierw do udziału w krótkim marszu Nordic Walking. Około 2-kilometrowy marsz będzie dla nas rozgrzewką przed głównym wydarzeniem tego dnia, czyli warsztatami samoobrony dla kobiet. Także będzie aktywnie, będzie kobieco i silnie i inspirująco. Święto Niepodległości. Niepodległość to też jest, drodzy Państwo, sprawczość. To jest wpływanie na życie swoje, ale też na życie naszych lokalnych społeczności i dzięki między innymi takim środkom my możemy oferować różne aktywności dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców powiatu koszalińskiego i odpowiadać na ich potrzeby. Także zapraszamy już 8 listopada w niedzielę do udziału w naszym projekcie, a zapisy w naszych mediach społecznościowych.
7: Krzysztof Szczur, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach. No jest mi niezmiernie miło i zawsze tutaj uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Dla naszej jednostki jest to pierwszy raz takie pozyskanie środków. Ochotnicza Straż Pożarna to nie jest tylko ratowanie życia ludzi i mienia, działania w zakresie ochrony ludności i tym razem inicjatywa z jednych z druhen naszej jednostki była taka, żeby zrobić coś innego dla integracji mieszkańców powiatu koszalińskiego pod nazwą Zielona Integracja, która będzie polegała na nasadzeniu drzewek, roślinności, a przy okazji propagowania działalności o ekologii dla młodzieżowych drużyn pożarniczych dzieci, które mają przybyć 10 października wraz z rodzicami i wszyscy są zaproszeni z całego powiatu koszalińskiego na taką integrację.
8: Dzień dobry Państwu, nazywam się Lila Hanasz, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy. Napisałyśmy ten projekt pod kątem naszych dzieciaczków. Chodzi o to, żeby po prostu rozruszać tą naszą młodzież, dzieciaczki, żeby nie siedziały tylko przy telefonach, przy telewizji, telewizorach czy przy komputerach. Także dla całej gminy Będzino będą różne konkurencje i zawody.
9: Dzień dobry, jesteśmy ze Stowarzyszenia Srebrny Dwór, które powstało przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie. Nasza inicjatywa to Czysty Las Wśród Nas. Podczas tej inicjatywy chcemy zorganizować spotkanie takie integrująco-ekologiczne dla młodzieży, która jest niedostosowana społecznie i jest umieszczona u nas w ośrodku postanowieniami sądowymi. To spotkanie będzie przy udziale podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Żydowie i w Cetuniu. I chcemy podczas tego spotkania posprzątać las, tereny zielone, zorganizować wspólny poczęstunek, ognisko integracyjne i konkurs ekologiczny.
1: Dzisiejsze dofinansowanie działań organizacji pozarządowych było trzecim w tym roku. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Darłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Nie zostanie przeprowadzony nabór projektów ani głosowanie mieszkańców na zadania budżetowe. Skąd taka decyzja?
2: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Zacznijmy od tego, że Darłowo było jednym tutaj z pierwszych miasteczek w naszym regionie, gdzie ten budżet obywatelski został wprowadzony. I to już bodajże kilkanaście lat temu. No i ja to tak tłumaczę tym, którzy mnie o to pytają. Padliśmy trochę ofiarą własnego sukcesu. Darłowo to jednak jest nieduże miasto. Przez te lata wiele projektów, które rzeczywiście mieszkańcy potrzebowali, zostały zrealizowane. No i po prostu ta biała kartka została zapisana i już tego miejsca na nowe projekty brakuje. Drugi powód, tak to widzę, może ktoś się zdziwi, ale to jest dowód na dobrą pracę radnych. Radnych i rad osiedli. Mamy 12 tysięcy mieszkańców, mamy 15 radnych, mamy wielu radnych osiedlowych. Po prostu te wnioski od mieszkańców, które w większych samorządach, w innych samorządach czasami muszą dopiero się przebić przez budżet obywatelski, w Darłowie zwykle są realizowane niejako na bieżąco. Radni mają świetny kontakt ze swoimi mieszkańcami i po prostu te ich projekty przenoszą bezpośrednio do dużego budżetu. To już od kilku lat obserwowaliśmy, że tych wniosków do budżetu obywatelskiego jest coraz mniej. Mało tego, najczęściej wygrywały wnioski zgłaszane przez tak zwanych zwykłych mieszkańców, tylko przez radnych albo przez urzędników. No, pytanie, czy to jest najlepsze, żeby budżet obywatelski był budżetem radnych i urzędników. Doszliśmy do wniosku, że nie i że na razie przynajmniej sobie robimy pauzę z budżetem obywatelskim.
3: No tak, ja pamiętam czasy, kiedy tą partycypacją wydatkowania środków publicznych na poszczególne projekty wszyscy się zachłysnęli i rzeczywiście w pierwszych latach obowiązywania budżetów obywatelskich była spora frekwencja, sporo tych projektów było, ale od paru lat rzeczywiście w zasadzie w każdym samorządzie zauważalny jest spadek tej frekwencji, spadek zainteresowanych i tych, którzy głosują później na poszczególne projekty w budżecie obywatelskim.
2: Ja podam taki przykład. W jednym z pierwszych budżetów bardzo dużym powodzeniem cieszył się taki projekt, notabene zgłoszony przez radną, ale już pomijając, że to była radna, która zaproponowała, żeby powstał pomnik pisarza Leopolda Tyrmanda, taka ławeczka z Tyrmandem. Tyrmand przed laty był związany z Darłowem. No i cóż, rzeczywiście wielu mieszkańców poparło ten projekt. Ta ławeczka jest. No i co? Już przecież drugiej ławeczki z Tyrmandem nie będziemy robić. Podobnie jest z innymi pomysłami. Czasami to był jakiś pomysł na plac zabaw, na jakimś osiedlu. Jeżeli on został zrealizowany, no to po prostu już tym mieszkańcom trochę brakuje inwencji. I pytanie, czy ciągnięcie tego pomysłu, tej idei tak na siłę, nie mija się z celem. No doszliśmy do wniosku, że zrobimy pauzę. Jeżeli się pojawią głosy wśród mieszkańców Darłowa, że jednak taka formuła partycypacji jest potrzebna, to wrócimy do tego tematu.
3: Może trochę szkoda tych pomysłów czy projektów miękkich, prawda? Bo one fajnie integrowały, czy dalej integrują społeczność lokalną wokół jakiejś idei. Czasami są to fajne koncerty, fajne imprezy jakieś sportowe i tak dalej. Tego może będzie szkoda.
2: No być może, ale my w Darłowie też tego nie do końca widzimy ten brak, bo mamy prężnie działających nie tylko radnych, ale rady osiedli, które mają własne budżety i właśnie takie społecznościowe imprezy, pikniki, małe koncerty, jakieś wydarzenia integrujące społeczność na danym osiedlu robią po prostu ze swoich pieniędzy z wydzielonego budżetu rady osiedlowe, więc też tutaj niejako zabierają trochę tlen tym, którzy by mieli jakiś pomysł na zrobienie pikniku na osiedlu. Po prostu te pikniki są robione przez rady osiedli i myślę, że tutaj mam taką nadzieję, nikt nie zauważy tego, że formalnego budżetu obywatelskiego nie ma, bo My te projekty obywatelskie realizujemy w dużym budżecie, w budżetach rad osiedli, ale jeżeli będzie potrzeba, wrócimy do tego.
1: Do tej pory w Darłowie zrealizowano 12 edycji budżetu obywatelskiego. Gminy, powiaty i województwa mogą korzystać z instytucji budżetu partycypacyjnego. Z kolei miasta na prawach powiatu mają obowiązek korzystać z takiego budżetu. Ustawodawca określa budżet obywatelski jako szczególną formę konsultacji społecznych. W Koszalinie głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu potrwa do 19 października. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie. Zwycięzców poznamy przed końcem miesiąca, a tematem z Darłowa zainteresował się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: Reklama.
11: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafiły nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów. To już po raz drugi wsparcie za sprawą Fundacji Dom Ronalda McDonalda. Pierwsze 6 łóżek od fundacji trafiło na oddział pediatryczny w 2022 roku. Dzięki nim rodzice przez cały czas hospitalizacji dzieci mogą przy nich przebywać i czuć się komfortowo. Teraz do szpitala trafiło 10 kolejnych łóżek, 2 na oddział otolaryngologiczny, 1 na pediatrię i 7 do oddziału chirurgii dziecięcej, mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
2: Ten pobyt członków rodziny, rodziców z dzieckiem chorym w szpitalu rzeczywiście ma kolosalne znaczenie dla szybkiego przebiegu terapii, dla lepszej i skuteczniejszej rehabilitacji, jeżeli to jest oddział zabiegowy. Także bardzo się cieszymy, że możemy mieć taki prezent od Państwa. Mam nadzieję, że to będzie nam służyło tak jak te wszystkie poprzednie dary, które od Państwa żeśmy otrzymali.
3: Ja się nazywam Ernest Kaciupa i razem z Wiktorem Leszko jesteśmy przyjaciółmi fundacji. Wierzymy głęboko, choć trochę pomogą rodzicom wygodniej i bardziej komfortowo spędzać czas przy łóżku dzieci, które przechodzą hospitalizację. Jest to o tyle wygodne, że w dzień służy jako wygodny fotel, można dziecko przytulić, poczytać bajki. Wieczorem jednym ruchem łatwo rozłożyć to do łóżka, na którym można wygodnie spędzić czas przy dziecku. Wierzymy głęboko, że w tym trudnym czasie, choć taka trochę mała namiastka komfortu pozwoli rodzicom być blisko dzieci, dać to poczucie bezpieczeństwa, a dzieciom szybciej wracać do zdrowia, głęboko w to wierzymy. Część łóżek przekazaliśmy

0: łóżka są fajne, bo właśnie można je zdezynfekować, umyć. Dostają od nas pościel, także poduszkę, kołderkę. Mogą się w nocy wygodnie położyć i pielęgnować swoje dzieciątko i czuwać nad nim. Dziecko wtedy lepiej się rehabilituje, lepiej zdrowieje, lepiej je, bo wiadomo, że od rodzica zawsze chętniej przyjmuje jakieś tam posiłki czy napoje.
1: Agnieszka Szafrańska, pielęgniarka oddziału pediatrii. My już korzystamy z tych łóżek od kilku lat i są bardzo chwalone przez rodziców. Bardzo wygodne, bo są dosyć mobilne, można je łatwo przestawiać. Teraz też dostaliśmy jeszcze część nowych i jesteśmy w ogóle bardzo zadowoleni z tego i rodzice również. One u nas na oddziale znakomicie się mają, nie widać żadnych cech uszkodzeń, także są wytrzymałe, tyle lat funkcjonują i właściwie wyglądają tak jak zupełnie te nowe, które teraz dostaliśmy. Są bardzo trwałe, jesteśmy bardzo zadowoleni, one są cały czas dezynfekowane, dawane różnego rodzaju zabogom higienicznym, myciu, także naprawdę nic się z nimi nie dzieje.
2: Aneta Barna-Feszak, wiceprezes Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. I są odporne właśnie na zabiegi higieniczne, to jest bardzo ważne, dlatego że to musi być odpowiedni jakościowo produkt w sensie tej tkaniny, bo wiadomo, że u nas zasady sterylności, tym bardziej, że dziecko po zabiegu tutaj na chirurgii dziecięcej są bardzo ważne, więc tu jest połączenie właśnie trwałości tego tworzywa, z którego są wykonane, z możliwościami higieny, więc to jest bardzo ważne. A tak jak pani oddziałowa powiedziała, pościel i tak jest dawana, więc to nie jest tak, że rodzic leży tylko tutaj na tym tworzywie, tak? A tworzywo jest po to, żeby zachować higienę. Więc to jest bardzo dobre. W dawnych czasach, jak z dzieckiem, nie można było przebywać na oddziale, a to jest bardzo ważne i oddziałowa też to potwierdza, że dzieci lepiej zdrowieją. Po prostu dziecko, które może być z rodzicem, czuje się bezpiecznie, lepiej je, lepiej dochodzi do zdrowia, więc to jest naszym celem i choćby nasz personel nie wiem jak się starał, to ci rodzice są bardzo potrzebni w otoczeniu dziecka.
3: W sumie do słupskiego szpitala z fundacji trafiło już 16 łóżek dla rodziców małych pacjentów. I w tej godzinie to wszystko, za chwilę wiadomości, a po nich zapraszam na dalszą część naszego programu.
4: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktu.

0: Plus Koszalin. Nożownik z Ostrołęki wyszedł ze szpitala. Za chwilę najnowsze informacje. Wyrok w sprawie zabójcy Zajedynki za 2 tygodnie. Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy będzie można go przesłuchać. To najnowsze informacje o nożowniku z Ostrołęki. 19-latek przyszedł dzisiaj do szkoły z nożem i zaatakował 9 osób.
1: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
0: Powiedziała nam jedna z uczennic. Miasto zapewnia, że uruchomiło wszystkie procedury bezpieczeństwa i pomoc psychologiczną. 19-latek był już wcześniej znany policji. Wyrok dla zabójcy Zajedynki zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie wypadku i śmierci 3-osobowej rodziny. Dziś przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który uderzył w samochód rodziny, jadąc ponad 300 km na godzinę.
2: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
3: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
2: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
0: W sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Do wypadku doszło we wrześniu 2023 roku.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy obniżono tylko jeden raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Różaniec to jedna z najważniejszych modlitw w polskiej tradycji.
5: Jesteśmy narodem maryjnym i to chyba kolejne pokolenia nam to zaszczepiły. Ta miłość do Matki Bożej, przecież pierwszym hymnem naszego państwa była Bogu Rodzica, więc to już tak mamy DNA wpisane.
6: A dla księdza różaniec czym jest?
5: No właśnie, spotkaniem z Matką.
0: Mówił ksiądz Grzegorz Niedźwiedź, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Wilkowie pod Głogowem. Różaniec to tradycyjna modlitwa, która łączy wyznanie wiary z rozważaniem najważniejszych tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
7: Autopromocja. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Człowiek jak wstaje i nuci, to wiadomo, że będzie miał dobry dzień, bo humor ma od samego rana, na.
9: A jak jeszcze kawiarenko odwiedzi, nawet nie kawiarenko, tylko ekspres nawet taki do kawy, domowy. Ja już jestem po tym firmowym naszym ekspresie i kawie.
7: Od 6 zapraszają Kasia Kozimor i Tomek Waloszczyk.
10: Pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
9: Czy mój robot kuchenny też może wziąć udział w tych zawodach?
8: Może, on pewnie szybko obrotowy.
9: O poranku, do roboty, kochani.
8: Do roboty, w obroty.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Autopromocja.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Znamy wyniki badania Jeden pacjent, wiele chorób.
2: Pacjent z wielochorobowością, bardzo często również pacjent z depresją, z lękami. Tutaj jest tak złożone, iż później skomplikowane u danej osoby, że trudno tak naprawdę rozróżnić, który stan tak naprawdę dominuje u tej osoby.
1: Jeszcze do 19 października koszalinianie mogą głosować na projekty w budżecie obywatelskim.
3: Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Koszalina, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy. W tej edycji do dyspozycji jest 5 milionów 720 tysięcy złotych. Macie Państwo możliwość bezpośredniego zdecydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta.
1: Rekolekcje na rozruch dla wspólnoty ruchu Światło Życie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej już w nadchodzący weekend.
4: Ten rozruch u początku roku szkolnego, u początku pracy formacyjnej jest jak najbardziej bardzo potrzebny, aby rozruszać swoje serce, aby ono mogło bardziej kochać i Pana Boga, i bliźniego.
1: I o tym jeszcze przed 18:00. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
0: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Znamy wyniki badania Jeden pacjent, wiele chorób. Wynika z niego, że choroby przewlekłe wpływają nie tylko na stan fizyczny, ale również na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie społeczne pacjentów, co potwierdza prawie 80% pytanych. Z jakimi chorobami i wyzwaniami mierzą się pacjenci i jak skutecznie poprawić ich dobrostan? O tym w naszym materiale.
2: Wielochorobowość dotyka kilkunastu milionów Polaków. Co dziesiąty Polak w wieku 50+ zmaga się z pięcioma chorobami jednocześnie. Jak wskazuje badanie, jeden pacjent, wiele chorób, ma to ogromny wpływ na zdrowie psychiczne, zwłaszcza osób w wieku produkcyjnym, mówi Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
3: Składa się wiele czynników. Aktywność zawodowa, praca, stres. Badanie pokazało, że jednak wydłużony czas do badań, dostania się do lekarza, zniechęca to ich, więc to wszystko ma wpływ tak naprawdę później na psychikę każdego z nas.
2: Na podium wśród wielochorobowości są choroby sercowo-naczyniowe, otyłość i cukrzyca, która zajmuje pierwsze miejsce. Taki pacjent jest największym wyzwaniem dla lekarzy, przyznaje diabetolog i nefrolog, doktor habilitowana Karolina Kędzierska-Kapuza.
4: Można powiedzieć, że punktem wyjścia bardzo często jest jednak choroba otyłościowa, od tego się wszystko zaczyna. Następny etap to są stany przedcukrzycowe, cukrzyca. Bardzo często na tym etapie dołącza się już nadciśnienie tętnicze. Kolejnym tak jakby etapem rozwoju jest tłuszczeniowa choroba wątroby. Niestety dochodzi po wielu latach trwania do uszkodzenia nerek. Pacjent z wielochorobowością, bardzo często również pacjent z depresją, z lękami. Tutaj jest tak złożone, iż później skomplikowane u danej osoby, że trudno tak naprawdę rozróżnić, który stan tak naprawdę dominuje u tej osoby.
2: Czas odgrywa kluczową rolę w diagnozie i leczeniu pacjentów z wielochorobowością. Czas oczekiwania w publicznej służbie zdrowia to nawet 3 lata. A to zmusza pacjentów do korzystania z prywatnej opieki medycznej, dodaje Kaczmarek.
3: To wśród osób w wieku aktywnych zawodowo, w wieku produkcyjnym, to jest największa grupa, bo tam ponad 70% właśnie wskazała, że jednak zniechęca ich czas oczekiwania długi do diagnostyki, do badań, do specjalisty i jeżeli patrzą na to, ponad 50% skorzystało z prywatnej opieki specjalistycznej, po prostu nie czekali.
2: Wśród pacjentów są już nawet 20-latkowie. To właśnie ta grupa najbardziej narzeka na opieszałość Państwowej Służby Zdrowia lub brak specjalisty, zauważa profesor doktor habilitowany Grzegorz Dzida z Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
5: Na podstawie tego raportu widzimy wyraźnie, że ta grupa młodych dorosłych zgłasza najwięcej problemów. Po pierwsze z dostępem do diagnostyki, z dostępem do konsultacji. Jeżeli chodzi o budżet rodzinny, oni najczęściej korzystają z prywatnej służby zdrowia, zarówno jeżeli chodzi o badania diagnostyczne, jak i o wizyty lekarskie. To leczenie chorób, szczególnie leczenie prywatne, bardzo uszczupla ich budżet.
2: Nie zawsze trzeba od razu z problemem iść do specjalisty. Dobrze jest mieć zaufanego lekarza rodzinnego, który pokieruje i nie bać się mówić mu o swoich wątpliwościach, uważa profesor Dzida.
5: Lekarze medycyny rodzinnej są znakomitymi specjalistami. Mają odpowiednią wiedzę, wykształcenie, żeby się tym wszystkim zająć. Tylko kwestia zaufania. Zdecydowanie dobre relacje lekarz-pacjent i też to, że ufam lekarzowi, otwarcie pytam w razie wątpliwości, a nie później po wizycie szukam w doktorze Google informacji generowanych przez sztuczną inteligencję. To czasami bywa zgubne.
2: Zdaniem ekspertów potrzeba też lepszej koordynacji opieki. Jednego lekarza, który zepnie zalecenia innych i pokieruje odpowiednio pacjentem oraz większego zaangażowania lekarzy w problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci. Pacjentom natomiast stosowania się do zaleceń lekarskich, bo z raportu wynika, że czynią to w największej grupie seniorzy. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie trwa głosowanie na projekty w ramach 14. edycji budżetu obywatelskiego. To właśnie mieszkańcy zdecydują, jakie inwestycje i wydarzenia zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest ponad 5 700 000 zł, a do wyboru 83 projekty.
2: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Do 19 października można głosować na projekty koszalińskiego budżetu obywatelskiego 2027. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili łącznie 121 projektów. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej pod głosowanie skierowano 83 projekty. Na realizację koszalińskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 720 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, w tym inwestycyjne, społeczne, proekologiczne i rewitalizacyjne, a także na projekty osiedlowe. Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa, działań na rzecz zwierząt oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Nie zabrakło również projektów skierowanych do konkretnych grup, dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób aktywnych sportowo. Część propozycji dotyczy także ochrony przyrody, rozwoju zieleni miejskiej i tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku. Koszaliński budżet obywatelski to możliwość bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie przeznaczona część miejskich środków. Każdy głos ma znaczenie dla przyszłego kształtu poszczególnych osiedli i całego miasta. Mieszkańcy, którzy będą potrzebowali pomocy przy oddaniu głosu, mogą skorzystać z wyznaczonych punktów, m.in. w referacie konsultacji i dialogu przy ulicy Młyńskiej 2 oraz w filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z projektami i udziału w głosowaniu. To wspaniała okazja, żeby zdecydować, które pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane w 2027 roku. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Koszalina, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy. W tej edycji do dyspozycji jest 5 720 000 zł. Macie Państwo możliwość bezpośredniego zdecydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. To realna szansa zrealizowania własnych pomysłów oraz zmienienia wizerunku naszego otoczenia. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl. W poprzedniej, 13. edycji zgłoszono 106 projektów, z czego 88 trafiło ostatecznie pod głosowanie. Wśród nich znalazło się 28 projektów ogólnomiejskich inwestycyjnych, 15 społecznych, 7 ekologicznych oraz 56 projektów osiedlowych. W poprzednich latach dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane z infrastrukturą sportową, bezpieczeństwem i zielenią. W 2025 roku wybrano m.in. modernizację skateparku z rozbudową wrotowiska, projekt Zielone ulice Koszalina zakładają posadzenie 100 drzew oraz inicjatywę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i rodziców podczas przechodzenia przez ulicę. Rok wcześniej mieszkańcy zdecydowali m.in. o realizacji bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży. W tegorocznej edycji wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się m.in. bezpieczne i nowoczesne przejścia dla pieszych, miejski tor sprawnościowy dla dzieci i dorosłych na Wodnej Dolinie oraz społeczny projekt Onkopakiet dla życia Zbadaj się bezpłatnie. Łączna pula koszalińskiego budżetu obywatelskiego 2026 wyniosła 5 020 000, natomiast teraz jest o 700 000 więcej do dyspozycji. Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektami i oddać głos za pośrednictwem strony internetowej KBO.
1: Głosowanie potrwa do 19 października. Szczegóły na koszalin.budżetobywatelski.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rekolekcje na rozruch dla osób należących do wspólnoty Ruch Światło Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbędą się w nadchodzący weekend. Skierowane są do dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy zostaną zorganizowane w Pleśnej nad morzem. Zapisy trwają, a o szczegółach ksiądz Wojciech Pawlak, moderator diecezjalny wspólnoty oazowej.
2: Rekolekcje na rozruch to nasz stały punkt programu w naszej pracy rocznej, formacyjnej. To, co się dokonało w wakacje, to jest bardzo ważne, ale praca w parafii w ciągu roku jest równie ważna, więc jakby po tym czasie takim wejścia w szkołę, zawiązania się wszystkich zajęć i tych parafii, i tych pozalekcyjnych, wszystkich szkolnych korepetycji, jest początek października i zapraszamy dzieci od klasy trzeciej szkoły podstawowej do końca szkoły średniej na nasze rekolekcje na rozruch. Oczywiście uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe. Jedna część to jest dla dzieci z klas trzecich, czwartych i piątych. Dalej starsze klasy podstawówki to osobna grupa od szóstej do ósmej klasy i szkoła średnia ma swój plan i swoje osobne spotkania. Nasze rekolekcje oazowe, czy krótkie, czy długie, one zawsze bazują na tym samym, na spotkaniu. Człowieka z Bogiem, człowieka ze swoim rówieśnikiem, także z tymi, którzy rekolekcje prowadzą, z moderatorem, z animatorami, więc to jest bardzo mocne doświadczenie wspólnoty i przeżywamy ją na różne sposoby i wtedy, kiedy razem się modlimy, wtedy, kiedy razem się bawimy, wtedy, kiedy przeżywamy spotkania w grupach, kiedy jest czas na adorację, na Eucharystię, jakby kluczowe jest to, że jesteśmy razem. Dzisiaj takie mamy rozpoznanie, że młodzi ludzie bardzo potrzebują dobrych, zdrowych relacji budowanych na żywo, nie tylko przez internet i to jest propozycja, w której to pragnienie może być bardzo dobrze zrealizowane.
3: Rekolekcje na rozruch, skąd taka nazwa?
2: W nazwie Rozruch jest ukryty początek naszej oficjalnej nazwy Ruch Światło Życie, więc jakby to jest dla nas ważne zaznaczyć ten akcent, że jednak to jest rzeczywistość tworzona i prowadzona przez Ruch Światło Życie, przez Oazę, a jednak ten rozruch u początku roku szkolnego, u początku pracy formacyjnej jest jak najbardziej bardzo potrzebny, aby rozruszać swoje serce, rozruszać swojego ducha. Stąd w tym roku na plakacie towarzyszy nam urocze serduszko podnoszące sztangę, bo rozruszać trzeba serce, aby ono mogło bardziej kochać i Pana Boga, i bliźniego.
3: Takie rekolekcje na rozruch to jest chyba takie najlepsze spotkanie dla osób, które by chciały dołączyć do Ruchu Światło Życie.
2: Jak najbardziej. To jest propozycja, w której odnajdą się ci, którzy już Ruch Światło Życie, Oazę znają, ale także ci, którzy jej jeszcze nie znają i chcieliby do niej dołączyć, ale jest to też doskonała propozycja dla tych, którzy w Oazie nie byli, może w niej nigdy nie będą, a takie doświadczenie weekendowego spotkania z rówieśnikami i trochę innego rodzaju modlitwy też jest bardzo dobre, potrzebne dla swojego własnego rozwoju duchowego.
3: Spotykacie się w Pleśnej, w rekolekcje nad morzem, więc to też bardzo sprzyjające okoliczności przyrody do modlitwy i miłego spędzenia czasu.
2: Tak, mamy swoje sprawdzone miejsca w diecezji, natomiast w Pleśnej będziemy po raz pierwszy, więc jakby rzeczywistość morza jest jak najbardziej sprzyjająca, bo oprócz tego, co jest zawsze, to wyjścia nad morze i przeżywanie czasu tam jak najbardziej jest tym, co mnie osobiście zachęca. Mam nadzieję, że wszystkich tych, którzy chcą się do nas wybrać, również.
3: Co daje młodemu człowiekowi bycie w takiej wspólnocie jak Oaza?
2: Daje mu relacje, tak bardzo potrzebne, tak bardzo ważne dla rozwoju człowieka jako człowieka, ale daje mu też szansę spotkać ludzi, którzy chcą, żyją, czy próbują żyć wartościami związanymi z wiarą. Dzisiaj okazuje się, że nie jest to wcale aż tak popularne, aż tak rozpowszechnione i czasem słyszę z różnych stron, że zwłaszcza ci starsi nastolatkowie ze szkół średnich, nawet jeżeli chcieliby swoją wiarę praktykować, to często spotykają się z jakąś obojętnością, czasem z hejtem i takie oparcie we wspólnocie jest dużą pomocą, aby nie zrezygnować z tego, co ważne, z tego, co odkrywali sami, z tego, co wynieśli z domu. Więc kiedy jest w moim towarzystwie, w moim środowisku ktoś, kto tak samo jak ja wierzy i próbuje po Bożemu przeżywać życie, jest to bardzo dużym ułatwieniem, aby w tej wierze wytrwać i ją wciąż pogłębiać.
1: Przypomnę, że rekolekcje odbędą się od 9 do 11 października. Zapisy na stronie koszalinoaza.pl, a tematem zainteresowała się Magda Wanowska-Miksa. I w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na

0: reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dwie osoby ranione przez nożownika w Ostrołęce wyszły ze szpitala. Prokuratura zabezpieczyła dokumenty i komputery z biura Rzecznika Praw Dziecka. Powiemy też o Gali Dobroci w duchu świętego Franciszka. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie uczennice ranione przez nożownika w Ostrołęce wyszły ze szpitala. Służby cały czas pracują w miejscu porannego ataku w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił w sumie 9 osób. Został zatrzymany niedługo po ataku.
2: Jeżeli chodzi o sprawcę, to opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mogę potwierdzić, że on jest zatrzymany.
1: Mówił Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. Na miejscu cały czas pracują też policyjni. Pirotechnicy sprawdzają plecak nożownika. Prokuratura zabezpieczyła dokumenty i komputery z biura Rzecznika Praw Dziecka. Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie Moniki Hornej-Cieślak. Wczoraj jej biuro przeszukało CBA. Chodzi o głośną interwencję wobec rodziny z warszawskiej Białołęki. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia.
3: Jest to początkowy etap postępowania. Prokurator ma już zaplanowane czynności, które wykona w najbliższym czasie, ale bliższych informacji nie mogę na ten moment udzielać z uwagi na dobro postępowania.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Rzeczniczka praw dziecka miała być świadkiem sytuacji, w której matka szarpała swoim dzieckiem. O sprawie zawiadomiła policję, która wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ale później sąd zdecydował, że mają wrócić do rodziców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół musi słuchać rodzin i szukać nowych dróg duszpasterstwa, mówi papież. Podczas spotkania biskupów poświęconego 10-leciu adhortacji Franciszka Amoris Laetitia, radość miłości, Leon XIV podkreślił, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterstwa, a same uczestniczą w misji Kościoła. Ojciec Święty zaznaczył, że doświadczenie rodzin powinno skłonić Kościół do rachunku sumienia. Wśród uczestników spotkania jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie odbyła się Gala Dobroci. Przypomina o idei bezinteresownej pomocy w duchu świętego Franciszka z Asyżu. Mszy świętej przewodniczył biskup Adam Bab.
4: Bardzo konkretny i praktyczny wyraz pielęgnowania tego dziedzictwa to właśnie wrażliwość na ludzi najsłabszych. Wcale nie są gorsi, mniej wartościowi, są nieskończenie cenni jak każdy inny człowiek. Bycie razem z nimi to jest głoszenie tej dobrej nowiny o wielkości człowieka, chociaż słabego i kruchego.
1: Mszę poprzedził wykład święty Franciszek z Asyżu, orędzie pokoju i dobra, który wygłosił kapucyn ojciec profesor Andrzej Derdziuk. Organizatorem Gali Dobroci było charytatywne stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, a patronem medialnym Radio Plus.

0: się dzieje.
1: 8 spektakli konkursowych zostanie zaprezentowanych podczas festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych M-Teatr.
2: Propozycje są bardzo rozmaicone i rzeczywiście nasz festiwal tej edycji wpisuje się w taką tendencję, którą można ostatnio obserwować, w jakiejś dekonstrukcji, dyskusji z klasycznymi tekstami. Pan Wołodyjowski, pan Tadeusz, Balladyna, Gilbert Grape, to też jest właśnie dyskusja z tekstami klasycznymi.
1: Komeda Jazz Festival wkrótce w Słupsku.
3: Muzyka, spotkania, filmy, wystawy, impreza kompletna, tocząca się przez okrągły tydzień od 9 do 16 października, potem z przerwą i koncert gwiazdy 5 listopada.
1: Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Jerzemu Fedorowiczowi i Ludmile Popiel, połączone z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie w połowie października w Koszalińskim Muzeum.
4: Poświęconej niezwykle ważnym postaciom, osobistościom artystycznego i kulturalnego świata, nie tylko Koszalina, ale które to postaci związały swoje losy i zostawiły wspaniałe dziedzictwo, bo dziedzictwo plenerów osieckich to nie byłoby naszym skarbem, gdyby nie działalność twórcza i zaangażowanie Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza.
1: O tym dziś w Tu się dzieje. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Dialog z klasyką i tematy społeczne. To nurtuje młodych reżyserów teatralnych. Będzie można się o tym przekonać podczas festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych M-Teatr. 8 spektakli konkursowych zostanie zaprezentowanych na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października.
2: To spotkanie młodych artystów, młodych reżyserów, tych wszystkich, którzy są dopiero na początku swojej kariery, to dla nich jest wielkie wydarzenie, ale również dla nas, dla województwa jest to wielkie wydarzenie, ponieważ zainteresowanie jest ogromne.
3: Podkreśla Anna Bańkowska, wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego.
2: Od 20 do 25 października Koszalin jest stolicą Polski właśnie dla młodych adeptów, którzy stawiają swoje zawodowe kroki i liczą na to, że będzie to wspaniała kariera i my też również na to liczymy.
4: M-Teatr tegoroczny to jest 8 spektakli konkursowych, bardzo różnych.
3: Powiedział Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
4: Ktoś mi powiedział, że no jak można porównywać spektakl, który jest właściwie kameralnym, krótkim przedstawieniem do dużej produkcji. Ja zawsze odpowiadam, że można, bo my tu oceniamy przede wszystkim pracę reżyserów. I chodzi o młodych reżyserów i gdybyśmy zajrzeli do biogramów większości tych reżyserów, którzy tutaj będą prezentowali efekt swojej pracy, to byśmy się przekonali, że to są ludzie naprawdę bardzo młodzi. Bo jeżeli ktoś ma 25 lat, no to jest właściwie na zupełnym starcie swojego życia zawodowego, a kilka osób tak rzeczywiście między 25 a 30 rokiem życia się mieści.
3: Spektakle zaprezentował Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny festiwalu M-Teatr.
5: To są przedstawienia, które już są rozpoznawalne w Polsce. Ja szczególnie sobie cenię takie realizacje, które gdzieś są emanacją energii młodych ludzi, które są wywrotowe. I o tych spektaklach Państwu powiem. Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, w reżyserii Kamila Białaszka. To jest przedstawienie, które objechało już najważniejsze festiwale w Polsce. Absolutnie wywrotowe, dlatego że jest to próba zrobienia Pana Tadeusza w wersji hip-hopowej na blokowisku. W naszym przypadku ten spektakl będzie grany w Fabryce Samolotów w Mielnie, więc też bardzo alternatywna przestrzeń do przedstawienia. A reżyserem jest Kamil Białaszek, dzisiaj już właśnie ceniony jako największa gwiazda młodego teatru. Przed chwileczką spektakularny sukces z Hamletem w Teatrze Powszechnym, wcześniej w Teatrze Narodowym. A Kamil Białaszek jest też znany jako koza w popkulturze rapowej, hip-hopowej, więc wydaje mi się, że też przyciągnie tutaj dodatkową publiczność. Teatr Narodowy po raz pierwszy w historii 16 edycji festiwalu M-Teatr pojawi się Teatr Narodowy. W feministycznym przedstawieniu Mężczyźni objaśniają mi świat według Rebeki Solni, takiego bestselleru Klaudia Gębska wyreżyserowała z aktorkami, aktorami Teatru Narodowego. Co jeszcze? Proszę Państwa, Balladyna w nieco skróconej wersji Lady Borowskiej, przedstawienie ze szkoły teatralnej w Białymstoku, które też objechało całą teatralną Polskę. Bardzo surrealna, przedziwna i bardzo śmieszna adaptacja klasyki Juliusza Słowackiego. Co jeszcze? Tchnienie Patryka Warchoła, czyli bardziej taki, bym powiedział, teatr obyczajowy z Teatru Chorzycy w Toruniu. Pan Wołodyjowski, jest spora moda w polskim teatrze na adaptację Henryka Sienkiewicza i pan Wołodyjowski z Teatru Ludowego będzie dla Państwa z pewnością wspaniałą zabawą. Również z Teatru Ludowego, stawiającego na młode osoby reżyserskie, będzie Co gryzie Gilberta Grape'a, czyli też znany bardzo bestseller kinowy. Helena to jest też typ teatru, który bardzo, bardzo sobie cenię, czyli teatr dokumentalny. Teatr, którym opowiada autorka i reżyserka o swoich dziadkach, którzy będą też w jakimś sensie opowiadali w tym spektaklu o swoich doświadczeniach. Chłopcy Macieja Waltera i to będzie te 8 przedstawień, a w finale Prawda w reżyserii Wojciecha Malajka z Teatru Współczesnego w Warszawie, czyli coś lżejszego dla widzów, no ale jest to rozrywka wysokiej klasy, bo reżyseria Wojciecha Malajka tak jest gwarantem dobrej jakości.
3: O finansowaniu festiwalu mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
6: Finansowanie tego wydarzenia składa się z kilku elementów. Najistotniejszym, co nie powinno być może takim jakimś powodem do szczęścia, ale najistotniejszy jest ten nasz właśnie, bo wkład miasta to jest 200 kilka tysięcy i Wkład województwa to prawie 200 tysięcy z racji udziałów. Czyli my mamy 51%, województwo 49%, dlatego tak to wygląda. Ale też ministerstwo, które finansuje teatr kwotą 180 tysięcy, no i planujemy 120 tysięcy z biletów, karnetów i tych różnych wpływów. To daje całość finansowania tego wydarzenia.
1: Spektakle oceni jury złożone z krytyczki teatralnej Maryli Zielińskiej, dyrektor teatru imienia Witkacego w Słupsku Zdenki Pszczołowskiej oraz dyrektora teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie Pawła Dobrowolskiego. Swojego laureata wybierze także jury młodzieżowe. W programie są również warsztaty z pisania recenzji dla uczniów szkół średnich. Festiwal M-Teatr potrwa od 20 do 25 października. Karnety i bilety są jeszcze dostępne, a szczegóły na stronie BTD. Tematem zainteresowała się Magda Wanowska-Miksa.
0: Tu się dzieje.

0: się dzieje.
1: Komeda Jazz Festival wkrótce w Słupsku. Przed nami spotkanie ze światową gwiazdą jazzu, polskimi artystami i premierowymi projektami muzycznymi. W programie znalazły się także panele komedowskie prowadzone przez Andrzeja Winiszewskiego, wystawy, pokazy filmowe i jam session. O tegorocznej edycji festiwalu, jego programie i wyjątkowych muzycznych spotkaniach opowiedział nam profesor Leszek Płakowski, dyrektor artystyczny Komeda Jazz Festival.
2: Patronem festiwalu jest wybitny kompozytor muzyki filmowej, jazzowej, twórca jazzu nowoczesnego Krzysztof Komeda. I na każdym festiwalu staram się odczytać na nowo muzykę Krzysztofa Komedy. W tym roku są 3 projekty specjalne, mianowicie zespół Kroke przygotował program Komeda. To są genialni muzycy, po prostu grający muzykę żydowską, folklor światowy. Młody zespół z Gdańska, to są absolwenci Wydziału Jazzowego, zespół Dżuma przygotował kompozycję Komedy w takich opracowaniach bardzo nowoczesnych. Trzecim projektem komedowskim jest projekt RGG Krzysztofa Gradziuka Astigmatic Projekt. Jest to kultowa kompozycja Krzysztofa Komedy, którą oni odczytują na nowo i którą po prostu będą reinterpretować. Poza tym redaktor Andrzej Winiszewski robi panele komedowskie, gdzie opowiada o życiu, o twórczości, o życiu prywatnym, o jego procesie twórczym, o całym otoczeniu polskiego jazzu, powstawaniu tego jazzu, gdzie przychodzi do biblioteki w miejskiej w Słupsku mnóstwo ludzi, którzy niekoniecznie są zainteresowani muzyką, ale zainteresowani są postacią Krzysztofa Komedy. Oprócz tego prezentujemy filmy z muzyką Krzysztofa Komedy, także nikt nie robi w Polsce tak kompletnej imprezy, która by dotyczyła tak wybitnego artysty, jakim jest Krzysztof Komeda, twórca jazzu nowoczesnego w Polsce i w Europie.
3: A pan co przygotował na tegoroczny festiwal? Bo wiemy też, że w każdego roku jakieś pana dzieło ma swoją premierę podczas tego wydarzenia.
2: Ja przygotowałem imprezje kaszubskie, czyli Kaszubian Impressions, ze znakomitym zespołem wokalnym Art and Voices. Jest to fenomenalny zespół wokalny, dwukrotny laureat Fryderyka, gdzie z 1000 przejrzanych przeze mnie utworów folkloru kaszubskiego wybrałem 7 najpiękniejszych, najbardziej autentycznych, takich tworzonych z potrzeby serca i emocji przez artystów ludowych. I te utwory zaaranżowałem na kwartet jazzowy i na oktet wokalny. I to będzie premiera. Projekt specjalny, który nie powtórzy się nigdzie w żadnych innych okolicznościach. Także jedyne takie spotkanie właśnie twórcze, bardzo interesujące i na które serdecznie Państwa zapraszam. To się odbędzie 10 października o godzinie 19 w Auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
3: Festiwal nie mógłby się odbyć bez światowych gwiazd. Kto w tym roku odwiedzi Słupsk?
2: No w tym roku światową gwiazdą, która będzie u nas gościła 5 listopada, tak późno, gdyż musimy się jakby wstrzelić w europejskie tournée Liz Wright, to będzie jedyny koncert w Polsce, przyjedzie w znakomitym składzie David Cook na klawiszach, na Hammonda, Adam Levy na gitarze, Marvin Sewell na gitarach akustycznych, Kyle Miles na gitarze basowej i perkusista John Porter. Także tutaj no, jest to wokalistka, najwybitniejsza obecnie wokalistka jazzowa na świecie, charyzmatyczna, łącząca też blues, elementy takie soul, także bardzo wszechstronna, o niesamowitym, brzmiącym, niepowtarzalnym, czarodziejskim głosie. Będzie to wielkie wydarzenie dla słuchaczy i dla naszego festiwalu. Oprócz tego mamy zespoły na przykład jazzu europejskiego w postaci właśnie jazzu włoskiego. Między innymi Michele Sperandio zaprezentuje program The Sea of Music, gdzie jakby inspiruje się muzyką rockową, interpretując to na sposób jazzowy, aranżując to na jazzową taką po prostu narrację. Będzie też zespół XY Quartet, też z Włoch, znakomici muzycy Nicola Facini, Aleksandro Fedrigo, Savelo Tasca, Luca Colussi. Oprócz tego młody jazz, Tomasz Chyła Quintet, no jeden z najbardziej progresywnych muzyków młodego pokolenia. Poza tym będzie GSP Trio, środowisko gdańskie. Będzie Adam Palma, fenomenalny gitarzysta, mieszkający na stałe w Anglii, który wystąpi z Adeb Hamonem na instrumentach perkusyjnych. Jest to Syryjczyk, który gra na instrumentach perkusyjnych syryjskich i używa różnych instrumentów ogólnie dostępnych perkusyjnych z całego świata. Będzie Maciej Fortuna Trio, fantastyczny trębacz. Będzie też, nie powiedziałem o tym, Grzech Piotrowski z orkiestrą smyczkową, zaprezentuje program Rapsodia Ludowika. Także no, program wybitnie szeroki. Będzie też Gabriela Kurlewicz, która opowie o twórczości swoich rodziców, o Wandzie Warskiej, Andrzeju Kurlewiczu. Także no, muzyka, spotkania, filmy, wystawy, impreza kompletna, tocząca się przez okrągły tydzień od 9 do 16 października, potem z przerwą i koncert gwiazdy 5 listopada.
1: Festiwal rozpocznie się tradycyjną jazzową paradą nowoorleańską ulicami Słupska. Wyjście w piątek o 14 z okolic dworca PKP. Szczegółowy program i informacje o wydarzeniach oraz biletach dostępne są na stronie komedajazz.com. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
2: Oszczędności nie do wiary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Jerzemu Fedorowiczowi i Ludmile Popiel, połączone z oprowadzaniem kuratorskim Agnieszki Popiel, zaplanowano 15 października w Koszalińskim Muzeum. W jaki sposób osobiste historie, anegdoty i wspomnienia pozwalają zobaczyć artystów inaczej niż przez pryzmat ich dzieł? W jaki sposób ułatwiają zrozumienie ich twórczości? Co możemy dziś odzyskać z ich dziedzictwa i czego o ich historii dowiemy się, słuchając tych, którzy byli jej świadkami? To podczas spotkania i zwiedzania wystawy.
2: Joanna Chojecka, Muzeum w Koszalinie. Wyjątkową wystawę, absolutnie wyjątkową, jakiej nie było jeszcze w Koszalinie, poświęconej niezwykle ważnym postaciom, osobistościom artystycznego i kulturalnego świata, nie tylko Koszalina, ale które to postaci związały swoje losy i zostawiły wspaniałe dziedzictwo. Bo dziedzictwo plenerów osieckich to nie byłoby naszym skarbem, gdyby nie działalność twórcza i zaangażowanie Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza. Wydarzenie, które doszło właśnie dzięki inicjatywie, pomysłowi i w ogóle właśnie też otwartości pani Agnieszki Popiel i pana Tomasza Popiela, ale nie powstałoby też, gdyby nie wspaniali kuratorzy naszej wystawy, czyli właśnie muzealnicy z działu sztuki współczesnej, Alicja Nowak-Ziętarska i Łukasz Rozmarynowski, którzy również opowiedzą więcej o koncepcji, o tym, co tutaj przygotowujemy.
3: Agnieszka Popiel, prezeska Fundacji Osieki imienia Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel. Po raz pierwszy w Koszalinie wystawa tych twórców tak bardzo zasłużonych dla Koszalina. Tym jest to dla nas ważniejsze i tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy nie tylko wypożyczyć dzieła, czy też archiwalia, którymi dysponujemy, ale również trochę współuczestniczyć w tworzeniu idei tej wystawy, w tym między innymi trzymając się koncepcji interdyscyplinarności Jerzego Fedorowicza. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ich sposobem myślenia, bo sztuka tutaj będzie i to będzie fantastyczne, ale z ich sposobem myślenia, ale również komentarzami wybitnych światowej klasy naukowców, którzy komentowali ten związek między sztuką a między nauką, myślę o matematyku, myślę o fizyku, ale również ci artyści podróżowali i stworzyli w latach 60. pewien most powietrzny między Rzymem a Koszalinem. Pewnie już nikt nie pamięta, ale w 1966 roku, w czasie, kiedy wiele, wiele obrazów pochodzi z tego właśnie czasu, festiwal w Sanremo wygrała Caterina Caselli z piosenką Nessuno mi può giudicare, czyli piosenką Nikt nie ma prawa mnie osądzać. I właśnie ta artystka napisała komentarz do tej wystawy, zachęcając do tego, żeby w niej być, mówiąc o tym, co to znaczy Nikt nie ma prawa mnie osądzać. Ale to dodatek. Przede wszystkim ogromnie dziękuję, bardzo się cieszę, to jest po raz pierwszy w Koszalinie, podkreślam, po raz pierwszy w Muzeum w Koszalinie ci twórcy i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
4: Alicja Nowak-Ziętarska, Muzeum w Koszalinie, dział sztuki współczesnej. Wystawa ma charakter retrospektywny i bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać jak najwięcej wątków, jak najwięcej obszarów działalności Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza. Oczywiście sztuka jest najważniejsza, ona zajmuje dwie kondygnacje muzeum, ale mimo tego, że mieliśmy do dyspozycji tak dużą przestrzeń i tak musieliśmy dokonywać selekcji i zastanawiać się, w jaki sposób to wszystko pokazać, tak zróżnicowany i tak bogaty dorobek, i ze względu na to zdecydowaliśmy się na to, że wystawa będzie miała dwa porządki. Jeden taki chronologiczny, typowy, czyli będziemy mogli przyjrzeć się właśnie sylwetkom artystów, będziemy mogli prześledzić ich drogę twórczą, to w jaki sposób ich sztuka ewoluowała, w jaki sposób zmieniał się też język i sposób myślenia o tej sztuce, a z drugiej strony taki porządek problemowy, który po prostu podzieliliśmy wystawę na pewne obszary, pewne kategorie, które ułatwiają poruszanie się po tej wystawie. Każda z nich jest opatrzona takim obszernym tekstem wprowadzającym, więc to też ma taki wymiar dodatkowy edukacyjny.
5: Łukasz Rozmarynowski, dział sztuki współczesnej Muzeum w Koszalinie. Na ten projekt Muzeum w Koszalinie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu właśnie program wydarzeń towarzyszących oraz te liczne wypożyczenia ze zbiorów prywatnych, jak również z instytucji, z muzeów państwowych, to wszystko było możliwe. Dlatego, że warto wspomnieć, że na wystawie prezentujemy obiekty wypożyczone z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, dodatkowo jeszcze z Muzeum Pomorza Środkowego Słupsku, jeszcze ze zbiorów prywatnych dzięki fantastycznej współpracy z Fundacją Osieki. To bogactwo tych obiektów razem z licznymi przykładami dokumentacji, to wszystko na tej naszej bogatej wystawie możemy zobaczyć. Mamy do czynienia z zupełnie wyjątkową twórczością, twórczością o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim, dlatego że jeżeli przyjrzymy się obrazom Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel z lat 60., z lat 70., to dojdziemy do tego, że to są zupełnie unikalne języki wizualne, jakie ci artyści wytworzyli. Wtedy w Polsce, ale nawet w Europie i nawet szerzej, jeżeli by spojrzeć na ich twórczość, twórczość. Nikt tak wtedy nie malował, nikt tak wtedy nie myślał o tych pewnych koncepcjach, które oni realizowali w swojej twórczości. Jest bardzo ważna wystawa i, że tak powiem, w zasadzie trzeba ją zobaczyć.
1: W spotkaniu wezmą udział m.in. Agnieszka Popiel, prezeska Fundacji Osieki imienia Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel, Walentyna Orłowska, kierowniczka działu sztuki współczesnej Muzeum w Koszalinie w latach 76-2006, Ewa Kowalska, historyczka sztuki i badaczka historii plenerów w Osiekach z lat 1963-81, Zbigniew Makarewicz, profesor, wykładowca akademicki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, krytyk sztuki i animator ruchu artystycznego, uczestnik spotkań osieckich. Po spotkaniu wspomnieniowym odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z Agnieszką Popiel. Przypomnę, to wszystko już 15 października od 17 w Muzeum przy ulicy Młyńskiej w Koszalinie, a wstęp jest wolny. I to zaproszenie kończy dzisiejszy magazyn. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16. Agnieszka Górska.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Jesienna Vita, jesienna Vita. Może cię woła Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj,

0: Podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Morze cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
1: Reklama.
2: Nożownik z Ostrołęki miał mieć ładunek wybuchowy. Za chwilę szczegóły. Dawid K. złożył wyjaśnienia. Są zarzuty w aferze Szpitala Południowego. Powiemy też o zebraniu plenarnym żeńskich zgromadzeń zakonnych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dwie osoby nie żyją po karambolu na Śląsku. Na trasie Pyrzowice-Szczekociny zderzyło się 8 pojazdów, w tym 4 ciężarówki. Droga krajowa nr 78 od Siewierza aż do Zawiercia została zablokowana w obu kierunkach. Tak może być jeszcze przez wiele godzin. To mogło być usiłowanie zabójstwa, twierdzi prokuratura po ataku nożownika w Ostrołęce. 19-latek w swojej szkole ranił uczniów i nauczycieli, a później również postronne osoby na ulicy. W miejscu ataku wciąż pracują prokuratorzy i policjanci.
3: Dalej działamy, jesteśmy na miejscu. Są obecni również policyjni pirotechnicy, którzy będą podejmować plecak, który został znaleziony przed budynkiem szkoły. Ten plecak będzie wywieziony w bezpieczne miejsce.
2: Mówił rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. A to dlatego, że z najnowszych informacji prokuratury wynika, że w tym plecaku tego nożownika był ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na ponad 500 000 zł.
4: W wielu przypadkach lekarz Dawid K., pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej. W Warszawie prokuratura bada też wątek specjalnej ścieżki przyjęć dla polityków KO i zapowiada przesłuchania w tej sprawie. Dawidowi K. grozi do 10 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych spotkały się w siedzibie episkopatu. To 153. zebranie plenarne. Siostry z ponad 100 zgromadzeń wybierają nowy zarząd.
5: Jak mówi matka Dąbrówka Augustyn, przełożona generalna sióstr służebniczek śląskich, każde spotkanie jest szansą na wymianę doświadczeń i podzielenie się troskami swojego zgromadzenia.
6: My słuchając siebie nawzajem, najpierw widzimy wielkość Boga, ale też widzimy, jak możemy wzajemnie sobie posłużyć, jak możemy czerpać ze swoich doświadczeń, jak możemy być dla siebie wsparciem. A więc korzystamy z tego. We wspólnocie objawia się Pan Bóg, gdzie dwaj albo trzej, więc no my się gromadzimy też po to, żeby doświadczyć Jego obecności między nami.
5: Wśród tematów poruszanych są wojna na Ukrainie, modlitwa o pokój oraz plany zgromadzeń na najbliższe miesiące. Obrady potrwają do jutra.
2: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169. A sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jesienna Wita, jesienna Wita. Morze cię woła, Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Morze cię woła, Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Nożownik z Ostrołęki przygotował bombę, za chwilę relacja naszego reportera. Rząd chce zwiększyć podatek od słodzonych napojów. Poprzednią ustawę zawetował prezydent. Wystawa o papieżu Polaku w Episkopacie. Zwiedzają ją uczniowie z całej Polski. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek.

0: Rynek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Michał Skolimowski.
1: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
2: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
1: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli. Potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
3: Nie stawiał oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
1: 19-latek dokonał samookaleczenia. Udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
0: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Wzrosła liczba ofiar ataku Rosjan na Pryłuki na północy Ukrainy. Prezydent Zełenski informuje, że zginęło co najmniej 18 osób, w tym dzieci. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Pod gruzami cały czas trwa akcja poszukiwawcza.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Sejm zajmuje się podwyższeniem podatku od słodzonych napojów. Podobne przepisy w ubiegłym roku zawetował już prezydent. Co teraz mówią o tym posłowie, sprawdzał Michał Rawa.
5: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
6: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, zaszkodzi obywatelom.
5: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
7: To jest tylko i wyłącznie kolejny podatek, tak jak bo za Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
5: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
0: Sejm zajmuje się też podwyższeniem akcyzy na alkohol. Te pieniądze również mają trafić do NFZ-u.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Uczniowie podstawówek z całej Polski zwiedzają wystawę Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Wycieczki w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski oprowadza Małgorzata Piskosz z Krajowego Biura SDM.
8: Zaczynamy w ogóle zwiedzanie w kaplicy, ale to dlatego, że tam są właśnie relikwie świętego Jana Pawła II i pytają o różne rzeczy, takie związane też z organizacją, ogólnie z papieżem. No też mam księgę gości i to jest bardzo miłe właśnie przeczytać kilka takich słów. Pokazują, że faktycznie tej grupie się podobało.
0: Multimedialną wystawę będzie można oglądać do 16 października.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, w nim Mariusz Syta. Kłaniam się nisko i zapraszam do 22. Środek tygodnia tradycyjnie w samym środku wydarzeń. I to szeroko potraktujmy, będzie o hakerach w natarciu, o tym ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojke, będzie o serbskiej grze z Zachodem i Rosją, o tym z kolei Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, będzie też o Pokojowej Nagrodzie Nobla, która znów może wywołać kontrowersje, a o tym z kolei prosto z Oslo nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski, ale zaczynamy od całkiem innego tematu, od dramatycznych wydarzeń w Ostrołęce. Napastnik, uczeń zespołu szkół zawodowych, zaatakował innych uczniów, nauczycieli i dwie osoby postronne ostrym narzędziem. W sumie 9 osób trafiło do szpitali, dwie z nich już opuściły placówki. W dodatku napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. Z nami na łączach psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Brzmi to oczywiście, no banał, ale też prawda. Po prostu dramatycznie. Słyszy pani o tych wydarzeniach i pierwsza myśl pani, ekspertki, jest jaka?
2: No nie udaje się nam stworzyć takiej rzeczywistości, w której potrafilibyśmy radzić sobie, troszczyć się o siebie, zaspokajać swoje potrzeby bez bycia niedobrym dla drugiego człowieka, bez zachowań agresywnych. To się nam ciągle nie udaje, a dzięki coraz bardziej obecnym w naszym życiu mediom odnosimy też wrażenie, że takich przypadków jest coraz więcej. To może niekoniecznie odpowiada prawdzie, ale bez wątpienia ich liczba jest przerażająca. Nawet jeśli to jest taka wartość, którą za pomocą palców jednej ręki można wskazać.
1: No a skoro o liczbie mówimy, to nie jestem w stanie teraz podać jakichś statystyk. Mogę tylko mówić o moich wrażeniach, a te wrażenia, pewnie jak w większości Polaków, są takie, że to zjawisko jest coraz mocniejsze, coraz szersze. Dziś Ostrołęka. Wcześniej mieliśmy przypadek 11-latka, który zaatakował toporkiem 10-latkę w Podlaskiem. Oczywiście, broń Boże, nie próbuję tych wydarzeń jakoś ze sobą wiązać. Niemniej mówię o takich, które dotyczą ludzi młodych, dotyczą szkoły, placówek oświatowych. Wcześniej mieliśmy 11-latkę z Zielonej Góry, która zginęła. Zatrzymano w tej sprawie o rok starszą jej koleżankę. Teraz od dziś na Wokandzie sprawa śmierci 16-latki z Mławy, którą miał zabić dziś 18-letni, wtedy 17-letni Bartosz G. Ja jako rodzic słucham, patrzę i pytam, co się dzieje?
2: No cóż, nie tworzymy swoim dzieciom, młodym ludziom i takim, którzy mają 10 lat i 19-latkom, a więc no, teoretycznie już młodym dorosłym, nie tworzymy środowiska, w którym potrafiliby osiągać ważne dla nich cele bez odwoływania się do agresji. Boję się, że każde podnoszenie w mediach, a przecież to utrzymuje się przez ileś dni, opisów, informacji coraz bardziej szczegółowych dotyczących jakiegoś przerażającego zdarzenia, niestety podnosi prawdopodobieństwo, że to zdarzenie będzie mieć swoich naśladowców. Bo tak niestety działa nasza psychika, to już w XIX wieku mówiono efekcie Wertera, czyli zwiększaniu liczby samobójstw pod wpływem nagłośnionego przypadku samobójstwa jakiejś głośnej osoby. To oczywiście nie jest dokładnie to samo, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ale generalnie mechanizm jest niezwykle podobny. Boję się, że nie da się tego wytłumaczyć tylko tym, że rzeczywistość nie sprzyja osiąganiu celów, sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej czują się sfrustrowani że nie mogą osiągnąć tego, co ich zdaniem dla innych z ich otoczenia jest dostępne, co uruchamia mechanizm agresji. Boję się, że w grę wchodzi także rola mediów społecznościowych, które doprowadziły do tego, że dla bardzo wielu osób najważniejszą rzeczą dzisiaj jest zwrócić uwagę innych na siebie, przykuć uwagę innych. Ja nie wiem, czy to prawda, ale dotarła do mnie z sieci dzisiaj informacja, że ten 19-latek z Ostrołęki miał dzisiaj urodziny, 19 urodziny.
1: A to przepraszam, to no ja wejdę w słowo. To dobrze. Tak. Może krótka relacja młodej dziewczyny, która znała, no na razie, jak rozumiem, podejrzewanego ten atak, to posłuchajmy.
3: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
1: Te słowa usłyszała nasza reporterka w Ostrołęce. Oczywiście trudno na tej podstawie wyciągać jakieś dalekie wnioski, ale czy ten opis dla pani ekspertki, psychologa, brzmi jak jakiś rodzaj wzorca człowieka w poważnym kryzysie psychicznym?
2: Myślę, że my utożsamiamy poważne kryzysy z zaistnieniem w życiu człowieka jakiegoś bardzo silnie traumatycznego, pojedynczego zdarzenia. A lekceważymy i nie doceniamy niebezpieczeństwa związanego z tym, że całymi latami człowiek doświadcza frustracji, z którymi sobie nie radzi. One nie są dramatycznie silne. No ale na przykład w dzisiejszej rzeczywistości, która przecież każe nam wszystkim osiągać sukcesy, być sławnymi, przyciągać uwagę innych. I teraz, jeśli ktoś jest niewystarczająco przebojowy, jeśli jest człowiekiem, no takim, który nie potrafi skupić na sobie uwagi innych, a może przez lata całe, przez cały okres dojrzewania na przykład, może doświadczać silnie potrzeby bycia osobą, na którą wszyscy zwracają uwagę. Boję się, że tego typu mechanizmy mogą stać także za takimi naprawdę dramatycznymi wydarzeniami. Nie musi być w życiu sprawcy jakiegoś pojedynczego, niezwykle silnego i traumatycznego doświadczenia, żeby możliwe było realizowanie takich przerażających przecież zachowań.
1: Jedno to sprawca, drugie to osoby ranne, o których mówiłem na samym początku, to oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że rany nie będą tak groźne, że te osoby dojdą do siebie, dojdą do zdrowia, ale drugie to jeszcze, no i teraz pytanie, jak to liczyć właściwie, być może w dziesiątkach, jak nie dalej nawet, osób, które były świadkami tych wydarzeń, które są rodzicami tych dzieci z tej szkoły, które są sąsiadami i tak dalej, to całe drzewo powiązań można namalować, które są zapewne dokładnie w stresie pourazowym i jak im pomóc można?
2: Wie pan, no może tak, nie nadużywajmy tego sformułowania stres pourazowy, bo to nie jest tak, że nasza psychika zupełnie nie ma siły i mocy i takich mechanizmów, które pomagają poradzić sobie z takimi trudnymi wydarzeniami, ale no, z licznych danych wynika, że mniej więcej 20% osób, które przeżyły takie bardzo trudne sytuacje i przeżyły kryzys psychiczny, przechodzą w właśnie w zespół stresu pourazowego, z którym sobie same bez pomocy nie są w stanie poradzić. Więc tych ofiar z perspektywy krótszej, z perspektywy kilku tygodni może być naprawdę wiele. Właściwie wszystkie dzieci, młodzi ludzie, którzy byli zaangażowani w ten dramat, a z takiej perspektywy paru miesięcy, czy może nawet lat, niestety, też powinniśmy myśleć o tych, którzy z zespołu stresu pourazowego będą wychodzić przez bardzo długi czas, czasami paru lat nie wystarcza, żeby wrócić do równowagi. Pewien lęk, skojarzenia z licznymi bodźcami przypominającymi z jakiegoś względu to, co się wydarzyło, utrzymują się naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas.
1: Jak przypuszczam, kolejne dni będą dawały kolejne elementy i wątki do takiej rozmowy. Na razie to dosyć jednak na gorąco komentarz do tych wydarzeń, którymi od kilku godzin żyje cała Polska. Bardzo pani dziękuję za te słowa. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska już za chwilę. Hakerzy w natarciu i pod radiową lupą. Z nami będzie ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojka.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Rzeczywiście potwierdzam to. Środek tygodnia w Radiu Plus. Środek tygodnia tradycyjnie w samym środku wydarzeń. To może po kolei wyszukiwarka internetowa, tylko nie wiem, czy ten mikrofon będzie. O. Żeby było słychać, że naprawdę to robię. Bierzemy wyszukiwarkę internetową. Jest. Wpisujemy wyciek danych. O. Chyba bardziej radiowo tego zrobić nie mogłem. Wiadomości. No i to jest z ostatnich dni. Masz konto w fakturownia.pl. Po wycieku danych możesz mieć nowe kłopoty. Sieć cukierni padła ofiarą niedawnego ataku. Wykradli dane za pośrednictwem systemu EWUŚ. Miliony osób narażone na wyciek danych. Wyciekły PESEL 13 milionów. NFZ uspokaja. Wyciek anomalia. Legimi informuje naruszeń bezpieczeństwa. I o, jeszcze to gigantyczny wyciek danych, ale to Dania z kolei, czyli nie tylko to polski problem. Ale problem rzeczywiście i na pewno mamy. To są internetowe nagłówki, powtarzam, raptem z kilku ostatnich dni. A teraz obecnie w tym momencie w studiu Radia Plus Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Mamy ogromny problem.
2: To prawda. To znaczy, jest to pewnego rodzaju nowa norma. Jest to coś, z czym spotykamy się dzisiaj, z czym będziemy się spotykać w nadchodzących tygodniach, miesiącach i pewnie latach. Dlatego myślę, że warto sobie dzisiaj powiedzieć o tym, jak z tym walczyć, co my jako zwykli obywatele możemy zrobić i dlaczego czasami nie taki diabeł straszny, jak go malują.
1: No, przekonał mnie pan, na pewno warto, ale zanim do tego dojdziemy, to ciekaw jestem tych, którzy za tym wszystkim stoją. Jak to właściwie działa? Czy to rzeczywiście zawsze po prostu jest ten jeden gapa, który kliknie nie w to, co trzeba? I tak się zaczyna, czy nie?
2: Wektory wejścia, czyli właśnie sposoby, którymi cyberprzestępcy dostają się do systemów przechowujących tego typu dane, są bardzo różne. To może być ten przysłowiowy właśnie gapa, czyli ktoś, powiedzmy, da sobie ukraść hasło, login dostępowy do systemu, którego jest administratorem albo przynajmniej ma dostęp do jakichś danych i wtedy cyberprzestępcy bardzo chętnie z takiego dostępu skorzystają. Może być tak, że to w samym systemie jest jakaś podatność, jakaś luka bezpieczeństwa. No i od wielu lat takie luki pojawiają się dość cyklicznie, różni badacze cyberbezpieczeństwa je znajdują. Czasem znajdują je pierwsi, czasem pierwsi są cyberprzestępcy. Jeśli to wszystko dobrze działa, no to producent jest w stanie taką lukę załatać i następnie wszyscy użytkownicy tego systemu mogą się zaktualizować. Problemu nie ma. Haczyk jest taki, że czasem właśnie użytkownicy czy administratorzy systemów nie zdążą się zaktualizować, zanim cyberprzestępcy to wykorzystają.
1: A jeżeli to przedstawimy na jakimś takim konkretnym przykładzie, no chyba najgłośniej to ostatnio było My Doctor. Jak to wyglądało w tym przypadku? Tutaj mówimy o wycieku danych milionów Polaków.
2: Tutaj niestety nie zdradzę Państwu zbyt wiele, ponieważ analiza tego przypadku jeszcze trwa i zawsze w takich sytuacjach to podmiot ostatecznie musi poinformować, musi przedstawić jakieś wyniki tejże analizy, nawet jeżeli korzysta ze wsparcia publicznych podmiotów. Natomiast dając inny przykład, już bez konkretnych nazw, ale oparty na faktach, wyobraźcie sobie Państwo, że mamy bazę danych. Dostęp do tej bazy danych jest poprzez jakąś stronę internetową, jakiś portal, na którym trzeba się zalogować. No i często zdarza się tak, że to logowanie odbywa się za pomocą jakiegoś protokołu internetowego. Nie będę zanudzał technicznymi szczegółami. W każdym razie gdzieś ten protokół może mieć lukę. Możliwe, że da się go obejść. To trochę tak, jakbyśmy wsadzali sobie klucz w drzwi, tak? Próbowali je otworzyć w tradycyjny sposób, ale obok tych drzwi jest okienko. I jeżeli się postaramy, sięgniemy przez to okienko, to naciśniemy klamkę od środka i otworzymy sobie te drzwi. W ten sposób działają często hakerzy, w ten sposób szukają właśnie takich luk. No i jeżeli ktoś to okno zostawi otwarte, to taki haker może się dostać do środka.
1: Ile potrzebuje czasu, żeby wykraść? No, tak strzelam, 10 milionów danych.
2: Wszystko zależy od tego, ile te dane ważą. Wiadomo, są to zazwyczaj dane tekstowe. Pliki tekstowe nie ważą dużo. W związku z tym, tak naprawdę, zależnie od transferu, od wszystkich takich technicznych szczególików, to może być od paru minut do paru miesięcy. Natomiast wszystko też zależy od tego, na ile administrator systemu jest świadomy tego, co się dzieje w jego systemie? No bo znamy niestety przypadki, w których w jakimś systemie przestępcy siedzieli właśnie przez kilka miesięcy i tydzień po tygodniu po troszku wyciągali sobie z niego dane. Innym razem jest to jednorazowy zrzut i tak jak mówię, w parę minut schodzi cała baza.
1: Dobrze, hakerzy mają już te nieszczęsne dane i co dalej? Co właściwie z nimi robią? Sprzedają od razu? Szantażują?
2: Bardzo różnie. Dzisiaj mamy audycję spod znaku "to zależy", ale generalnie branża jest tak szeroka, że w zasadzie na każdy przykład znajdziemy kontrprzykład i jeszcze jakiś trzeci wariant. Generalnie są grupy przestępcze, które specjalizują się na przykład tylko w wykradaniu danych i wtedy faktycznie odsprzedają je innym grupom. Są też ekipy, które działają bardziej kompleksowo i jak już wykradną dane, to później starają się je wykorzystać w oszustwach już targetowanych, celowanych na przykład w konkretne osoby. No i częstym przykładem jest na przykład telefon rzekomo z banku, kiedy taki fałszywy konsultant opowie nam, że się z nami kontaktuje, bo ktoś na przykład bierze na nas kredyt, jakiś taki pretekst sobie znajdzie, natomiast wykorzysta te dane pochodzące z wycieku, żeby się uwiarygodnić, no bo zwróci się do nas po imieniu, po nazwisku, powie nam, że zna nasz adres, powie nam, że może zna nasz PESEL, no i to wszystko sprawia wrażenie, że to faktycznie może po drugiej stronie siedzi konsultant banku, ale musimy być czujni i nie dawać się na takie oszustwa złapać. Ciągnąc ten przykład dalej, jeżeli taki telefon otrzymamy, wystarczy się rozłączyć i zadzwonić już samodzielnie na infolinię swojego banku, który naprawdę w niemal 100% przypadków potwierdzi nam, że była to próba oszustwa, a z banku nikt się z nami nie kontaktował.
1: A ja nieustannie słyszę o jakimś darknecie, ciemnej stronie internetu, gdzie to wszystko trafia, gdzie te przestępcze interesy są ubijane. Co to takiego? Czy to można zobaczyć właściwie? Czym jest darknet?
2: Wyobraźmy sobie...
1: A pan był tam kiedyś?
2: Fizycznie? Nie. No jakby to państwu powiedzieć, generalnie tak jak w normalnym internecie fizycznie raczej się nie znajdziemy. Natomiast struktura jest podobna, tak? To znaczy mamy serwery, mamy strony. Generalnie trzeba wiedzieć, jak tam wejść i rzeczywiście większość użytkowników internetu nie miała z tym na co dzień styczności, nie ma też takiej potrzeby. Ale też korzystanie z tego nie jest jakąś specjalnie wymyślną techniką. Normalnie wchodzimy przez specjalną przeglądarkę, znajdujemy interesującą nas stronę, interesujące nas forum, bo tak naprawdę wyobraźcie sobie państwo takie coś jak media społecznościowe albo jak fora właśnie z początku lat 2000, to mniej więcej w takim klimacie w dalszym ciągu darknet funkcjonuje.
1: To ja byłem przekonany, że to jakieś zaszyfrowane, specjalne, tajemnicze formy internetu, jakiś antyinternet, który gdzieś się kryje, a to zwyczajne fora, tak, internetowe?
2: De facto tak.
1: Trochę jestem rozczarowany, przyznaję.
2: Przykro mi, będziemy dzisiaj trochę takich mitów obalać. Natomiast trzeba przyznać, że użytkownicy rzeczywiście starają się w takich miejscach dbać o swoją prywatność, kryć się, no bo często aktywności, które tam podejmują, są po prostu nielegalne.
1: Mówimy hakerzy, myślimy przestępcy, a może powinniśmy myśleć jakieś specsłużby z zagranicy?
2: Nie tylko z zagranicy. Ogólnie słowo haker ma bardzo złą prasę od parunastu czy paru dziesięciu lat.
1: Trochę zasłużyli sobie na to.
2: Myślę, że troszeczkę dołożyło się tutaj na przykład Hollywood czy inne wytwórnie filmowe, no bo tak myślę sobie, że jak myślicie państwo haker albo słyszycie to słowo, to widzicie właśnie taką hollywoodzką postać w czarnej bluzie z kapturem, siedzącą w jakiejś piwnicy przed ekranem. Na tym ekranie rząd zielonych cyfr wypełnia przestrzeń.
1: Tak na marginesie pan tak trochę wygląda chyba.
2: Traf chciał, że rzeczywiście przyszedłem dzisiaj do studia w czarnej bluzie, więc cóż, kto z kim przestaje, takim się staje najwyraźniej. Natomiast tak naprawdę to nie jest tak, że taki haker sobie potem grobowym głosem oznajmi, że I'm in, wszedł do systemu, prawda? No nie. Tak naprawdę większość aktywności cyberprzestępców, większość ich działań nie polega już w dzisiejszych czasach na przełamywaniu zabezpieczeń, choć i to się oczywiście dość często zdarza, ale na przełamywaniu naszych oporów, naszych zabezpieczeń jako ludzi, na manipulowaniu ludźmi, na wykorzystywaniu różnych socjotechnik, czyli na przykład na wykorzystaniu autorytetu, pod który przestępcy się podszywają, na nakładaniu presji czasu, na kuszeniu nas obietnicą nagrody, jakiegoś zysku, albo w drugą stronę, na groźbach kary, bo dużo łatwiej, szanowni państwo, przekonać w dzisiejszych czasach człowieka, żeby zdradził przestępcy swój login, swoje hasło, swoje dane karty płatniczej, niż przełamać zabezpieczenia banku. No bo taki bank inwestuje miliony, czy nawet setki milionów złotych w to, żeby jego systemy były bezpieczne. Każdy z nas natomiast czasami to bezpieczeństwo traktuje trochę po macoszemu. I mam nadzieję, że zastanowicie się państwo nad tym, jak to u was funkcjonuje po tej rozmowie.
1: Na pewno się zastanowimy za chwilę w Radiu Plus, tak na marginesie może zdradzę państwu, że z naszym ekspertem rozmawiałem przed wejściem do studia, opowiadałem swoją własną historię sprzed kilku dni, gdzie musiałem podać pewną informację i do dziś się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrze zrobiłem, że te informacje tam zapisałem. A jako, że ekspert popatrzył na mnie i powiedział, to jestem zaniepokojony jeszcze bardziej. No dobrze, ale zostawmy mnie, bo ja tak bardzo ciekawy nie jestem jak inne tematy z tej rozmowy. Zanim dojdziemy do tych konkretnych przykładów i tego, co powinniśmy zrobić, kiedy nam się czerwona lampka powinna zapalić. Czy to jest tak, że cyberpolicjanci raczej są krok za hakerami, czy to jest wyrównana walka?
2: To jest naprawdę wyrównana walka. W ogóle termin cyberpolicjanci jest dosyć szeroki, ale nie tylko policja zajmuje się ściganiem cyberprzestępców, bo mamy oczywiście w Polsce CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji. Natomiast mamy też takie zespoły jak na przykład mój, CERT Polska. To są zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. My akurat nie mamy uprawnień organów ścigania, natomiast specjalizujemy się właśnie w szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwie, w przywracaniu infrastruktury, w analizowaniu tego, co się podczas jakiegoś ataku wydarzyło i w pomaganiu zarówno instytucjom publicznym, jak i prywatnym firmom, jak i przede wszystkim obywatelom. I tutaj od razu zaznaczę, że jeśli państwo jeszcze o nas nie słyszeli, to można do nas zgłosić każdy przejaw podejrzanej aktywności w internecie, jaki tylko państwo zobaczycie. I ma to dwa plusy. Po pierwsze, dajecie nam znać o potencjalnym przestępstwie, pozwalacie nam zareagować, dostajecie informację zwrotną, czy rzeczywiście była to próba oszustwa i jeszcze dodatkowo pomagacie w ten sposób chronić innych. I ta ochrona jest niebagatelna, bo tylko w zeszłym roku udało nam się dzięki naszym działaniom, o których za chwilkę, uchronić Polaków przed 140 milionami prób wejścia na strony internetowe, na których potencjalnie mogliby stracić swoje dane bądź pieniądze. To jest, proszę państwa, 4 razy na sekundę. Nasza audycja trwa już parę minut, więc w tym właśnie czasie parę tysięcy Polaków potencjalnie jakieś dane mogło stracić, ale dzięki państwa zgłoszeniom między innymi i dzięki naszym badaniom udało się tego uniknąć.
1: Rozmawiamy jakieś dobre 13 minut. Teraz próbuję obliczyć nerwowo, ile w tym czasie tych wydarzeń niebezpiecznych, internetowych się wydarzyło i chyba mi się nie uda. Uda się za to zapytać, jak poznać, że jesteśmy na celowniku hakerów i to pytanie padnie w środku tygodnia, już za chwilę. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Karol Bojke jest naszym gościem.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia próbuje ustrzec się przed atakiem hakerskim. Może ekspert pomoże. Dlaczego może? No, na pewno pomoże. Karol Bojke, specjalista do spraw strategicznej komunikacji i cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Z nami, witam ponownie.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: To jak poznać, że jesteśmy na celowniku hakerów?
2: Przede wszystkim tutaj mamy zazwyczaj do czynienia z efektem skali. Paradoksalnie mało jest takich oszustw, w których cyberprzestępcy bardzo mocno się przygotowują, targetują swoją ofiarę, wybierają, zbierają jakieś konkretne dane, konkretne zwyczaje, bo to jest po prostu zwyczajnie nieopłacalne. Spójrzmy na działalność cyberprzestępczą jak na biznes. Oni inwestują jakieś środki, przygotowują strony internetowe, czasem szkodliwe oprogramowanie, wykupują reklamy na portalach społecznościowych czy w przeglądarkach internetowych. Generalnie mają jakiś swój wkład finansowy. Ten wkład musi się im zwrócić. Więc gdyby poświęcali wielkie środki na wycelowanie swojego ataku akurat w pana Jana Kowalskiego, pozdrawiamy wszystkich panów Janów, którzy słuchają, a to ryzyko byłoby dla nich zbyt duże, bo na pewno panowie Janowie Kowalscy są świadomi i mogą się po prostu nie dać nabrać. Dużo lepiej z perspektywy takiego cyberprzestępcy jest rozesłać wiadomość z linkiem do strony phishingowej do 10 tysięcy odbiorców albo 50 tysięcy. I nawet jeżeli większość z nich nie da się oszukać, nie da się złapać, zgłosi to nawet w odpowiednie miejsce, to jest szansa, że chociaż parę osób się złapie. I jeżeli złapie się parę osób, te parę osób uda się oszukać na kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy złotych, to cały ten proceder wraca się przestępcom z nawiązką. W związku z czym w dalszym ciągu próbują i grają w takiego kotka i myszkę właśnie z takimi zespołami jak na przykład mój, czy ze służbami. I w momencie, kiedy my zdejmujemy ich działalność, blokujemy ich strony, namierzamy ich centra operacyjne, oni starają się przenosić, wykupują coraz to nowe domeny internetowe, tworzą nowe szablony, nowe schematy, bawią się niejako z nami i czasami my jesteśmy w stanie utrzeć im nosa, zablokować jakąś dużą kampanię, w którą zainwestowali pokaźne środki jeszcze zanim ta kampania dotrze do użytkowników, czyli do potencjalnych ofiar. A czasami niestety to oni, udaje im się rozdystrybuować te właśnie reklamy, te różne podejrzane treści i oszukać parę osób, zanim my zdążymy zadziałać. Dlatego powtórzę swój apel z pierwszej części naszej rozmowy. Jeśli widzicie państwo coś podejrzanego, zgłaszajcie to do nas, bo nawet jeśli wy konkretnie nie dacie się oszukać, być może ochronicie w ten sposób swoich bliskich, znajomych albo kompletnie nieznajomych użytkowników internetu. No ale wszyscy jedziemy na jednym wózku, wszyscy korzystamy z polskiego internetu wspólnie.
1: Czyli to jest przede wszystkim phishing, czyli wyłudzanie danych, to ta najpopularniejsza forma działalności hakerskiej, polega na podszywaniu się pod takie zaufane instytucje, nazwijmy to na przykład banki.
2: Nie rzucajmy słów na wiatr, że jest najpopularniejsza. Proszę państwa, 97,3% wszystkich oszustw w internecie to jest właśnie phishing. Pozostała część, pozostały mały ułamek, to dopiero będzie szkodliwe oprogramowanie, to dopiero będzie wykorzystanie podatności i przełamanie zabezpieczeń, no ale w skali wszystkich tych prób wyłudzeń, to jest jednak mały fragment.
1: Czyli phishing króluje, jeżeli chodzi o tę przestępczą działalność, ale o DDoS bardzo często słyszałem, to jest takie, rozumiem, już mocne uderzenie, tak?
2: I tak, i nie. Ataki typu DDoS, czy DDoS po prostu...
1: DDoS, przepraszam.
2: Najczęściej używamy DDoS z angielskiego jednak. To jest atak, w którym z bardzo wielu urządzeń, często będących częścią tak zwanego botnetu, czyli urządzeń przejętych w wyniku innych oszustw, przestępcy zasypują jakąś stronę internetową czy jakąś aplikację żądaniami jakiejś reakcji. Czyli to tak jakby... Milion osób jednocześnie próbowało się zalogować na przykład do banku. No i pewne instytucje są gotowe na taki ruch, są w stanie go przyjąć, ale inne instytucje mogą już nie być. Wtedy taka strona internetowa czy taka aplikacja może przestać działać. zazwyczaj nic złego się nie dzieje. To jest po prostu chwilowa niedostępność, ale przestępcy nie mają żadnego wglądu w dane, które się tam znajdują. Natomiast rzeczywiście, jak spróbujemy wejść na taką stronę internetową, to dostaniemy powiadomienia o tym, że strona chwilowo nie działa. Jest to wykorzystywane bardzo często do działań propagandowych. Są grupy, które specjalizują się właśnie w wywoływaniu ataków DDoS, fotografowaniu efektów, czyli że właśnie na przykład, nie wiem, strona dużego lotniska nie działa i później przygotowywaniu wokół tego całej narracji dotyczącej, w cudzysłowie, słabości państwa polskiego albo skutecznego ataku paraliżującego jakiś przybytek, jakąś instytucję. To jest oczywiście na wyrost, ale nikt tego nie weryfikuje. Jeżeli już taka wiadomość się poniesie, jeśli media ją podchwycą, no to przestępcy osiągają właśnie ten swój cel. Dlatego o atakach DDoS, jeśli już, to staramy mówić się merytorycznie, wspomnieć o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, no i na pewno nie ulegać panice w takiej sytuacji.
1: A jeżeli chodzi o nowość w tym przestępczo-hakerskim świecie, w sieci pojawiły się teraz fałszywe reklamy rabatów na paliwo. To oznacza, że no, hakerzy, no, może i z jednej strony banał, a z drugiej coś, co warto sobie uświadomić, są nie dość, że szalenie kreatywni, to też mają szeroko oczy otwarte i reagują na wydarzenia z naszego otoczenia, aby się pod nie podczepić.
2: Możecie być Państwo zaznajomieni z takim terminem jak real-time marketing, czyli marketing w czasie rzeczywistym. Ono jest wykorzystywane zazwyczaj w kontekście reklam i w kontekście ofert sprzedażowych produktów, ale w sumie coś podobnego właśnie robią cyberprzestępcy, czyli wykorzystują głośne tematy, nośne tematy, wywołujące jakieś emocje i tworzą swoją alternatywną rzeczywistość, tworzą swoje strony internetowe, które właśnie pod pretekstem jakiegoś takiego chwytliwego hasła będą starały się przekonać użytkowników internetu do podania swoich danych albo, częsty mechanizm, taki jak właśnie w tym przypadku, do podania danych karty płatniczej. Bo w kontekście tych fałszywych promocji, tych rabatów na paliwa, przestępcy prosili o numer karty, jej datę ważności, te takie magiczne trzy cyferki z tyłu, czyli CVV, kod umożliwiający autoryzację płatności w internecie, no i oczywiście imię, nazwisko. To wystarcza, żeby przestępca mógł nam wyczyścić kartę tak w zasadzie do limitów płatności, które na tej karcie posiadamy, no i skwapliwie z tego korzystają, a straty idą niestety w setki tysięcy złotych.
1: Przerażające. A to naprawdę im to wystarczy? Żadna autoryzacja jeszcze z telefonem nie jest potrzebna? Już wystarczy, że mają numer, że mają te trzy liczby?
2: Wszystko zależy od usługi i tego, w jaki sposób mamy skonfigurowane nasze konto bankowe.
1: Trochę mnie używa.
2: Dlatego tutaj ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żeby właśnie włączyć sobie autoryzację płatności. Banki często będą nas chronić w taki sposób, że jeśli widzą, że tych transakcji jest dużo w podejrzanych miejscach, no to będą nas dopytywać, ewentualnie blokować takie transakcje. Ale wiecie Państwo, lepiej nie dochodzić do tego kroku, w którym to bank musi nas uratować, tylko jednak samemu świadomie gospodarować swoimi danymi, w tym danymi płatniczymi. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś wyłapał za nas tę próbę oszustwa, to bardzo dobrze, ale nie doprowadzajmy do tej sytuacji w pierwszej kolejności.
1: No dobrze, dobrze. Pociągnijmy ten wątek, bo oczywiście przede wszystkim mówi się o takich problemach w przypadku wielkich wycieków danych o skali milionowej, ale tak na dobrą sprawę, niemal codziennie przy przeróżnych zakupach, usługach, działalności, korzystaniu z internetu, podajemy przeróżne swoje dane. Jestem przekonany o tym, że o takich małych wyciekach z małych firemek, którym te dane podajemy, no pies z kulawą nogą głośno nie wspomina. Czy Państwo także mają sygnały, że do takich wydarzeń dochodzi? Jeżeli tak, a nie mówimy o ogromnej firmie, tylko o czymś małym, a także stało się celem hakerów. Czy ktoś to nagłaśnia? Czy na przykład taka firma powinna sama zgłosić się do użytkowników? Powinna dać im sygnał, że padli ofiarą hakerskich działań? Jak to właściwie wygląda?
2: Dokładnie tak. Każda firma, każdy podmiot przetwarzający dane w myśl RODO jest zobowiązany do tego, żeby w ciągu 3 dni od zorientowania się o wystąpieniu wycieku poinformować prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ciągu tych 72 godzin mogą zebrać potrzebne informacje, zrobić wstępną analizę, zabezpieczyć jakieś logi. W każdym razie dać znać odpowiednim instytucjom, że do takiej sytuacji doszło i wtedy rzeczywiście mają obowiązek poinformowania wszystkich klientów, których dane w tym wycieku potencjalnie mogły się znaleźć. A możecie też Państwo skorzystać z takich usług jak na przykład portal bezpiecznedane.gov.pl, w których mamy historię znanych w Polsce wycieków i tam logując się na przykład profilem zaufanym, możecie sprawdzić, czy wasz PESEL w jakimś takim wycieku się znalazł. Możecie też sprawdzić swój numer telefonu, swój adres e-mail. Generalnie jest to bardzo fajne miejsce, żeby dowiedzieć się czegoś więcej też o historii tych wycieków, bo często jest tak, że nawet nie wiemy, że gdzieś te dane nasze krążą. Wspomniał pan tutaj o tym, że korzystamy z bardzo wielu usług i z bardzo wielu często usług małych firm, które mogą nie być odpowiednio zabezpieczone. Dlatego jedną z najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z internetu jest stosowanie unikalnych haseł do różnych usług. Bo pomyślcie sobie Państwo w ten sposób. Gdybyście nosili jeden klucz, który otwiera absolutnie wszystkie drzwi do waszego domu, do waszego samochodu, do piwnicy, do domu rodziców, teściów, babci i dziadka, no to nie byłoby to zbyt bezpieczne w momencie, kiedy ten klucz zgubicie. W internecie jest tak naprawdę jeszcze gorzej, bo jeśli zgubicie fizyczny klucz, no to zamków jest bardzo dużo i złodziej fizycznie nie jest w stanie sprawdzić wszystkich zamków. Natomiast w internecie te cyfrowe zamki bardzo łatwo jest sprawdzić, nie wychodząc zza biurka. Czyli w momencie, kiedy złodziej przechwytuje nasz login i hasło do jednej platformy, to zaraz sprawdzi setki czy tysiące najpopularniejszych platform i zobaczy, dokąd te dane logowania pasują. Więc jeżeli korzystamy z jednego loginu, z jednego hasła do poczty elektronicznej, bankowości internetowej, mediów społecznościowych czy jakichś sklepów internetowych, to wyciek z jednego z tych miejsc wiąże się nagle z kaskadową, z takim efektem domina. Tracimy teoretycznie jedne dane logowania, a w praktyce tracimy wszystko. Wiadomo, że tych usług jest bardzo dużo, a haseł, no nie jest tak łatwo zapamiętać dobre, złożone hasła, czyli takie, które mają powyżej 14 znaków.
1: Zwłaszcza te, które proponuje komputer.
2: Ale to jest bardzo dobry trop. Komputer sam zaproponuje nam hasła, telefon też to już w dzisiejszych czasach zrobi i będzie je przechowywał w tak zwanym menedżerze haseł. Gorąco Państwa zachęcam do korzystania z tego typu aplikacji. Może to być aplikacja dedykowana, może to być funkcjonalność przeglądarki. Jest to bezpieczne, one są wtedy przechowane w takim specjalnym sejfie w oddzielnej części dysku naszego urządzenia. Bardzo nam to ułatwia życie, bo też te hasła będą nam podpowiadane, kiedy się gdzieś logujemy, a jednocześnie bardzo utrudnia życie cyberprzestępcom, no i tak pośrednio chroni nas właśnie między innymi przed wyciekami danych.
1: Rzeczywiście to jest to, co my jako użytkownicy zrobić możemy, ale w uszach mi jeszcze brzęczą słowa i brzmią słowa ministra cyfryzacji, który zapowiedział nowe przepisy, które będą karać firmy oszczędzające na cyberbezpieczeństwie. Bardzo dobrze. Tylko, że w tym wszystkim, no jednak jest takie poczucie, że są firmy oszczędzające na cyberbezpieczeństwie. Czy to jest problem?
2: Generalnie tak, znaczy, jest to problem.
1: Jest to problem z jaką skalą?
2: Trudno powiedzieć tak naprawdę, ponieważ najczęściej dowiadujemy się, że firma oszczędza na cyberbezpieczeństwie.
1: Jak już mleko się rozlało.
2: Albo jak mleko się rozlało, albo jak podda się jakiemuś dobrowolnemu audytowi czy skanowi. I rzeczywiście jest dużo podmiotów w Polsce, które takim dobrowolnym skanom się poddają. Otrzymują między innymi od naszego zespołu wyniki i często wdrażają nasze sugestie, w związku z czym przyczyniają się do podbudowy tego bezpieczeństwa kraju. Natomiast wciąż jest też wiele podmiotów, które tego nie robią. I tutaj apel. Jeżeli macie Państwo swoją firmę, swoją działalność, albo po prostu swoją stronę internetową, bloga, jakieś materiały, jakąś część internetu, którą sobie zarządzacie, to jest taki portal moje.cert.pl. I tam, co zupełnie za darmo, możecie sobie Państwo przeskanować bardzo wiele elementów tej Waszej cząstki internetu, pomożemy Wam zadbać o jej bezpieczeństwo. Jeśli administrujecie danymi, to też będziemy Was na bieżąco informować, czy coś z tej domeny nie wyciekło. A jeżeli nie macie Państwo takich technologicznych spraw, to też w tym portalu znajdziecie całą zakładkę z komunikatami, gdzie na bieżąco wrzucamy te aktualnie wykorzystywane schematy przez cyberprzestępców. Czyli jeżeli obserwujemy, że na przykład wczoraj czy przedwczoraj była duża kampania reklam dotyczących tych właśnie rabatów na paliwo rzekomych, to w tym miejscu, jak i na naszych kontach w social mediach, czyli na Facebooku, Twitterze, LinkedInie, znajdziecie Państwo właśnie informacje o tym, że coś takiego się dzieje. Wspomniałem tu już o stronie CERT Polska, więc muszę o innej podstronie także powiedzieć, czyli o podstronie incident.cert.pl. Proszę Państwa, jedno z najważniejszych miejsc, które odwiedzicie w internecie i jeśli jeszcze tam nie byliście, to polecam. incident.cert.pl. Tam mamy formularz zgłoszeniowy. Trzeci raz to się już pojawia w naszej rozmowie, ale zgłaszajcie. Jak widzicie coś podejrzanego, dajcie nam o tym znać. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład zablokować podejrzaną stronę, ochronić innych użytkowników, przy okazji poinformować też Państwa, co tam tak naprawdę się działo. No i dzięki temu razem tworzymy ten krajowy system cyberbezpieczeństwa. Tych zgłoszeń nie jest mało, bo tylko w zeszłym roku ponad 650 tysięcy, ale wciąż mogłoby być więcej. I to tylko od Państwa zależy.
1: Mówił Karol Bojke, specjalista do spraw strategii komunikacji cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Zostawia nas wszystkich z całą długą listą stron do odwiedzenia. Dla własnego bezpieczeństwa oczywiście. Bardzo Panu dziękuję.
2: Dziękuję i bądźcie Państwo bezpieczni.
1: Zbliża się 21, to już za trochę ponad 5 minut. Po 21 kraj znany, nieznany z wyborami w tym miesiącu, które mogą wiele zmienić. O Serbii. Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Powiemy też o pokojowej Nagrodzie Nobla, to już w piątek. Połączymy się z Oslo, gdzie jest nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski. O tym wszystkim po 21. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia. Środek tygodnia w Radiu Plus melduje się już po godzinie 21. Mariusz Seta, kłaniam się nisko ponownie. Ta godzina międzynarodowa od Belgradu po Oslo, ale najpierw pod lupę weźmiemy Serbię, kraj, o którym mówi się niewiele, podczas gdy chyba wiele się dzieje. Przekonamy się w najbliższych minutach. Z nami Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No to trafna diagnoza? Kraj niewielki, a dzieje się wiele?
1: Kraj tak, niewielki do średniej wielkości, bo to jest dzisiejsza Serbia, to jest już mniej niż 7 milionów mieszkańców. Ciągle największa na Bałkanach Zachodnich, czyli największe państwo, jakie się wyłoniło z rozpadu Jugosławii. A dzieje się dużo, tak. Politycznie mamy taki kryzys od 2 lat, spowodowany katastrofą budowlaną i niedociągnięciami, mówiąc łagodnie, państwa, jakie ona ujawniła. Znaczy, protestujący w największych w zasadzie protestach w tej najnowszej historii Serbii wskazują, że korupcja, która w ich przekonaniu stała za tą katastrofą, no już zabija wprost, bo 16 osób zginęło w czasie tego wydarzenia.
0: Mówimy o zawaleniu się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, gdzie zginęło 16 osób, a że budynek był wcześniej remontowany, to stąd podejrzenia, że doszło do wielu nieprawidłowości i tak doprowadziło to do wyjścia ludzi na ulicę.
1: Tak, tak. To wydarzenie z 1 listopada 2024 roku. To takie zadaszenie w zasadzie przydworcowe zawaliło się dosłownie 3 miesiące po oddaniu budynku do użytku, po długotrwałym remoncie. I do dziś w zasadzie władze nie ujawniły w pełni dokumentacji związanej z tym i przetargiem, i później wykonaniem usługi remontowej, co wiedzie protestujących do przekonania, że właśnie, tak jak pan redaktor mówi, być może nastąpiły tam nieprawidłowości, albo mówiąc wprost, doszło do korupcji. No ale mamy też inny zestaw tego, o czym możemy powiedzieć, że się dzieje, to znaczy mamy wybory przedterminowe, co w Serbii jest w zasadzie klasyką, może później o tym powiemy. Mamy pod koniec tego miesiąca wybory parlamentarne i pod koniec roku, to znaczy do końca tego roku, muszą odbyć się wybory prezydenckie, również przedterminowe.
0: Czyli mamy protesty ciągnące się od katastrofy, mamy wybory w tym miesiącu parlamentarne, no i tak, mamy też szalenie ciekawą postać, czyli prezydenta kraju, który był premierem i znowu tym premierem chce być.
1: Tak, prezydenta, który już od kilku dni prezydentem nie jest, bo podał się do dymisji. Mówimy o Aleksandrze Vučiću. To w zasadzie centralna postać serbskiej sceny politycznej od półtorej dekady. Vučić, kiedyś minister informacji w rządzie Miloševića, innej znanej postaci z Jugosławii, jeszcze później z Serbii, pojawił się na scenie politycznej w taki sposób, że po prostu będąc częścią serbskiej partii radykalnej, w 2008 roku przegrali wybory z demokratami i założyli nową partię, serbską partię postępową. Ta partia wygrała wybory w 2012 roku parlamentarne, a jej kandydat wygrał wybory prezydenckie. I wtedy udało się, mimo niewielkiego zwycięstwa, udało się przekonać socjalistów do utworzenia z nimi rządu i w ten oto sposób Vučić wtedy został jeszcze na 2 lata wicepremierem, ale później zorganizował wybory przedterminowe. W 2014 roku został już premierem, szefem rządu i od 2017 roku przez kolejne 9 lat był prezydentem. My tu podkreślamy te funkcje, ale w zasadzie od początku, kiedy je pełnił, drugorzędne znaczenie miało to, jaką pełni funkcję. Czy był premierem, czy wicepremierem, czy prezydentem, był centrum decyzyjnym w Serbii.
0: A czy mówimy tutaj o rodzaju zawłaszczenia państwa przez jedną partię z tą centralną postacią w takim modelu, no, nam bliższym, czyli węgierskim za czasów Orbana? Czy te podobieństwa się narzucają, czy nie?
1: To znaczy, to na pewno są dwa elementy. Zawłaszczenie państwa to jest termin z takiej nomenklatury politologicznej i to oznacza nielegalne, niezgodne z prawem posługiwanie się instytucjami państwowymi, czyli zawłaszczanie ich tak naprawdę do celów partyjnych, prawda? Wiele niezależnych obserwatorów i rankingów raportów międzynarodowych, ale też Komisja Europejska czy inne instytucje Unii Europejskiej wskazują wprost bądź sugerują, że do takiej sytuacji w Serbii doszło. I to jest jeden element. Natomiast innym elementem jest to, że w Serbii faktycznie Serbska Partia Postępowa jest partią ogromną. Proszę sobie wyobrazić, że to jest jeszcze przed tą katastrofą budowlaną, ciężko mi podać dane teraz, bo nie widziałem takich, ale przed 2 lata temu członków tej partii liczbę szacowano na do 750 tysięcy w kraju,
0: który ma 7 milionów.
1: Który ma niecałe 7 milionów mieszkańców. To oznacza, że gęściej niż co dziesiąty człowiek jest w partii politycznej. Znaczy, nie trzeba być politologiem ani znawcą Serbii, by podczas wakacji w Belgradzie zapytać, porozmawiać z kimś i zapytać, jak wygląda na przykład kwestia zatrudnienia w instytucjach państwowych, no bez odpowiedniego umocowania partyjnego, czy bez jakiejś nawet znajomości podstawowej takiej, kontaktów, no można powiedzieć, że nie da rady, więc w tym sensie również mamy takie pewne zawłaszczenie. No ale jest to partia, która wtedy w tych pierwszych wyborach w 2012 roku oni otrzymali 25% głosów, więc ćwierć społeczeństwa głosowała na nich. W kolejnych w 2014 roku już połowę i w zasadzie we wszystkich kolejnych zdobywała połowę, z wyjątkiem roku 2020, kiedy to były jedyne wybory w Serbii, które były w terminie konstytucyjnym, czyli po 4 latach po pełnej kadencji parlamentu. Proszę sobie wyobrazić, 63%. No to jest 2/3, prawda? Tutaj należy taką uwagę uzupełniającą dodać, że opozycja nie wierzyła w legalność, w sensie w wolne wybory, w uczciwe wybory i je zbojkotowała i biernie, i czynnie. To znaczy ani nie poszło głosować, ani nie wystawiła kandydatów, więc stąd to się wzięło. W kolejnych wyborach w 2022 roku otrzymała ta partia około 44%, a we wszystkich pozostałych mniej więcej połowa ludzi na nich głosuje. I ma to podstawy różne. No i takie to, co nazywamy kiełbasą wyborczą i to, co oglądamy przed tymi wyborami, Vučić, który według swoich deklaracji szlachetnie ustąpił z funkcji prezydenta właśnie po to, żeby jako zwykły człowiek, zwykły obywatel wystartować w wyborach i ubiegać się o funkcję premiera, bo został nominowany przez partię. No to jednak, no i żeby nie być oskarżonym o to, że z pozycji prezydenta prowadzi kampanię wyborczą, to de facto tę kampanię wyborczą już od wiosny prowadził według CIRTY, takiej organizacji pozarządowej z Serbii przyglądającej się działaniom rządu. W samym sierpniu takich spotkań w terenie odbył ponad 130. Dużo, nie? Jak na jeden miesiąc. I jak na to, że już wtedy było wiadomo, że w zasadzie wybory przedterminowe będą, bo wtedy zadeklarował właśnie, że ustąpi z funkcji prezydenta. Więc już zdążył obiecać na przykład dodatki dla seniorów, podwyżki pensji, nieduże, nie chcę podawać kwot, bo to nie zawsze odzwierciedla sytuację w kraju, który ma znacząco niższe PKB na głowę niż w Polsce, ale takie dodatki, więc to jest jedno ze źródeł utrzymywania popularności. No, także na tak zwanej prowincji, czyli w zasadzie wszędzie poza kilkoma dużymi miastami, gdzie właśnie bardzo często odbywa spotkania z wyborcami, jest popularny, no ale niestety trzeba też zwrócić uwagę na to, że są no takie bardzo widoczne i dobrze udokumentowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nadużycia wyborcze. One to są takie rzeczy jak dowożenie wyborców, w tym z zagranicy na przykład, prawda, z Bośni sąsiedniej, jak robienie list w zakładach pracy, bałkański pociąg, to trochę brzmi żartobliwie, no ale jest taka metoda, że pierwsza osoba idzie do urny, przynosi pusty list do głosowania, pustą kartę do głosowania, ktoś, kto pilnuje tego procederu, zaznacza, na kogo ma być zagłosowane, daje to kolejnej osobie, ta osoba niesie, wrzuca ten zaznaczony, a wraca z pustym, bo jeden otrzymała. Na tym pustym zaznacza się kolejną osobę, która ma być wybrana i tak w kółko. Ten proceder nazywa się bałkańskim pociągiem i jakkolwiek żartobliwie by nie brzmiał, on jest niestety stosowany, ale są też bardziej takie przestępcze wręcz działania, takie jak pobicia dziennikarzy, pobicia członków komisji wyborczej czy wyborców, więc wyborów w Serbii i to w zasadzie na każdym szczeblu, w tym roku mieliśmy dwie tury takich uzupełniających wyborów samorządowych, niestety nie możemy uznać za wolne i są uzasadnione obawy, że podobne wydarzenia możemy obserwować również podczas tych wyborów i to jest również źródło tego, że to poparcie dla partii rządzącej jest takie wysokie.
0: Słucham opowieści o wyborach w Serbii, tak trochę śmiesznie, trochę strasznie, taki scenariusz filmu Kusturicy po prostu, mam wrażenie. To Serbia wewnątrz, a jak Serbia trzyma się na zewnątrz, czyli o tej grze między Zachodem a Moskwą. O tym za chwilę Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia gości teraz w Serbii, która szykuje się do wyborów. O tym kraju rozmawiamy z naszym gościem Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapowiadałem, że powiemy o tych grach Belgradu między Zachodem a Wschodem, precyzyjnie między Zachodem a Moskwą. Czy bardzo blisko Serbii do Moskwy, tak blisko, że bliżej się nie da?
2: Nie, no, da się bliżej. W Europie są państwa, które są mocniej sprzężone z Moskwą.
1: Słuchając pańskich opowieści o polityce,
2: ale za dużo ich nie ma, bo mi przychodzi do głowy w zasadzie Białoruś, prawda? No, ten taki rozkrok, jakbyśmy powiedzieli, czy pomost, jak niektórzy czasami politycy w Belgradzie wolą mówić, między wschodem a zachodem Serbii, wynika nie tylko z jej historii, w którą wchodzić nie będziemy, ale wynika przede wszystkim z dokumentów strategicznych. Otóż Serbia na bazie tej nowej konstytucji, czyli po tym jak się rozłączyła z Czarnogórą w 2006 roku, w 2007 roku powstała nowa konstytucja Serbii, a w 2008 nowa strategia polityki zagranicznej. Ta strategia zakłada taką politykę czterowektorową, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, mianowicie politykę tak w miarę równego dystansu Serbii do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. I w zasadzie na tej podstawie, no, która na podstawie tej strategii, która to jest oparta właśnie o historyczne doświadczenia państwa serbskiego, Serbowie próbują nie skłócać się z Rosjanami, a momentami wręcz się przyjaźnić. Wtedy, w 2008 roku, to miało wymiar bardzo istotny, ponieważ był to również jednocześnie rok, na początku którego Kosowo ogłosiło niepodległość. I ponieważ Rosja i Chiny są członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, to w interesie Serbii, która uważała wtedy i do dzisiaj uważa Kosowo za część swojego terytorium, było to, aby państwa te nie uznały niepodległości Kosowa, bo to uniemożliwiało mu funkcjonowanie na arenie międzynarodowej jako pełnoprawnego podmiotu prawa międzynarodowego i do dzisiaj w zasadzie tak jest. Niektórzy mówią, że do dzisiaj Serbia płaci cenę za to, że właśnie Rosjanie czy Rosja nie pozwoliła na to, aby Kosowo stało się takim podmiotem. Ta cena była zapłacona od razu od ręki też częściowo, bo pamiętajmy, że taka przedsiębiorstwo państwowe Naftoindustria Srbija-NIS, który odpowiada za kwestie energetyczne w kraju, został wtedy sprzedany, czy przejęty przez Rosję w 51%, więc niezależność energetyczną już wtedy swoją Serbia złożyła na rosyjskim ołtarzu. No i w zasadzie do dziś, chociaż od polityków słyszymy bardzo często, że to tylko kurtuazyjna taka przyjaźń, to jak popatrzymy na przykład na raporty Komisji Europejskiej, która również ocenia, w jakim stopniu serbska polityka zagraniczna jest zgodna z polityką Unii Europejskiej. Przypominam, tej Unii Europejskiej, do członkostwa w której Serbia aspiruje od kilkunastu lat. No to w tej chwili ta zgodność jest na poziomie 60 kilku procent. To powiedziałbym, że nie za dużo, jak na państwo, które chce być członkiem Unii Europejskiej.
1: A naprawdę chce?
2: Tak deklaruje. No to jest na ścieżce do Unii Europejskiej. Złożyła wniosek o członkostwo, rozpoczęła negocjacje akcesyjne w 2014 roku, ale te negocjacje akcesyjne idą jak krew z nosa. To znaczy przez ostatnie 5 lat w tej sprawie nie udało się zrobić nic. W grudniu 2021 roku po zmianie metodologii w 2020 roku, metodologii rozszerzenia. Jedynym postępem w ciągu tych 6 lat było otwarcie 5 lat temu już prawie czwartego klastra z 6 takich negocjacyjnych, czyli czwartego obszaru negocjacyjnego. Dotyczy zielonej agendy między innymi. No, Serbia z 33 rozdziałów negocjacyjnych ma otwartych 22, dwa tymczasowo zamkniętych. A w ostatnich 5 latach nie poczyniła żadnego kroku. Komisja Europejska odnotowuje, że wręcz następuje regres w niektórych obszarach. Coś, co Komisja Europejska odnotowuje jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Na przykład w zeszłym roku wobec nikogo nie użyła takiej oceny, a użyła jej wobec Serbii w zakresie wolności mediów. Pan redaktor zauważył, że to jest taka trochę i egzotyczna, i śmieszna, i straszna historia o tych wyborach w Serbii i o tym, jak się tam sprawy mają związane i z korupcją, i właśnie z wolnością mediów. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich rankingach międzynarodowych wolności prasy, to przygotowują Reporterzy bez Granic, i w ostatnim rankingu międzynarodowym postrzegania korupcji, to z kolei przygotowuje Amnesty International, po raz pierwszy w historii Serbię w Europie, nie licząc Turcji i państw bałkańskich, wyprzedza tylko Rosja i Białoruś, jeżeli chodzi o dno, oszorowanie po dnie w tych obszarach.
1: To rzeczywiście chwalić się za specjalnie nie ma czym. A czy Belgrad bardzo wciąż tęskni do czasów, kiedy był centrum dużego państwa związkowego, słowem do Jugosławii?
2: To jest rozmowa, myślę, na zupełnie inny temat i bardziej z socjologiem niż z politologiem, bo tutaj każda odpowiedź musiałaby wybrzmieć przecinek ale. Na pewno jest to ciągle państwo i społeczeństwo, co widać po też protestach, z aspiracjami, z potencjałem, w dużej mierze z chęcią bycia częścią Zachodu, to widać po tych studenckich protestach, ale też z całą pewnością zmęczone bardzo długą i ścieżką do Unii Europejskiej, znaczy ono dla wszystkich państw jest takiej samej długości, tylko tempo, w jakim władze Serbii zafundowały podróż po tej ścieżce, no jest ślimacze, jest wolne, o tym przed chwilą rozmawialiśmy i myślę, że zmęczona jest też rządami tak długimi partii, którą postrzega jako nie do końca sprzyjającą rozwijaniu wartości, które przyświecają Unii Europejskiej, czyli chociażby takich wartości jak rządy prawa. Serbia jest państwem, w którym spada odsetek ludzi, którzy chcieliby przystąpić do Unii Europejskiej. Według takich niezależnych badań nadzorowanych przez Komisję Europejską w 2024 roku to było 39%, w 2025 spadło to na poziom 33%, w tym roku ocenia się, że to jest 31%. Jest to jedyne państwo na Bałkanach, gdzie... A może jeszcze tylko dodam, że kolejna Bośnia i Hercegowina, czyli kolejny wynik poparcia, to jest 64% za, prawda? To jest przepaść. 31% w kolejnym kraju jest 64%. Nie mówimy o takich krajach jak Czarnogóra, Kosowo czy Albania, gdzie regularnie 70% w Czarnogórze, a w Albanii i w Kosowie 80% i ponad procent obywateli chce członkostwa w Unii. To Serbia jest też jedynym krajem, gdzie jest przewaga przeciwników. 40% jest przeciwko. I to też wynika, i na przykład Parlament Europejski mówi o tym wprost, że to wynika zarówno z takiej antyzachodniej, a często też prorosyjskiej narracji władz, no, które jakoś muszą usprawiedliwiać to, że państwo nie ma wolnych mediów, jest skorumpowane, nie ma wolnych wyborów. No to kto? No zły Zachód tutaj najpewniej za tym stoi. W takim duchu w tej chwili właśnie można obserwować rozwój sytuacji w Serbii.
1: No, pytam o to dlatego, że tak trochę Serbię postrzegam, może naiwnie, może amatorsko, ale no, niemniej to mi od razu do głowy przychodzi jako niewielki stosunkowo kraj, który może tęsknić do czasów, kiedy był, no może nie gigantem, a jednak olbrzymim, albo całkiem sporym krajem na kontynencie. Jeszcze jak widzę obrazy sprzed kilku tygodni, a to w przypadku hasła Jugosławia od razu mi się z tą postacią kojarzy, czyli widzę obrazy z pogrzebu Ratko Mladicia, człowieka zwanego rzeźnikiem Bałkan, którego z honorami żegnano w Belgradzie, a później... No, wspomniana też przez nas Bruksela pisze o szokujących obrazach, które świadczą o niezdolności do zmierzenia się z mrocznym rozdziałem w najnowszej historii Polski. To słowo Urszuli van den
2: Leyen. No tak, no to tutaj bardzo dużo wątków mamy. To znaczy, na pewno jeszcze, żeby tylko dokończyć ten wątek poprzedni albo go uzupełnić, to na pewno zjawisko jugonostalgii występuje. To znaczy ono jest też badane na Uniwersytecie Warszawskim, wykłada się takie rzeczy, są takie zajęcia o jugonostalgii. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to już jest pokolenie czy półtora pokolenia, które wyrosło jakby po upadku Jugosławii, tej takiej socjalistycznej, federalistycznej Republiki Jugosławii, prawda, czyli lata 90., no bo Jugosławia, ta później, która pozostała szczątkowa, to dopiero początek XXI wieku upadek. Natomiast ten wątek, który pan redaktor poruszył, czyli śmierć i pogrzeb, później taki półpaństwowy, można powiedzieć, prawda, no bo jednak byli dygnitarze, była zapewniona częściowo obsługa przez państwo, nie pojawił się prezydent, no ale też pytanie, czy musi się pojawić prezydent, żeby pogrzeb był państwowy. To jest inna rzecz, bo ona nie musi być konkretnie związana ze zjawiskiem tęsknoty za Jugosławią, a z innym zjawiskiem, a mianowicie z nacjonalizmem. No i z postrzeganiem tego, co i w jakim celu przywódcy serbscy, czy to wojskowi, czy polityczni w Bośni i Hercegowinie robili. Jest tu jeszcze inny element, na który też warto zwrócić uwagę. Oczywiście rozumiemy i przez pryzmat naszej historii, i przez taki pryzmat takiego ogólnego rozumienia humanizmu, że człowiek, który został skazany za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, no, mówiąc wprost, za morderstwo i rozkazy morderstw tysięcy ludzi w Bośni i Hercegowinie, no, nie powinien z udziałem państwa być honorowany w czasie pogrzebu. Natomiast pamiętajmy też, że nie jest Serbia wyjątkiem na Bałkanach, jeżeli chodzi o takie rozliczanie się z historią i reagowanie na te wydarzenia związane ze skazywaniem, czy to w Hadze, na przykład w Trybunale, prawda, osób odpowiedzialnych za tragedię lat 90., czy za takie uroczystości jak ta, którą widzieliśmy niedawno w Belgradzie. W Chorwacji już nie chcę przytaczać tutaj słów, jakie pani była prezydent Grabar-Kitarović opowiadała czy jak wypowiadała się na temat niezależnego państwa chorwackiego, które było marionetką nazistowską w czasie II wojny światowej. Skwituje to tylko tym, że według pani prezydent za dom spremni, czyli gotowi dla ojczyzny, taki okrzyk ustaszowski. No w narracji pani prezydent to jest takie staro-chorwackie pozdrowienie, które z czasem nabrało tylko brzydkiego, niemiłego brzmienia. Ale popatrzmy też, co się dzieje w Prisztinie w ostatnich dniach. Tam Hashim Thaci, przywódca polityczny UCK, czyli tej takiej partyzantki, która w 98-99 roku walczyła o oderwanie Kosowa od Serbii, wtedy od Jugosławii w zasadzie, jeszcze został skazany skazany na długoletnie więzienie. To jest pierwsza instancja, będzie kolejna. No ale ci Albańczycy z Kosowa, którzy wytykali Belgradowi, że no to nieładnie, że ten pogrzeb odbywa się tak, jak się odbywa, sami wkrótce wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko wyrokowi, jaki no jednak międzynarodowi sędziowie wydali na ich przywódcę. Także zachowując proporcje oczywiście, żeby była pełna jasność, na Bałkanach takie rozliczanie się z przeszłością, kiedy mianownikiem jest nacjonalizm, przebiega z kłopotami nie tylko w Belgradzie.
1: W takim razie zaczęliśmy od bałkańskiego pociągu, a kończymy chyba na bałkańskim kotle. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zostawiamy Serbię, kierunek Norwegia. Już za chwilę prosto z Oslo nasz dziennikarz Mateusz Gambiewski, z którym porozmawiamy o pokojowej Nagrodzie Nobla.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Potwierdzam, to środek tygodnia w Radio Plus. Ponownie kłania się nisko Mariusz Syta. Halo Oslo, halo Oslo.
2: Dobry wieczór.
1: Na łączach Radia Plus prosto z Norwegii. Nasz dziennikarz Mateusz Gołębiewski. Nie bez powodu oczywiście. Powodów jest kilka, ale zacznijmy od tego międzynarodowego. Bo już w piątek poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Jest, jak wyczytałem, ponad 200 kandydatów do tego wyróżnienia. Media podają, no oczywiście nazwiska, nazwy organizacji są ujawniane dopiero po półwieczu, ale że wśród tych postaci są Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, dla którego, wiadomo, Pokojowa Nagroda Nobla jest wielkim marzeniem. Mateuszu, co o tej sprawie donoszą norweskie media? Ponoć jesteś na bieżąco.
2: Tak, przez ostatni tydzień o tym tygodniu noblowskim norweskie media raczej milczały, ale wczoraj zaczęło się takie ogólnonarodowa debata, kto, gdzie, jak, bo już w piątek tutaj w komitecie noblowskim ta pięcioosobowa, ten pięcioosobowy skład tego komitetu norweskiego, który przyznaje Pokojowego Nobla, ogłosi swój wybór. Oni podobno już są po debatach, oni podobno już wiedzą. 287, dokładnie tyle osób i tyle instytucji ma być, tyle podmiotów zostało zgłoszonych do Pokojowej Nagrody Nobla. Ja tak się przyjrzałem, kto prowadzi w tej debacie. Jest pięć takich podmiotów, ale na czoło wśród faworytów wysuwa się niejaki Mykoła Kuleba, jego organizacja Save the Children. To jest taki ukraiński aktywista, który pracuje na rzecz tego, by dzieci, które trafiły do Rosji w trakcie działań wojennych, wróciły na Ukrainę. No i wiele gazet, między innymi dzisiaj Netavisen, jeden z najbardziej poczytnych dzienników internetowych, wymienia właśnie niego. Wczoraj też wspominała o tym publiczna telewizja państwowa NRK. Więc ta część, znaczy ten mężczyzna wydaje mi się być takim pierwszym faworytem, choć wydaje mi się, że po tym, co działo się w zeszłym roku, Instytut Noblowski i Norwegowie mogą mieć problem z tym, żeby dać konkretnej osobie, no bo jedna osoba, wiadomo, może robić różne rzeczy i przekonali się o tym w zeszłym roku po tym, jak Maria Machado odebrała nagrodę i swojego Nobla niedługo później wręczyła Donaldowi Trumpowi.
1: No, który liczy na takiego ze swoim wyrytym, oryginalnie nazwiskiem prezydent USA. Mówił zresztą, ile dobrze pamiętam, że powinien już zdobyć około 4-5 pokojowych nagród Nobla. Mateuszu, ty znasz Norwegię, znasz Norwegów. Czy oni w swojej naturze mają taką autorefleksję i chęć bicia się czasami w piersi, że źle wybrali, czy nie?
2: Ta dyskusja o zeszłorocznym Noblu się pojawia. Pojawia się też w tym kontekście dyskusja o tych błędach tego norweskiego komitetu noblowskiego i tu powraca jak bumerang rok 1973, kiedy między innymi Henry Kissinger dostał pokojową Nagrodę Nobla, co z dzisiejszej perspektywy może budzić u niektórych lekki uśmiech ironii. Tam za podpisanie traktatu o zawieszeniu broni jeszcze wtedy w Wietnamie, ale oni nie czują, żeby w ciągu tych ilu 125, bo po raz 125, jak dobrze liczę, w 1901 roku został przyznany po raz pierwszy Nobel pokojowy, nie czują, żeby popełnili zbyt wiele błędów. I mam wrażenie, że właśnie też chociażby dlatego i chociażby dlatego, co działo się w zeszłym roku, w tym roku raczej spodziewałbym się, że jeśli nie Mykoła Kuleba, to raczej jakaś organizacja otrzyma Nagrodę Nobla, a wśród faworytów jest chociażby, to wydaje mi się bardzo ciekawy wątek, bo nie spodziewałem się tego, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest wymieniana wśród podmiotów, które mogą otrzymać w piątek Pokojowego Nobla, ze względu na to, jak to podkreślają Norwegowie, by przypomnieć światu o tym, jak ważna jest współpraca międzynarodowa, szczególnie między tymi mocarstwami, które są w stanie sięgać gwiazd.
1: A trochę mnie niepokoi to, co powiedziałeś, znaczy niepokoi, zastanawia albo zaskakuje, że właściwie od początku tygodnia dopiero dziś, wczoraj media norweskie coś na temat Pokojowego Nobla piszą, zastanawiają się, co świadczyłoby o tym, że Norwegia właściwie tą nagrodą najsłynniejszą, jaką przyznaje, w ogóle nie żyje, w ogóle się o tym nie rozmawia.
2: Oni będą żyli... Oni będą żyli w piątek i w sobotę, to będzie temat numer jeden. W piątek i sobotę oni bardzo lubią rozmawiać post factum, a nie zanim coś się wydarzy. To raczej nie jest naród spekulantów, to nie jest taki włoski temperament. Oni bardzo lubią debatować, ale już o czymś to się wydarzyło i myślę, że w piątek i w sobotę na Ulrich Oslo będzie się o tym i nie tylko mówiło, będzie się mówiło w całej Norwegii. Tym bardziej, że ten skład pięcioosobowej komisji noblowskiej nie dość, że jest znany, nie tyle co jest znany, to on ma odzwierciedlać też skład wybierany jest przez parlament i on ma odzwierciedlać układ głosów w tymże parlamencie. Wyobraźmy to sobie, jakbyśmy musieli to przełożyć na nasz grunt. Więc on ma zawsze ten wybór, ma zawsze jakieś polityczne zabarwienie, mimo że starają się Norwegowie, by osoby, które wchodzą, nawet jeśli mają jakąś afiliację partyjną, to żeby były jak najbliżej tej walki o pokój i o prawa człowieka.
1: No to może zostawmy Nobla, ale chwyćmy za inną słynną nagrodę, na przykład za Oscara. Co ty na to? Marzy ci się?
2: Bliżej mi do Oscara niż do Nobla, tak mi się wydaje.
1: Mam nadzieję, że ci bardzo blisko już do Oscara, bo Mateusz, no kto nie wie, to niech się dowie, bo warto to wiedzieć, że to nie tylko świetny radiowiec, ale też nie gorszy dokumentalista. W Norwegii Mateusz jest dlatego, że realizuje, kręci tam nowy film, o którym za chwilę, a wcześniej Mateusz zrobił świetny dokument, godzinny, Kiedy umilknie wiatr. Ten film, ten dokument do zobaczenia na TVP, VOD, VOD, proszę, jak kto woli, wiadomo jaki to kierunek internetowy, aby ten film zobaczyć. I no nie wiem, to ja mam opowiedzieć, Mateuszu, czy ty chcesz troszkę proszę opowiedzieć proszę o tym? No to obawiam się, że to będzie rozmowa ze mną samym, żebym teraz, no dobrze. Janusz Szydło to jest postać chyba doskonale znana miłośnikom sportu. To ten, który oddał swojemu najgroźniejszemu rywalowi sprzęt, oszczep po prostu. Tym rywalem był Norweg Egil Danielsen i dzięki temu to on zdobył złoty medal, a dla Polaka ostało się srebro. Tak w telegraficznym skrócie dobrze to przedstawiłem, przypomniałem tę historię sprzed wielu, wielu lat.
2: Świetnie, ja po prostu usłyszałem tę historię jako dziecko na lekcji WF-u, a już później jako student szkoły filmowej, no to stwierdziłem, że warto by było sprawdzić, co tam się wydarzyło. Przecież to jest taka fajna historia jeszcze filmowa, że w finale olimpijskim ktoś pożycza swój oszczep rywalowi. No i im bardziej sprawdzałem, im bardziej patrzyłem, tym bardziej to się nie trzymało kupy, mówiąc brzydko. A tak naprawdę dla każdego filmowca, jak coś zaczyna żyć własnym życiem i odrywa się od tej legendy, którą wszyscy sobie przekazujemy z ust do ust, to jest coraz bardziej ciekawe, a sam Janusz Szydło był bardzo, bardzo ciekawą postacią, przynajmniej tak mi się wydaje. I dlatego zdecydowałem się przyjechać do Norwegii, zrobić ostatni wywiad w sumie, którego udzielił Egil Danielsen w życiu, bo on niedługo później niestety zmarł. No ale dzięki temu dowiedzieliśmy, jak z tym pożyczeniem, jak z tą legendą, jak z tym sportem w latach 50. było.
1: I ten film jest też, no nie chcę ci kadzić oczywiście, mówię to nie tylko ze względu na naszą ciepłą znajomość, ale także jako widz po zobaczeniu, że co jest fajne, że połączyłeś no taką nowoczesną formę dokumentalną, ale nie zapomniałeś o tym, co najważniejsze, czyli po prostu no opowieść zwyczajna i dotarcie do bohaterów, do głosu, do relacji. No, dobrze. Mam nadzieję, że trafnie to wszystko i to, co zamierzałeś jako twórca zawrzeć w tym filmie, to przynajmniej częściowo jakoś tutaj opisałem. Ale powiedz mi, bo to mnie zastanawia, czy to jest tak, że Norwegia za sprawą tego filmu się w twoim życiu pojawiła, czy to jakoś tak po prostu koincydencja i tak się ta Norwegia i ta opowieść sportowa połączyły w pewnym momencie?
2: Tak, ja w ogóle pierwszy raz w życiu w Norwegii byłem właśnie z tego powodu. Pierwszy raz do Norwegii przyleciałem, by zrobić wywiad z Egilem Danielsenem, a później to już poszło trochę dalej. Zresztą ten projekt, jak pierwszy raz przyjechałem w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, 10 lat temu, no to miał być krótki film, to miał być jeden wywiad. Skończyło się na projekcie, który potrwał blisko 8 lat. Zrobił się filmem pełnometrażowym i do tej Norwegii przez ostatnią dekadę przylatywałem wielokrotnie i bywam co roku praktycznie parokrotnie, a w zeszłym roku nawet tak się zdarzyło, że przez pół roku mieszkałem w Norwegii. Teraz tutaj robię drugi film, więc no tak chyba już została ze mną. Już chyba został ten kraj.
1: No to skoro sam drugi film wywołałeś, to bardzo proszę, ja wiem tylko trochę na temat tej historii i no jawi mi się jak trochę wyzwanie filmowe, a trochę detektywistyczne.
2: I tak, i to chyba mnie najbardziej zainteresowało. Jak przyleciałem na premierę filmu Kiedy umilknie wiatr, na norweską premierę, to znajoma mówi do mnie: słuchaj Mateusz, nie wracaj do Polski jeszcze przynajmniej przez 2 dni, ja ci muszę coś pokazać. Pojechaliśmy pod Oslo, na północ, jakieś 200 kilometrów. Jest największe norweskie jezioro Mjøsa. Na tymże norweskim jeziorze jest malutka wysepka. Wysepka nazywa się Helgoja i tak weszliśmy pojechaliśmy na tą wyspę. Pokazuje mi taki piękny, drewniany kościół z początku XIX wieku. Wchodzimy i tam widzę, że jest cmentarz, taki malutki cmentarz z białymi krzyżami. I ona do mnie mówi: nie będę ci mówiła, co jest tam nie tak, zobaczymy, czy sam się zorientujesz. Ja tak wchodzę i patrzę, że jest taki, no, używając filmowego cytatu, las krzyży, ale niewielki. Ale im bliżej podchodzę, tym widzę, że te krzyże są prawosławne. I taka pierwsza moja myśl, że no prawosławni to raczej występują na północy Norwegii, bo Norwegia z Rosją ma jednak krótką, ale granicę ma. I tam bym się spodziewał takich cmentarzy, ale tutaj na południu, no to jest to raczej widok rzadki. I tak mówię, prawosławni tutaj, ona mówi: no ciepło, ciepło. I podchodzimy do grobu i na grobie katolickim, w grobie jest napisane tyle, że Jan Szymkowski, urodzony w 1891 roku w Warszawie, zmarł w 1959 roku na Helgoi, czyli na tej wyspie. I ona do mnie mówi, że od 40 lat mieszka na tej wyspie, w okolicy, i szuka tego człowieka. Nikt nie wie, kim ta osoba jest. No to ja postanowiłem sprawdzić to. No i chyba mi się udało znaleźć. Historia jest na tyle ciekawa, że właśnie po to tu byłem. Teraz jestem po 2 dniach zdjęciowych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjedziemy jeszcze przynajmniej na parę dodatkowych dni, bo historia dalej się rozwija, odnajdujemy nowe rzeczy. A jak wystąpiłem do królewskich archiwów norweskich o dokumenty, jakieś czy mają na temat tego pana, odesłano mi, że tak, mamy jego kartę paszportową, i dostałem kartę paszportową, na którym jest napisane, że Jan Szymkowski przyleciał do Norwegii w 1955 roku z Szanghaju. No właśnie. I tu jesteś.
1: No dobrze, dobrze, ale coś zdradzisz? Co to za postać? Czy na razie, czy musimy czekać na premierę, albo przynajmniej pierwszy zwiastun?
2: Myślę, że poczekamy na przynajmniej pierwszy zwiastun. Ty, Mariusz, jak wiesz, na pewno dostaniesz zaproszenie na premierę.
1: No
2: ty
1: myślę, akurat martwić się nie musisz. Będziemy robić relacje.
2: Ale tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się przynajmniej zamknąć zdjęcie.
1: A powiedz, Mateuszu, takie kręcenie to oznacza, że jesteś sam sobie sterem, żeglarzem i to wszystko sam robisz? Czy masz ekipę? Jak to wygląda tak od strony technicznej? Też ciekaw jestem.
2: Chciałbym być sobie sam starym żeglarzem i okrętem. Akurat na ten wyjazd przyjechałem sam tutaj, bo jest to do nakręcenia były 2 wywiady, więc jest na tyle prosta sprawa dla dokumentalistów, którzy są przygotowani do tego, by pracować w pojedynkę, że akurat tutaj ekipy nie musiałem zabrać. No ale w planie, co mogę zdradzić, mamy chociażby zdjęcia w Chinach i tam już żarty się kończą. I pracujemy. Znaczy, to akurat nie są takie zdjęcia fabularne. Dokumentaliści wiedzą, że pracuje się w dużo mniejszych zespołach, najczęściej 3-4-osobowych. Jest jakiś operator obrazu, jest specjalista od dźwięku i jest ktoś, kto wszystkim musi przypominać, że zdjęcia kiedyś trzeba skończyć. Jakiś kierownik produkcji. A między nimi kręci się gdzieś reżyser.
1: A te Chiny to mi się bardzo podobają. Tak na marginesie pomyślałem, że dzięki temu możemy co tydzień, wiesz, odhaczyć po prostu pół świata z tobą i zrobić komentarze. Będziemy szukać okazji tylko.
2: Co tam, panie jakieś, w polityce?
1: Bardzo proszę, z chęcią. To jeszcze na zakończenie chciałem tak połączyć radio i film w jednej postaci Mateusza. To znaczy, to powiedz szczerze, łatwiej się robi wywiady z mikrofonem tak po prostu radiowym, czy łatwiej z kamerą?
2: To trudne pytanie, szczerze powiedziawszy, bo teoretycznie no, ktoś mógłby powiedzieć, że z mikrofonem, no bo przecież nie mamy obrazu, no ale wtedy już jak komuś podtykasz mikrofon, to coś musi paść z tych ust, a tak zawsze obrazek to zamarza. Także obie strony mają swoje wady i zalety.
1: Filmowiec, radiowiec Mateusz Gołębiewski, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: A tak na marginesie, w piątek pokojowy Nobel, a jutro, no oczywiście nie w Oslo, a w Sztokholmie ogłoszony będzie literacki. Może masz jakiś typ?
2: Typów chyba nie mam. Z moich pisarzy, zawsze marzyłem o tym, żeby Milan Kundera dostał Nobla, ale niestety zmarło.
1: No to już się nie wydarzy. Mateusz Gołębiewski, bardzo dziękuję raz jeszcze. Ja też kłaniam się nisko, bo zbliża się 22 już za trochę ponad 5 minut. Więc środek tygodnia dobija do brzegu. Jeszcze zapraszam w imieniu Pawła Krzemińskiego od 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Dzisiaj z pytaniem: ewolucja czy stworzenie? Gościem Nocnych Świateł będzie ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Paweł Krzemiński zaprasza od 23, a ja kłaniam się nisko. Mariusz Syta, do usłyszenia i dobrej nocy.
0: Radio Plus, środek tygodnia. W

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Mocne światła.
1: Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do 1 w nocy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, jaka

0: różnica między stworzeniem a ewolucją i czy właściwie to, że istniejemy, że żyjemy, jest efektem jednego bądź drugiego. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. Witam ojca, szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Pytanie trzeba zadać na początek fundamentalne. O co chodzi w tym sporze o ewolucję właściwie?
1: No tak, ponieważ większość współczesnych teologów czy naukowców, wierzących nawet naukowców, będzie mówić, że nie ma sporu, nie ma kontrowersji i nie ma sprzeczności, ale jeżeli zajrzymy, co tak naprawdę mówił Kościół przez wieki na temat stworzenia, a z drugiej strony, co mówi teoria ewolucji, zwłaszcza ta darwinowska, na temat pochodzenia życia i gatunków, to na pewno te dwie wizje nie tylko nie są w harmonii, ale właściwie się wykluczają. I tutaj można by powiedzieć tak, stworzenie to działanie nadprzyrodzone Boże, bezpośrednie, powołujące coś do bytu z niczego. Natomiast ewolucja jest procesem naturalnym i jeżeli rzeczywiście odpowiada za pochodzenie wszystkich form życia, no to jest procesem długotrwałym, a nie natychmiastowym, jest procesem naturalnym. No i jeżeli jest to teistyczna ewolucja, no to jest to jakby przyczyna wtórna, czyli takie narzędzie Boga do stworzenia różnych gatunków życia. Więc te dwa pojęcia się wykluczają, przynajmniej w tych trzech punktach właśnie. Nadprzyrodzoność albo naturalny proces, bezpośredni lub zapośredniczony, no i natychmiastowy lub długotrwały, prawda? Więc nie można powiedzieć, że stworzenie i ewolucja są tym samym, albo że to się da łatwo pogodzić, albo że nie ma tutaj sprzeczności. Albo się wierzy w stworzenie, albo w ewolucję.
0: Czyli krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że nauka i Pismo Święte w kwestii powstania życia się nie zgadzają.
1: Czy nauka, czy teoria? Jedna z teorii przedstawianych w nauce. Ja bym powiedział tak, nauka i Pismo Święte się zgadzają, tylko po pierwsze musimy dobrze wiedzieć, co mówi nauka i odróżnić fakty naukowe od teorii. I Pismo Święte zgadza się z danymi naukowymi, czy z nauką taką, powiedzmy, rzeczywiście oczyszczoną z naleciałości ideologicznych czy teoretycznych, a z drugiej strony Pismo Święte, które też musimy czytać, powiedzmy, zgodnie z tradycją Kościoła. Od razu się zdystansuję od takiego pojęcia, że nie wolno czytać literalnie. Ja uważam, że wolno czytać literalnie, tak jak czyta je cała tradycja Kościoła, tylko chodzi o to, że to literalne czytanie nie jest czytaniem fundamentalistycznym, tak jak to robią niektóre, powiedzmy, grupy protestanckie. Więc zagadnienia egzegetyczne jak najbardziej, ale czym innym jest powiedzieć, że opis stworzenia jest metaforą, a czym innym jest powiedzieć, że on zawiera metafory, choć zasadniczo jest opisem historycznym i literalnym i realistycznym, że tak powiem.
0: Ale ojciec mówił o tym, że na przestrzeni wieków ta nauka Kościoła bywała niejednokrotnie w opozycji do nauki. Właśnie jak to jest z nauką Kościoła w tej sprawie na przestrzeni wieków?
1: Można powiedzieć tak, że były takie punkty sporne między tradycyjną interpretacją Pisma Świętego a odkryciami naukowymi. I takim standardowym przykładem jest oczywiście kwestia geocentryzmu i heliocentryzmu i sprawa Galileusza, często wyolbrzymiona, w zasadzie w dużej mierze nadmuchana w czasach oświecenia, kiedy po raz pierwszy zaczęto właśnie wykorzystywać naukę w taki oficjalny sposób przeciwko Kościołowi, czy tą nowożytną naukę przynajmniej, przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze, więc wtedy też wygrzebano tego biednego Galileusza, o którym mało kto słyszał wcześniej i stworzono ten cały mit właśnie, że nauka i wiara są nie do pogodzenia i że nowożytna nauka w zasadzie wypiera wiarę i później August Comte i inni filozofowie mówiący o tym, że religia to była przeszłość, to była taka przeszłość mitologiczna, od fazy mitologicznej poprzez fazę taką religijną, filozoficzną przechodzimy do fazy naukowej, w której już nie ma miejsca na zabobony, prawda? I myślę, że ten model widzenia relacji nauka-wiara się dzisiaj także popularyzuje w Polsce, zwłaszcza w edukacji, z tego co się orientuję, to jest bardzo popularne podejście. Z kolei wielu chrześcijan, wielu katolików, przynajmniej w kwestii pochodzenia życia, pochodzenia gatunków, tej konkretnej kwestii, oddaje pole naturalizmowi, czyli mówi, że Bóg jakoś tam działa przez ewolucję. Natomiast generalnie odrzuca się wizję biblijną, w której niektóre elementy świata powstały na zasadzie nadprzyrodzonego działania Boga. I teraz ten przykład Galileusza, czyli pewnej interpretacji biblijnej, bo Biblia rzeczywiście sugeruje w pewnych miejscach, że Ziemia jest w centrum, jest nieruchomym centrum świata, Słońce krąży wokół Ziemi, chociażby ten przykład, kiedy Bóg wstrzymuje Słońce, ale chodzi o to, że tutaj mieliśmy do czynienia z problemem, jak świat działa, jak jest zbudowany Układ Słoneczny konkretnie, która planeta jest centralną planetą, wokół której krążą inne planety. Więc Biblia nigdzie nie popiera geocentryzmu w taki sposób bardzo wyraźny. To są tylko pewne sugestie, można to interpretować na dwie strony. Natomiast kwestia później Darwina i jego teorii, to jest podważenie jakby, to jest pytanie o początki. Nie jak świat działa, tylko skąd się świat wziął. Skąd się wziął świat w takich formach, jakie mamy obecnie. To jest jakościowo inne pytanie. I oczywiście naturaliści, ateiści wykorzystali przypadek Galileusza po to, aby na tej samej jakby, na tym samym, w tym samym trendzie, że tak powiem, wprowadzić Darwina, nie? Czyli zobaczcie, Kościół się mylił, Galileusz miał rację. No to co, teraz Darwin też jest naukowcem, też przedstawia argumenty naukowe, zatem Kościół się myli, a Darwin ma rację i tak samo wy, chrześcijanie, musicie się wycofać ze swojego pojęcia stworzenia, bo tutaj nauka udowodniła, że jest inaczej. Ale te dwa przypadki nie są równe i nie są, nawet nie mogą być. Z natury rzeczy pytanie o początki jest innym pytaniem niż pytanie o to, jak świat działa, a zatem o ile Kopernik i Galileusz mogli mieć rację i w dużej mierze mieli rację, o tyle Darwin mógł się mylić, no i ja jestem przekonany, że się po prostu mylił.
0: Ale zdaję sobie właśnie sprawę, że przy takim podejściu to i ojciec, i pewnie wiele osób, które w podobny sposób patrzy na stworzenie świata, na początki życia i jego pochodzenie, będzie miał nawet w samym Kościele dosyć poważną opozycję.
1: To znaczy tak, tutaj mamy problem taki, że przynajmniej od 67 lat nie naucza się w Kościele tego tradycyjnego traktatu o stworzeniu, Deo Creante. Stare podręczniki są po łacinie głównie, także nawet są niedostępne współczesnym księżom. Nawet gdyby chcieli się w to zagłębić, nie mają za bardzo gdzie się odwołać. A inna kwestia jest taka, że nauka rzeczywiście uzupełnia nasz obraz powstania świata, chociażby to, że to się dokonało na przestrzeni miliardów lat, a nie 6000 lat czy 6 dni, jak sugerują teksty biblijne. A zatem z jednej strony mamy problem, że tej tradycyjnej nauki o stworzeniu się po prostu nie naucza, ona została w jakiejś mierze zapomniana i dlatego dzisiaj, kiedy ja, na przykład ksiądz katolicki, przychodzę gdzieś na spotkanie katolickie i mówię, nie wierzę w wspólne pochodzenie człowieka i małpy, uważam, że oni zostali stworzeni osobno, to jest wielki szok, wielkie zdziwienie, jak to może być? Przecież Kościół nie ma z tym problemów od dawna. To, że nas to szokuje, to nie jest efekt prawdy samej w sobie, bo to było oczywiste dla każdego katolika i chrześcijanina jeszcze 100 lat temu. I nawet jak się przejrzy katechizmy starsze, to wszędzie jest napisane, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. I to nie było żadnej kontrowersji w tej kwestii od początku chrześcijaństwa aż do XIX wieku, nawet początku XX wieku. Szokujące jest to tylko dlatego, że ta prawda została zapomniana lub zepchnięta na margines i nie jest nauczana. I dlatego nas to dzisiaj szokuje, bo jest to już trzecie czy czwarte pokolenie teologów, którzy nie znają nauki o stworzeniu. Ale współczesne dane naukowe raczej zachęcają nas do powrotu do tradycyjnej nauki o stworzeniu, niż właśnie pójścia w drugą stronę, czyli takiej próby jednania, jak to pogodzić, tą teorię ewolucji Darwina z katolicyzmem. To jest dwa podejścia.
0: No, rodzi mi się takie pytanie, będące na styku duchowości, socjologii i nauki. Czy w takim razie w ciągu mniej więcej jednego stulecia udało się skutecznie, trochę używając takiego literackiego sformułowania, zniewolić umysły, by nie powiedzieć je nawet trochę zatruć taką wizją świata i jego stworzenia?
1: Tak, ja jestem przekonany, że to się stało. Oczywiście duża część teologów czy filozofów katolickich nie zgodziłaby się ze mną, ale ja jestem przekonany, ponieważ studiowałem historium teologii stworzenia także i nie mam wątpliwości, że do połowy XX wieku, konkretnie do encykliki Humani Generis, Kościół jako całość w swoim tak zwanym zwyczajnym nauczaniu utrzymywał, że ciało ludzkie zostało stworzone bezpośrednio przez Boga z prochu ziemi, tak jak to opisuje Biblia, czyli ten fragment Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 7, że ten akurat konkretny moment należy interpretować literalnie, chociaż są inne fragmenty, które być może nie są literalnie, nie należy ich interpretować literalnie, ale tę konkretną prawdę mamy w Piśmie Świętym i na tej podstawie my w to wierzymy. Z drugiej strony, studiując trochę nauki przyrodnicze, biologię, przekonałem się, że nie ma dowodów, a nawet wystarczających argumentów czy poszlak na temat, żeby twierdzić, że człowiek, powiedzmy, i małpa mają wspólnego przodka. Ta wizja jest zbyt słabo potwierdzona. Zatem w obliczu tych dwóch jakby faktów, że z jednej strony mamy bardzo precyzyjne nauczanie Kościoła aż do połowy XX wieku, a z drugiej strony mamy bardzo słabe dane naukowe, które by zaprzeczały temu nauczaniu, jestem skłonny się opowiedzieć za tym nauczaniem, zwłaszcza, że ono było nauczane jako prawda wiary, a nie jako prawda przyrodnicza, tak jak na przykład geocentryzm, to była prawda uważana za prawdę przyrodniczą i żaden z teologów nie twierdził, że to jest objawione przez Boga. Tak po prostu powiedział Ptolemeusz i tak i od pogańskich właśnie przyrodników chrześcijaństwo przejęło tę wizję geocentryczną. Galileusz ją obalił, czy Kopernik obalił, Galileusz to jakby potwierdził. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prawdą wiary, która została zapomniana, czy zepchnięta na margines.
0: Ale skoro użyło się z takiego sformułowania, które rzeczywiście jest chyba bardzo obrazowe, teistyczna ewolucja, to gdyby nawet przyjrzeć się temu wersetowi zacytowanemu przez ojca, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi, no to proch ziemi zawiera bardzo liczne związki chemiczne, pierwiastki, które przy odpowiednich warunkach fizykochemicznych mogą zaistnieć w postaci na przykład aminokwasów.
1: Aha. No nie całych aminokwasów, tylko tam cząstek, które zresztą w takich warunkach, jakie mamy obecnie na Ziemi, zaraz by się zredukowały, bo przy obecności tlenu to jest niemożliwe, ale to są... Dobrze, ale no właśnie, więc pytanie dotyczy... Znaczy, tak, inaczej powiem. Teistyczni ewolucjoniści idą dalej. Mówią tak, że proch Ziemi tutaj oznacza ten pierwotny proch, tę pierwotną materię, którą Bóg stworzył w pierwszym akcie, bo teistyczni ewolucjoniści zazwyczaj nie podważają tego, że Bóg stworzył świat z niczego w pierwszym momencie. To jest dla nich mniej kontrowersyjne. Natomiast twierdzą, że później wszystko się ukształtowało w drodze naturalnej ewolucji i ten proch ziemi to jest właśnie ta materia stworzona na początku, a zatem rzeczywiście Bóg stworzył z prochu ziemi w tym sensie. To jest niezgodne z tradycyjną interpretacją Księgi Rodzaju, tak jak przedstawiają to ojcowi Kościoła czy Święty Tomasz. Święty Tomasz jest bardzo precyzyjnym autorem i on mówi, że ten proch to był właśnie proch konkretnie, że Bóg wziął i proch ziemi, czyli coś zupełnie niezorganizowanego, nie substancję organiczną, nie jakieś żywe zwierzę, tylko właśnie proch, który nie miał żadnego życia w sobie. Zatem to jest kwestia interpretacji biblijnej po pierwsze, czyli za kim idziemy, czy idziemy za Darwinem, czy idziemy za Świętym Tomaszem przykładowo. No bo jeżeli ktoś twierdzi, że ten fragment Biblii można interpretować na obie strony, no to do czego się odwołuje katolik? No katolik ma ten przywilej, że ma całą tradycję, prawda, ojców Kościoła, scholastyków, nawet późniejszych teologów, Suarez, czy później teologowie XIX-wieczni, tacy jak Józef Matthias Schaeben, znakomity teolog, oni wszyscy mówią o tym, że to był właśnie proch, który Bóg wziął i utworzył to ciało ludzkie. A dane naukowe, tak jak powiedziałem, nie zaprzeczają, nie mogą zaprzeczyć tej wizji biblijnej. Po prostu nie da się udowodnić, że tak się nie stało. Można, nawet jeżeli ktoś wierzy w istnienie hominidów, czy jakichś takich istot pośrednich, to nawet to nie przekreśla możliwości powstania pierwszego człowieka prosto z prochu ziemi.
0: Dzisiaj w Nocnych Światłach zastanawiamy się, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: stworzenie czy ewolucja? Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja? Wracamy do Państwa za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: światła.
1: W Nocnych Światłach dziś staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: stworzenie czy ewolucja? Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja? Proszę ojca, no, rysuje się poważny dysonans z tego, co ojciec mówi, bo jeżeli religia, a szerzej wiara i nauka zajmują się w gruncie rzeczy tym samym, czyli poszukiwaniem prawdy, no to jednak po efektach widzimy, że to, co jest nazywane prawdą, niekoniecznie nią być musi, bo nawet takie fundamentalne pytanie, kto jest naszym przodkiem, Adam i Ewa czy Lucy, człowiek czy homo sapiens albo homo floresiensis, a idąc dalej, człowiek czy małpa, jest nadal otwarte.
2: Znaczy, no, ale właśnie to, co już powiedziałem wcześniej, że trzeba odróżnić dane naukowe od teorii, czyli pewnego konstruktu myślowego, który chce te dane pozbierać i jakoś uzunifikować w spójny obraz. Jeżeli chodzi o pochodzenie człowieka, no to dane są bardzo skąpe i to, co mamy, te nieliczne pozostałości, to dosyć łatwo można sklasyfikować albo jako szczątki małpie, albo jako szczątki ludzkie. Tutaj polecałbym książkę księdza Piotra Lenartowicza, świętej pamięci, książka Ludy czy Małpoludy, w której on dokładnie pokazuje, gdzie się zaczyna filozofia, a gdzie mamy dane naukowe, i pokazuje, że w zasadzie te szczątki, którymi dysponujemy, można sklasyfikować albo do ludzkich, albo do małpich. Jeżeli przyjmiemy, że te starsze szkielety, takie jak człowiek z Turkany, chłopiec z Turkany, czy powiedzmy człowiek pekiński, to są szkielety z, powiedzmy, 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu, człowiek pekiński akurat 0,5 miliona, one się klasyfikują jako szczątki ludzkie, więc jedyne, co jest dla nas może szokujące, że ludzie żyli 1,5 miliona lat temu, czy 2 miliony lat temu. Ale tak jak powiedziałem, kwestia czasu w Piśmie Świętym jest dyskutowana. Ojcowie Kościoła się nie zgadzali w kwestii czasu. Kwestia czasu nie jest objawiona. Ten dzień biblijny, dzień stworzenia, można rozumieć jako epokę, można rozumieć, tak jak Bóg mówi w jednym miejscu, że dla mnie jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, a zatem kwestia, ile czasu trwał tak naprawdę ten biblijny dzień stworzenia, jest otwarta i dlatego też Kościół katolicki w 1909 roku ustami Papieskiej Komisji Biblijnej, która w tamtym czasie była organem Urzędu Nauczycielskiego, nie tak jak dzisiaj jest tylko taką komisją pomocniczą, wtedy rzeczywiście papież wypowiadał się ustami tej komisji. Ta komisja wydała orzeczenie w 1909 roku mówiące, że katolik nie musi interpretować słowa dzień z opisu stworzenia jako dzień literalny, jako 24 godziny doba czy 12 godzin jako taki naturalny dzień. Może to być zupełnie inny okres czasu. I że dyskusja na ten temat jest dopuszczalna i to było w zgodzie z całą tradycją, bo i ojcowie Kościoła się na ten temat nie zgadzali, ale to nie jest kwestia istotna dla wiary. Zatem jeżeli przyjmiemy, że dzień z opisu stworzenia jest długim czasem, długim odcinkiem czasu, nie ma problemu z pogodzeniem danych naukowych z opisem biblijnym. W zapisie kopalnym na przykład znajdujemy bardzo podobną historię do historii biblijnej. Wiele grup zwierząt, roślin pojawia się nagle, jakby znikąd. Czyli tak jak w Piśmie Świętym, któregoś dnia, w którymś momencie Bóg stwarza wielość różnych stworzeń, a później one sobie znikają, niektóre przetrwały do dzisiaj. Ale to wszystko jest w pewnej harmonii, prawda? I oczywiście Pismo Święte nie jest podręcznikiem do biologii czy do historii naturalnej, ale też musimy pamiętać, że o historii naturalnej czy o biologii nie uczymy się tylko z podręczników, jak też o innych prawdach. Prawdy nie poznajemy tylko poprzez podręczniki, zatem są inne formy przekazu, które mogą nas pouczyć o jakiejś historii. Przykładowo, jeżeli dziadek opowiada swojemu wnuczkowi o II wojnie światowej, no to nie pisze podręcznika do historii, nie robi tego w formie naukowej, ale mówi o wydarzeniach prawdziwych, które przeżył, nie zmyśla. I taki jest charakter Biblii. To jest właśnie takie opowiadanie starszych ludzi o historii stworzenia pod natchnieniem Bożym, bo tego nikt nie widział. To zostało objawione tym ludziom. I oni opowiadają tą historię po to, żeby nas pouczyć o rzeczach, których nie wyczytamy w księdze natury. Księga Biblii, Księga Pisma Świętego uzupełnia te rzeczy, których nie możemy wyczytać w naturze. I dlatego to jest moim zdaniem bardzo spójny obraz, bardzo spójny światopogląd i obie księgi są warte czytania. To znaczy nie jest tak, że możemy się ograniczyć tylko do Pisma Świętego i zignorować naukę, bo nauka pomaga nam rozumieć Pismo Święte. A z drugiej strony sama nauka nigdy nam nie odpowie na pytanie o pochodzenie człowieka czy gatunków dogłębnie. Może pokazać tylko kiedy powstały, jakie gatunki. W zapisie kopalnym to znajdujemy, natomiast nie wyjaśni ich pochodzenia. Tutaj musimy się odwołać do Pisma Świętego. Zatem musimy powiedzieć jasno, że te dwie księgi, które mają jednego autora, Boga, są zgodne pod warunkiem, że obie rozumiemy poprawnie. Jeżeli obie uznamy, jeżeli spojrzymy na nie to, co one rzeczywiście mówią, a nie to, co jest naszą opinią na temat tego, co one mówią, czyli naszą interpretacją, to ja nie widzę tutaj niezgodności.
1: No tak, ale tutaj trudno przykładać do twardych badań naukowych taką logikę, która wynika z Pisma Świętego. No, dla Boga tysiąc lat jak jeden dzień, owszem. Dla mnie też to bardzo jakoś obrazowo wpływa na wyobraźnię, ale jednak trzymając się twardych faktów, to zerkając tylko na paleolit, który mniej więcej od 2,5 miliona lat do 12 tysięcy lat wstecz trwał, no i sam ojciec mówił, że mniej więcej milion z kawałkiem lat temu znaleziono szczątki ludzkie. No, hominidzi pojawili się mniej więcej w tym czasie, ale generalnie te ślady cywilizacji ludzkiej to jest tak 10-12 tysięcy lat temu. Wtedy możemy mówić, że rozpoczęła się ludzka cywilizacja. Człowiek jako ten, który tworzy pewną rzeczywistość wokół siebie, która ma już bardziej konkretny kształt. Nie tylko korzysta z rzeczywistości, która kształt ma sama z siebie i tylko z niej czerpie, ale zaczyna ją przetwarzać.
2: To znaczy tutaj dane są jednak bogatsze i to dosyć współczesne odkrycie. No mamy narzędzia, no już człowiek pekiński, to 600 tysięcy lat temu tworzył narzędzia. Nie? Mamy, jedna z znajoma właśnie, biolog amerykański, pokazała mi zdjęcie takiego pięściaka, czyli takiego narzędzia, które ciosano z kamienia, które było z jednej strony zaostrzone, a z drugiej strony miało taki owalny kształt, tego to się trzymało właśnie w ręce, w dłoni, czyli pięściak właśnie dlatego. I tym można było, nie wiem, tam obrabiać różne rzeczy. Coś takiego jak młotek bez trzonka, powiedzmy, zaostrzony. I na tej skamieniałości, znaczy wpisano ją w perfekcyjny komputerowy obraz tej figury geometrycznej. Ten pięściak jest obrobiony w sposób perfekcyjnie symetryczny i absolutnie pasujący do komputerowego obrazu tej figury. Jednocześnie na samym środku tego pięściaka mamy malutką skamieniałość. Na wierzchu jest trylobit, mała muszelka. To narzędzie ma kilka centymetrów, może 2 czy 3 centymetry długości, ale ono datuje się na 600 tysięcy lat. Co to oznacza? Że człowiek, który wykonał to narzędzie 600 tysięcy lat temu, nie tylko miał niesamowicie biegłość obrabiania tego kamienia, ale jeszcze miał poczucie sztuki, miał poczucie estetyki, że wybrał taki kamień, na którym była skamieniałość, która stanowiła jakby naturalną ozdobę. Czyli ten pięściak zawiera w sobie poczucie pewnego piękna, które odnaleziono w przyrodzie.
1: Sztuka użytkowa.
2: Sztuka użytkowa, ozdobnictwo, można powiedzieć, tak, wykorzystujące wzornictwo, to co już ten. Ale to nam dużo mówi o możliwościach tych ludzi. Także pięściaki się zachowały, no bo one są z kamienia. A co się nie zachowało, co oni tworzyli, możemy się tylko domyślać. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tak zwane ludy prymitywne, które jeszcze gdzieniegdzie zamieszkują czy Afrykę, czy Australię, czy może i Południową Amerykę, widzimy, że oni nie wytwarzają zbyt wiele rzeczy, a to, co wytwarzają, no to gdyby te ludy wyginęły czy przeniosły się na inne miejsce, to te rzeczy zostaną zniszczone w krótkim czasie, bo to są głównie drewniane łuki czy jakieś skórzane elementy, ale jednocześnie nikt nie ma wątpliwości, że ci ludzie dysponują bardzo wysoką kulturą, sztuką, oni mają pojęcie o muzyce, oni tworzą muzykę, oni tworzą prawo, oni mają swój system praw, oni mają swoje struktury społeczne i pewien rodzaj techniki, prawda? I teraz ja bym patrzył na tych ludzi sprzed setek tysięcy lat, czy no może nawet milionów, właśnie na jako takich ludzi, którzy mieli dokładnie to wszystko, co współczesne ludy prymitywne, tyle, że nie, większość z tych rzeczy po prostu nie przetrwała.
1: A propos tego pięściaka, to dopuszcza ojciec coś takiego, co możemy nazwać przypadkiem, chociaż chrześcijanie na to słowo patrzą w zupełnie inny sposób, ale tutaj tak literalnie się jemu przyjrzyjmy.
2: Aha, ale przypadek w jakim sensie?
1: No to, że akurat ta muszelka, ten trylobit się centralnie znalazł, że jego proporcje były po prostu, no tak się stało, przypadkiem.
2: To znaczy pytanie, czy mówisz, że całe narzędzie powstało przypadkowo, czy że akurat ten...
1: To, że akurat ma taką formę, proporcje i centralnie ma tego trylobita, którego oczywiście możemy przyjąć jako ozdobę, ale być może to po prostu tak się stało. Kształt, tak się ułożyło.
2: No. Aha. Znaczy tutaj metodą naukową nie moglibyśmy orzec, że to nie jest przypadek, ponieważ tutaj nie mamy do czynienia z czymś złożonym, nie mamy tutaj do czynienia z tak zwaną nieredukowalną złożonością. Teoretycznie to mógłby być przypadek, ale prawdopodobieństwo ukształtowania takiej formy jest i jest niezależny wzorzec, prawda? To znaczy my wiemy, że to jest narzędzie, że to miało spełniać, jest jakieś działanie celowe, bo to miało spełniać pewną funkcję, a nie znajdujemy w naturze kamieni, które by się kształtowały w tak perfekcyjne formy. Także myślę, że tego, że to jest narzędzie i że ono zostało wytworzone przez człowieka, tego nikt nie podważa. Pewnie zostało znalezione, tu historii nie znam dokładnie, ale pewnie zostało znalezione w jakiejś okolicy, gdzie akurat znajdowano też inne ślady ludzkiej cywilizacji, czyli aktywności. A zatem myślę, że to nie jest przypadek w tym przypadku, chociaż w tym przypadku nie jest przypadek, ale nie upierałbym się, to znaczy nie możemy tego określić jakby tak powiedzmy na koło. Natomiast ilość narzędzi, które znajdujemy z tego okresu i wcześniejszych jest po prostu tak ogromna, że nie ma wątpliwości do tego, że takie narzędzia były wytwarzane, że człowiek na przykład miał umiejętność rozpalania ognia, kontrolowania tego ognia, że używał ognia do powiedzmy wytwarzania potraw, do po prostu pieczenia mięsa, tak mówiąc, że człowiek miał zdolność budowania domostw, używania kości do wytwarzania też narzędzi, to wszystko jest, to bogactwo tego materiału jest dosyć duże i dlatego myślę, że ogólnie nie można odrzucić tej idei, że już mamy racjonalną działalność po prostu w tamtych czasach.
1: No to pytanie o przypadek było troszeczkę prowokacyjne, bo pomyślałem sobie o tym, że skoro przy tak jednak małej rzeczy, jaką jest pięściak, jakimś jednym z wielu elementów bogatej historii ludzkiej cywilizacji, nie ma 100% pewności, czy był to przypadek, czy nie, to co dopiero powiedzieć o całej złożoności powstawania i pochodzenia życia. Tutaj kolejny argument ewolucjonistów, no to jest to, że jest to ciąg pewnych przypadków, które zaowocowały albo zmianami ewolucyjnymi, albo w niektórych przypadkach mutacjami. Tutaj oczywiście a propos mutacji to jeszcze pewnie osobny wątek, bo sporo ciekawych jest informacji na ten temat, między innymi w książce Racjonalne podstawy wiary, gdzie jest mowa chociażby o oku, ale zatrzymajmy się na tym przypadku dotyczącym właśnie takiego działania ewolucji czy stworzenia.
2: Znaczy, no to jest twierdzenie centralne dla darwinizmu i neodarwinizmu, że cała różnorodność stworzeń życia ukształtowała się poprzez przypadkowe mutacje genetyczne, czy przypadkową zmienność i naturalną selekcję, która jest pewną koniecznością. Znaczy idea naturalnej selekcji mówi mniej więcej tyle, że jeżeli coś jest gorzej dostosowane, ma mniejsze szanse przetrwania czy rozmnożenia się jakiś organizm, jakiś osobnik, jakiś gatunek, no to przegra w walce o byt, no i przetrwają te lepiej przystosowane, cokolwiek miałoby to znaczyć, a w związku z tym w jakiś sposób zmieni się populacja, zmieni się dany osobnik, dana grupa osobników, ponieważ ponieważ te, które mają pewną cechę, którą ją lepiej przystosowują, przetrwają, czyli zdominują populacją. I to jest proces automatyczny w przypadku. Naturalna selekcja to jest konieczność, natomiast przypadek jest po prostu przypadkiem, czyli czymś zupełnie niezdeterminowanym, nieokreślonym w kategoriach darwinistycznych. I teraz pytanie, które można w nauce postawić, to znaczy w obrębie samej biologii, jest takie, czy przypadek może odpowiadać za rzeczywiście powstanie wszystkich nowości biologicznych, które obserwujemy na przestrzeni tych setek milionów lat, czy raczej wymagana jest, konieczna jest działalność jakiegoś intelektu, czyli siły, która jest zdolna wybierać pod kątem jakiegoś celu. I to jest spór między neodarwinizmem a teorią inteligentnego projektu, zwolennikami teorii inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu mówi mniej więcej tyle, że na poziomie czystej nauki, nie wchodząc właśnie w wymiar filozofii czy teologii, możemy rozpoznać struktury, które nie mogły powstać tylko za pomocą przypadku i konieczności gry tych dwóch czynników. Musiała też zadziałać inteligencja, czyli pewna siła zdolna do wybierania zdarzeń czy elementów pod kątem jakiegoś celu, określonego celu. I oczywiście to jest spór, który się toczy w nauce, a ten spór jest dlatego taki żywy i ostry, ponieważ tutaj część naukowców stawia postulat naukowy, bo dopóki fundamentaliści biblijni sobie tam mówią, że Pan Bóg stworzył wszystko w 6 dni, no to tam nikogo nie rusza, bo to jest taki światopogląd, powiedzmy, religijny, czyli coś na poziomie tych mitów, właśnie bajek, takie tam sobie gadanie pewnych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy naukowcy wysuwają taki silny postulat, że można odkryć ślady działania inteligencji bazując na samej nauce, na samych danych naukowych, no to oczywiście to jest kontrowersyjne stwierdzenie, bo tutaj już wchodzimy właśnie w kwestię całej edukacji na przykład. Znaczy, czy przedstawianie tej historii neodarwinistycznej jest uzasadnione i tak dalej, i tak dalej. Można by mówić o sposobach wykrywania projektu i w ogóle o tym, o tych argumentach na rzecz inteligentnego projektu, ale chcę tylko skonkludować, właśnie odpowiadając na pytanie, że pewne elementy nie mogły powstać przypadkowo i na to możemy znaleźć dowody w samej biologii.
1: Dziś próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie ewolucja czy stworzenie. Gość programu, ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Zapraszamy Państwa za chwilę, teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy za moment.
0: Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światła. Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie stworzenie czy ewolucja. Gość programu ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki tak właśnie zatytułowanej Stworzenie czy ewolucja. To, co ojciec mówił parę minut temu na temat inteligentnego projektu, to w gruncie rzeczy bardzo wydaje mi się takie pokrewne z deizmem. Jest wielki inżynier, który nakręcił świat i zostawił go sobie, niech tam sobie działa. Zobaczymy, co z tego będzie. Co będzie, to będzie.
2: No tak, tylko że inteligentny projekt nie może stawiać wielkich postulatów na temat inżyniera czy Pana Boga, bo nie mówi o Bogu, ponieważ jest teorią naukową, czyli pozostającą w obrębie empirii tego, co możemy... Czyli inteligentny projekt jest bardzo ograniczony w takim sensie postulatów metafizycznych. Mówi tylko tyle. Niektóre struktury w świecie biologii zostały zaprojektowane, nie mogły powstać na zasadzie przypadku i konieczności, naturalnej selekcji, przypadkowej zmienności. Te dwa mechanizmy, te trzy, ten mechanizm neodarwinistyczny nie wyjaśnia powstania niektórych struktur biologicznych. I to jest nawet mniej niż stwierdzenie, że istnieje Bóg osobowy, albo że Bóg stworzył świat.
1: To jest tak.
2: Tutaj nawet nie wiem, czy absolut. Na pewno jakiś gigantyczny intelekt, czy on jest absolutnym intelektem, też niekoniecznie. I też nawet nie wiadomo, czy na przykład ten intelekt nie byłby... Bo to już są teorie teologiczne, prawda? Czyli w tym momencie przechodzimy od nauki do filozofii, teologii. Rzeczywiście, nauka nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o Boga, prawda? Nauka nam nie może o Bogu powiedzieć, bo on nie jest materialny i nie jest empiryczny. Zatem logicznie rzecz biorąc, nie możemy oczekiwać, że nauka nam powie, kim jest Bóg. Natomiast mówi nam o tym teologia i zwłaszcza objawienie chrześcijańskie mówi, że tym potężnym intelektem i potężnym architektem, jak to pan powiedział, jest Bóg, który jest w Trójcy Świętej jedyny i ten Bóg działa w historii i stworzył świat i działał w tym świecie w historii stworzenia, a teraz działa w historii zbawienia i działa w sposób bezpośredni, nadprzyrodzony w niektórych momentach, a czasami tylko pośrednio, za pośrednictwem stworzonych bytów, takich jak aniołowie czy nawet ludzie. I w historii tutaj, historii zbawienia, no jedni pociągamy drugich do zbawienia, Pan Bóg nam w tym pomaga, działa przez łaskę i tak dalej, a w historii stworzenia działa właśnie przez takie akty nadprzyrodzonego wyłonienia czegoś z niczego i na przykład uformowania nowych form życia, prawda, nowych gatunków. To jest teologiczna koncepcja, to jest chrześcijańska wizja, to jest świat, można powiedzieć, chrześcijański światopogląd, czyli teologiczna interpretacja początków. Natomiast z punktu widzenia nauki możemy powiedzieć tylko tyle, że badając struktury biologiczne możemy odkryć jakąś działalność celową, jakąś działalność intelektu, który wybierał, czyli plan po prostu, inteligentny projekt, jakiś plan, który jest zawarty w przyrodzie. Tutaj jest kilka argumentów na rzecz inteligentnego projektu, ale jednym z takich bardzo znanych argumentów jest argument z nieredukowalnej złożoności, czyli niektóre biologiczne struktury mają tę cechę, że są złożone, ale są nieredukowalnie złożone, czyli że wszystkie elementy muszą być obecne jednocześnie, aby ta struktura mogła spełnić swoją funkcję. Można to sobie wyobrazić na przykładzie, powiedzmy, pułapki na myszy, takiej, którą mamy w domu, gdzie mamy, powiedzmy, pięć elementów, taka deseczka, na której to jest wszystko przyczepione, później jest ta sprężyna, która trzyma tą taką klamrę, no jest igła i taki haczyk, który zaczepia igłę, żeby później zwolnić tą pułapkę i w ten sposób złapać, czy zabić tam szczura, czy mysz. I to jest nieredukowalnie złożone, bo te pięć elementów musi być obecnych jednocześnie, musi być dostosowanych do siebie, żeby spełnić tą funkcję złapania myszy. Tak samo właśnie można powiedzieć, że w biologii niektóre elementy mają taką cechę, na przykład widź bakteryjna, taki organ niektórych bakterii, który służy im do przemieszczania się w płynach, kręci się taka widź i pomaga, i ta bakteria się porusza dzięki tej widzi, ale ona jest poruszana takim silnikiem w zasadzie, silnikiem elektrycznym, coś takiego jak w nasze silniki, które znamy z urządzeń codziennego użytku. I ten silnik też się składa z kilku, właściwie się składa z 50 białek, ale mówiąc prostszym językiem, jest to kilka elementów, które muszą być obecne jednocześnie, wszystkie dobrze dopasowane, aby ta widź mogła działać. Aż problem dla darwinizmu jest taki, że naturalna selekcja może działać tylko wtedy, kiedy coś daje przewagę w walce o byt, tak jak żeśmy mówili. Czyli naturalna selekcja nie widzi struktur, które nie dają przewagi. A co daje przewagę? No tylko działający silnik. Niedziałający silnik nie da przewagi żadnej. A zatem albo silnik musi powstać w jednym kroku, albo nie powstanie wcale. Ale powstanie w jednym kroku to jest za dużo. To jest naturalna selekcja może działać tylko małymi krokami, malutkimi mutacjami. A tu trzeba by setek, jeśli nie tysięcy mutacji jednocześnie, aby taki silnik powstał. Zatem nieredukowalna złożoność wyklucza darwinistyczną historię powstania życia, a jednocześnie, że w tym przypadku widzi bakteryjne, ale to się później przekłada na inne też organy i funkcje, ale jest też pozytywnym argumentem na rzecz inteligentnego projektu. Jeżeli naturalna selekcja i przypadkowa zmienność nie może wytworzyć widzi bakteryjne, a jednocześnie widzimy, że to jest coś, co działa celowo, no to musimy przyjąć, że musiał być intelekt, który jest zdolny do wybierania pod kątem określonego celu, czyli jakiś intelekt dobrał te 50 białek w taki sposób, aby one spełniały tę funkcję, która dla niektórych bakterii jest niezbędna do przeżycia.
1: No niemniej, gdy wsłuchiwać się w takie argumentacje opowiadające się za inteligentnym projektem, to stają przed oczami te wszystkie opowiadania fantastyczne, które mówią o tym, że ludzkość i cała nasza cywilizacja, całe nasze pochodzenie i to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich paru milionów lat, to jest taki duży stół laboratoryjny, gdzie mamy nad sobą wielką lupę, która nas obserwuje. Gdyby w ten sposób spojrzeć w górę teraz i zobaczyć wielkie oko okularu, to może by ktoś nawet pomyślał, no tak, jestem częścią eksperymentu.
2: Ale czy to jest zarzut względem innego projektu?
1: Trochę tak.
2: No, znaczy oczywiście nauki przyrodnicze nie wyjaśniają nam fenomenu życia jako takiego i dlatego wiadomo, że jeżeli posługujemy się argumentami naukowymi, czyli płynącymi z nauk przyrodniczych, dokonujemy pewnej redukcji, porównujemy życie do mechanizmu, mówimy głównie o białkach, o genach, czyli o związkach chemicznych, o substancjach chemicznych, o takich rzeczach, które... kiedy spojrzymy na organizm żywy organizm, widzimy, że go się nie da zredukować tylko do substancji organicznych, do zależności między genami a białkami, prawda? To jest niekompatybilne, ale jeżeli mówimy już o czymś więcej, o fenomenie życia, no to jest jasne, że musimy mówić już o filozofii, prawda? Nauki przyrodnicze nie powiedzą nam nic o duszy, o formie, w tym metafizycznym sensie. Zatem tu już przechodzimy do filozofii, przechodzimy do teologii i życie jest tajemnicą nadal. Znaczy nikt nie wie, jak to się dzieje, że z embrionu powstaje dorosły osobnik, że w tym takim tańcu rozwoju embrionalnego wszystko się jakoś układa. Przecież ta informacja nie zawiera się w genach. Geny zawierają tylko znikomą część tej informacji, która jest potrzebna. Zatem dla nas jest to nadal tajemnica. Zresztą geny, dzisiaj się okazuje, że geny same w sobie są przetwarzane przez organizm, prawda? I także muszą być jakieś inne źródła informacji.
1: Tak, no, chociażby sarna, która wybiera płeć dziecka.
2: No, jest wiele przykładów po prostu rzeczy niesamowitych. To dopiero niedawno odkryte. Niektóre z nich, niektóre organizmy będą swoje geny po prostu przetasowywać, przerabiać, uzupełniać informacją w genach, ale prosty przykład. No, w każdym organizmie ludzkim jest ileś tam tysięcy, może i milionów rodzajów komórek. Ja nie mówię o komórkach, bo tych są miliardy, ale o typach komórek. Każda z tych komórek zawiera ten sam materiał, taki sam materiał genetyczny, czyli taką samą informację, a jednak jest to setki czy tysiące różnych specjalności. Zatem co decyduje o tym, że komórka się wyspecjalizuje w takim kierunku, a nie w innym? No musi być jakieś inne źródło informacji poza genami, które o tym decyduje. Podobnie zresztą geny nie wyjaśniają nam układu przestrzennego w organizmie, tylko geny mówią tylko jakie białko ma być budowane przez komórkę, natomiast nie mówią, jak te białka mają być ułożone w przestrzeni, w tym trójwymiarowym świecie. I I czyli to tak jakbyśmy powiedzieli, że geny nam mówią, jakie materiały budowlane dostarczyć na budowę, czyli że tyle cegieł, tyle powiedzmy stalowych cełowników, czy kątowników, czy tyle szkła, tyle cementu, ale po prostu nie wiedzą, jak to ułożyć w całość, nie? Czyli w sumie bardzo niewiele. To właśnie to, że geny zostały tak bardzo przewartościowane, znaczy przypisano im tak wielkie znaczenie, jest też efektem tego neodarwinistycznego podejścia do biologii, prawda, bo jeżeli centrum neodarwinizmu, czy trzon tej teorii polega na tym, że przypadkowe mutacje poddane naturalnej selekcji prowadzą do powstania nowych gatunków, no to geny muszą stanowić główny element życia, główną informację, albo jedyną informację tak naprawdę. Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że możemy mutować geny w nieskończoność, a i tak nie otrzymamy nowej informacji potrzebnej do zbudowania nowego organizmu, nowej formy życia, no to neodarwinizm jest martwy. I taki jest stan dzisiejszej nauki. Neodarwinizm jest martwy w kontekście współczesnej biologii, tyle że tego nie chcą przyznać materialiści, bo oni nie dysponują jeszcze lepszą teorią w tym momencie. Są różne próby ratowania neodarwinizmu, ale generalnie dzisiaj już nawet niektórzy ateiści przyznają, że to już jest teoria martwa.
1: To w takim razie badanie kodu genetycznego przynajmniej częściowo mija się z celem?
2: Nie, oczywiście, to nie mija się z celem, tylko chodzi o to, że im bardziej badamy, tym mniej wiemy o tym, to znaczy tym bardziej jest to dla nas zagadka, a to dobrze pokazały też, powiedzmy, badania ludzkiego genomu. Nie? Ten mit, że człowiek jest w 99% ma taki sam genom jak małpa. To był mit stworzony tam gdzieś w latach 90., kiedy przebadano tylko parę procent ludzkiego genomu, który tak zwanych genów kodujących, czyli tych, które odpowiadają za budowę białek. Czyli to tak jakbyśmy wzięli z całego genomu kilka procent i porównali z kilkoma procentami szympansa i tu się okazało, że była rzeczywiście 90-kilkuprocentowe podobieństwo. Natomiast kiedy uwzględniono cały genom ludzki i cały genom szympansa, to podobieństwo spadło do 76%. Ale proszę zauważyć, że w świetle tego, co mówiłem wcześniej, nawet gdybyśmy mieli 100% takich samych genów, to nic, to nie daje nam identyczności, ponieważ mamy inne źródła informacji i mamy, czyli można mieć dokładnie takie same geny, a być zupełnie innym osobnikiem albo zupełnie innym stworzeniem, zupełnie innym. Mamy 30% takich samych jak banan, prawda? Człowiek i banan 30% tak są, prawda? Więc jakby te badania, to jest cały taki właśnie mit tego 99-procentowego podobieństwa.
1: Dzisiaj o pochodzeniu życia rozmawiamy w Nocnych Światłach. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych książek i publikacji, m.in. Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilkę. Półmetek Nocnych Światłach za nami.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. O pochodzeniu życia rozmawiamy od 23. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor wielu książek, publikacji, m.in. zatytułowanej Stworzenie czy Ewolucja. Rozmawiamy w gruncie rzeczy o pochodzeniu życia, ale tak naprawdę to odnosimy to do człowieka. Człowiek, szczyt stworzenia, jak wierzymy, jako chrześcijanie, to jednak jest tylko mniejszość całego dzieła stworzenia, tego ożywionego. Jeżeli by spojrzeć na także pochodzenie innych gatunków, chociażby ptaki z dinozaurów się wywodzące, no to zadajemy sobie kolejne pytanie. Nie tylko to dotyczące człowieka, który ma tę umiejętność zrozumu, kształtowania świata, ale spójrzmy także na inne gatunki, na inne formy życia, które może nie mają takich zdolności, ale też możemy sobie zadać pytanie, skąd one się wzięły? Czy to rzeczywiście jest ta droga, którą wskazuje nauka, czy też zwierzęta, ptaki, rośliny, nasiona, o których tutaj ojciec mówił przy tym, że nie mamy odpowiedzi na to, jak embrion się rozwija, kiedy dostaje życie. Chociaż jako katolicy wierzymy, że od poczęcia.
2: Mhm. Znaczy mówiłem ogólnie o embrionach, powiedzmy nie tylko ludzkim, ale zwierzęcych. Mhm.
1: W każdym bądź razie, no jest to kolejny zestaw zagadek i pytań, na które myślę, nadal nie ma odpowiedzi.
2: No tak, pytanie dotyczy tego, skąd wzięły się, powiedzmy, właśnie różnorodne gatunki, ta cała różnorodność biologiczna świata. No, człowiek jest jednym z nich. Oczywiście widzimy, że całkowicie przekracza ten porządek natury i cywilizacja, którą zbudowaliśmy, a także to, w jaki sposób opanowaliśmy Ziemię, wskazuje, że różnimy się zdecydowanie od zwierząt. Jest jakaś w nas taka siła, która daje nam możliwość opanowania wszystkiego i właśnie zarządzania tym. Ale jeżeli pytanie dotyczy całej różnorodności bogactwa stworzeń, to ja bym powiedział, że w chrześcijaństwie mamy trzy nurty, które konkurują ze sobą dzisiaj, trzy takie poglądy na temat pochodzenia gatunków. Bo chrześcijanie wszyscy dzisiaj się zgodzą, że świat został stworzony w jakimś punkcie z niczego, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i rozumiemy te słowa jako stworzenie świata materialnego, świata niematerialnego, świata aniołów. I tutaj raczej, myślę, chrześcijanie do tego nie mają wątpliwości. No i wszyscy się, powiedzmy, zgadzamy w takiej kwestii, że człowiek ma naturę duchową, że jest nieśmiertelny w takim sensie, że nawet kiedy ciało umiera, to coś tam zostaje, dusza, i że ta dusza jest nieśmiertelna. Więc to są takie dwa punkty skrajne, w których się zgadzamy. Natomiast jest pytanie, jak powstały różne rodzaje stworzeń, te jak to właśnie wspomniane dinozaury, czy ptaki, czy ssaki, płazy, gady, to wszystko. I tutaj bym powiedział, są trzy takie poglądy. Pierwszy to byłby teistyczny ewolucjonizm, czyli że Bóg posłużył się ewolucją, stwarzając świat. To jest najbardziej popularny pogląd dzisiaj. I zdaje się on, taki powierzchownie rzecz ujmując, zdaje się, że ten pogląd godzi dobrze naukę z wiarą. Bóg albo zainicjował ewolucję, albo ją kieruje, albo jest jakoś obecny w tym procesie ewolucji. W ten sposób, chociaż ewolucja jest przypadkowa, ale tak ostatecznie nie jest przypadkowa, osiąga swoje cele, ponieważ Bóg jakoś tam prowadzi tą ewolucję. Jest to proces naturalny z punktu widzenia nauk, ale z punktu widzenia religii jest jakoś tam kierowany przez Boga, właśnie jest nadprzyrodzony może nawet, czy coś takiego. I to jest teistyczny ewolucjonizm. A po drugiej stronie mamy kreacjonizm młodej ziemi, czyli ten protestancki, fundamentalny kreacjonizm, który mówi, że wszystko dokonało się dokładnie tak, jak mówi Pismo Święte, czyli w ciągu 6 dni Bóg stworzył świat w takiej dokładnej kolejności, jak jest napisane, i że to się stało 6,5 tysiąca lat temu, bo jeżeli uwzględnimy genealogię, no to przed Chrystusem 4,5 tysiąca lat, po Chrystusie mamy 2 tysiące, więc około 6,5 tysiąca tysiące lat temu. I to jest kreacjonizm młodej ziemi. Stanowisko, które popierają głównie, powiedzmy, protestanci, fundamentaliści, protestanci może głównie w Ameryce, ale nie tylko. To stanowisko się znajdzie wśród katolików i wśród prawosławnych. To jest stanowisko obecne w chrześcijaństwie. Natomiast pomiędzy kreacjonizmem młodej ziemi a ateistycznym ewolucjonizmem jest takie stanowisko, które można by nazwać kreacjonizmem progresywnym, czyli stanowisko, które akceptuje długi wiek świata, to, że historia sięga 13 miliardów lat, że Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, że pierwsze życie pojawiło się 3,5 miliarda lat temu, że zaawansowane życie mamy gdzieś tam od eksplozji kambryjskiej 540 milionów lat temu, czyli akceptuje tą naukową, że tak powiem, linię czasu, natomiast mówi jednocześnie, że Bóg stworzył różne grupy stworzeń, roślin, zwierząt swoim nadprzyrodzonym działaniem i bezpośrednim, nadprzyrodzonym i bezpośrednim działaniem. Czyli odrzuca wspólne pochodzenie wszystkiego od jednego przodka i popiera te Boże nadprzyrodzone działania. Nie mówię o interwencji, unikam tego słowa interwencja, ponieważ to interwencja jest słowem, które sugeruje, że Bóg wkracza, intervenio z łacińskiego, czyli wejście pomiędzy pewien porządek przyczynowo-skutkowy i coś tam miesza w tym porządku przyczynowo-skutkowym, czyli tak jakby Bóg sam sobie przeczył, że najpierw stwarza pewien ciąg przyczyn i skutków, te procesy naturalne, a później musi w nie wejść, żeby je tak poprawić trochę, czy tam uzupełnić. Nie, stworzenie nie ma nic z tego. Stworzenie jest po prostu dodaniem nowego bytu, dodaniem z niczego, dodaniem nowych organizmów, które opierają się, czy żerują w pewnym sensie na tym, co już jest. Zatem stworzenie nie jest interwencją, jest po prostu bezpośrednim nadprzyrodzonym działaniem Bożym. I taka koncepcja stworzenia jest obecna u ojców Kościoła i u wielkich doktorów Kościoła, takich jak święty Tomasz z Akwinu przykładowo. Więc mamy trzy stanowiska, tak jak mówiłem, teistyczny ewolucjonizm, progresywny kreacjonizm i kreacjonizm młodej ziemi. I teraz dyskusja się toczy.
1: Ale to bardzo ciekawe pytanie, już na poły filozoficzne powiedziałbym, bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że Bóg interweniuje albo nie interweniuje, no to skoro człowiek jest obdarzony wolną wolą, to może w jakiś sposób Pana Boga do tej interwencji niejako nakłonić, bo przecież patrząc na to, co dzieje się w nauce i to, że człowiek zaczyna powoli przyjmować pozycję Boga, klonowanie, nauki biologiczne, biotechnologie i tak dalej, zaczyna to wyglądać troszeczkę niebezpiecznie chwilami. Więc pytanie jest takie, czy człowiek może ten plan ewolucyjny Boga, jeżeli już przyjąć nawet taką koncepcję teistycznej ewolucji, czy może ją w jakiś sposób zaburzyć, że ona nagle pójdzie dzięki ludzkiej wolnej woli w niewłaściwym kierunku, nie w takim, jakim zamierzył sobie Bóg.
2: To znaczy, kiedy mówimy o historia stworzenia, czyli ta, w której dotyczy progresywny kreacjonizm, zakończyła się definitywnie wraz ze stworzeniem człowieka. Od tamtej pory możemy mówić o historii zbawienia, bo grzech pierworodny niemal momentalnie następuje Boże objawienie, tak zwana protoewangelia, czyli Bóg obiecuje, że kobieta zmiażdży głowę węża, czyli diabła. To już jest zapowiedź Ewangelii, zapowiedź Zbawiciela i to mamy już na samym początku historii zbawienia, czyli dlatego ja mówię, że historia stworzenia niemal płynnie i momentalnie przychodzi w historię zbawienia. Grzech jest bardzo szybko i bardzo szybko Bóg działa, żeby naprawić. Ale właśnie tak jak powiedziałeś, że mamy tutaj do czynienia z wolnymi podmiotami, ludzka wolność tutaj wchodzi w grę i dlatego tam, gdzie już pojawia się ludzka wolność, możemy mówić o interwencjach Bożych i oczywiście jest wiele interwencji Bożych w historii zbawienia. Tutaj już nie ma problemu o mówieniu, że Bóg wchodzi w ciąg przyczynowo-skutkowy, bo właśnie dlatego, że my sknociliśmy ten ciąg, dlatego on przychodzi, interweniuje. I nie każde działanie Boże, nawet bezpośrednie, w historii zbawienia jest interwencją. Czasami Bóg wykorzystuje, tak jak na przykład powstanie Pisma Świętego, jest wykorzystaniem pewnych naturalnych zdolności człowieka, zdolności do pisania i do czytania, żeby objawić swoje Słowo Boże, prawda? Ale są takie momenty, kiedy Bóg rzeczywiście coś musi poprzestawiać w tym przyczynowo-skutkowym ciągu, którym myśmy zaburzyli. Uzdrowienia często też nie są interwencją, często uzdrowienia są po prostu uzupełnieniem jakiegoś braku, zatem to też nie jest zburzenie przyczynowo-skutkowe, tylko raczej naprawienie pewnego porządku, nie? Jeżeli mówię o cudach uzdrowienia, takich jak na przykład uzyskanie wzroku przez osobę niewidomą, gdzie Pan Bóg działa w sposób nadprzyrodzony, bezpośredni, ale trudno to nazwać interwencją, chyba że w takim sensie, że to jest interwencja w jego życiu, taka ogólna, natomiast w samym fakcie uzdrowienia jest raczej uzupełnienie jakiegoś braku, który zaistniał w wyniku choroby, czy wypadku, czy czegoś takiego. I dlatego myślę, że tak, że natomiast pytanie dotyczyło tego, czy człowiek może zburzyć stworzenie, czy człowiek może zniszczyć. Człowiek może tylko zniszczyć, ja bym tak powiedział. Człowiek nie może poprawić stworzenia w tej mierze, w jakiej to jest stworzenie, natura. I to jest po prostu dlatego, że Bóg wszystko urządził rzeczywiście w sposób doskonały. To znaczy, nawet jeżeli wielu dzisiaj teologów powie, że nie, że świat nie jest doskonały, że jest tyle błędów, że jest tyle rzeczy głupich. Dlaczego są komary? Dlaczego są wszy? Dlaczego nas gryzą? Dlaczego są węże? Dlaczego są... i tak dalej. Ale to, tak naprawdę to jest pytanie o zło i to jest troszkę inne pytanie. Natomiast jeżeli weźmiemy tego komara samego w sobie, to on jest po prostu doskonały. No i biologowie cały czas się zachwycają. Każdy drobiazg, jaki weźmiemy po prostu w naturze, jest po prostu doskonale zaprojektowany i my nic nie możemy tu już poprawić. To jest moje przekonanie. Oczywiście manipulacje genetyczne, one... Ktoś powie, no tak, udoskonaliliśmy sobie kukurydzę. Kukurydza zmodyfikowana rośnie w innych warunkach, wydaje więcej plonu, ale to po pierwsze nie wiemy, czy nie ma tu jakichś złych skutków, prawda? I tu jest ciągle debata, może ta kukurydza jest szkodliwa, rakotwórcza, dużo badań na to wskazuje.
3: Może się okazać dopiero za 50 lat.
2: Dokładnie, a z drugiej strony my wiemy, że ten efekt polepszenia, on jest bardzo względny. To znaczy ta kukurydza, jeżeli... posadzimy powiedzmy wiele kukurydz i to te naturalne, że tak powiem, niemodyfikowane, one wyprą w walce obyt właśnie tą zmodyfikowaną, ponieważ ta zmodyfikowana, zawsze ta modyfikacja dokonuje się kosztem czegoś. I tak samo bakterie uodpornione na antybiotyki w wyniku przypadkowej mutacji, one tracą pewną funkcję, czyli to białko, które zostaje zmutowane, troszeczkę ma słabszą funkcję, osłabia się i dlatego w naturalnych warunkach ponownie te bakterie nieodporne tak naprawdę wypierają te uodpornione, czyli tak naprawdę troszkę koślawe. No to jest tak jak człowiek, który jest człowiekiem niewidomym, nie będzie podatny na, powiedzmy, że reklama, agresywna reklama, zwłaszcza połączona z jakąś nieprzyzwoitą treścią, może pornograficzną, niszczy nasz umysł, naszą moralność. Więc człowiek niewidomy będzie uodporniony, prawda? Czyli w związku z tym wszyscy mamy się oślepić, żeby być odpornymi? No nie, to by było złe rozwiązanie. Oczy są dobre. I tak samo jest z tymi bakteriami, które się uodporniają na antybiotyki czy inne trucizny. One po prostu... tracą pewną funkcję, dzięki czemu ten antybiotyk nie może ich zaatakować, ale to nie jest ich stan naturalny czy lepszy. I tak samo, czyli tak jak natura, tak samo człowiek może kombinować z genami, może kombinować z gatunkami, tworzyć hybrydy, coś tam przeszczepić, coś tam dodać, wykorzystać organizmy do produkcji pewnych substancji, których potrzebujemy skądinąd, ale to nigdy nie jest udoskonalenie gatunku jako takiego. My nie jesteśmy w stanie ani stworzyć życia, ani udoskonalić życia. A to są wszystko mrzonki, że tam się mówi, że już stworzono życie. Na przykład parę lat temu była ta historia Craig Venture, taki amerykański naukowiec, biznesmen, bogaty człowiek, który swoje prywatne pieniądze inwestuje w badania biologiczne, żeby no, między innymi, żeby stworzyć życie. No, obiegła świat informacja, że właśnie stworzono życie. No i czego tak naprawdę dokonano? Wzięto bakterię, w której genom znamy i taki sam genom dokładnie, który żeśmy przełożyli już wcześniej do komputera, czyli mamy zapis tych kwasów nukleinowych w postaci po prostu liter alfabetu i wiemy, jakie to są dokładnie związki chemiczne, więc taki sam dokładnie gen, czy genom cały, stworzono chemicznie, no po prostu biorąc te substancje, tworząc je i składając razem. I wszczepiono takie coś do tej samej bakterii i okazało się, że ta bakteria żyje, że po wszczepieniu syntetycznego genomu ona działała tak samo jak ta oryginalna bakteria, znaczy ze swoim naturalnym, że tak powiem, genomem. No ale czy to było stworzenie życia? Nie, no to tak jakbyśmy wzięli do komputera ułożyli płytę, zrobili, później no, patrzymy, że płyta działa, no, wyjmujemy tą płytę, tworzymy jej kopię i później wkładamy kopię, no i widzimy, że taki sam program, czy tak samo działa, nie? Ale to ani nie stworzono płyty, ani nie stworzono komputera, ani nie stworzono żadnej informacji, tylko po prostu odtworzono pewien fragment organiczny, którym jest DNA danego organizmu. Odtworzono go w sposób laboratoryjny i stwierdzono, że on tak samo pasuje, czyli to jest tak jakby wymienić część, prawda, nawet jeżeli to jest bardzo taka wysublimowana część jak DNA, ale to jest jednak tylko część organizmu. Nie stworzono ani, czyli tak naprawdę nic nie stworzono, tylko powtórzono to, co już było stworzone. A zatem to są bardzo chwytliwe hasła, stworzyć życie, ale to są jednocześnie rzeczy niemożliwe. I naukowcy, którzy się tym zajmują, oni dobrze o tym wiedzą. Nie wiedzą tego popularni, jak to się mówi, odbieracze mediów popularnych.
1: Dziś o pochodzeniu życia rozmawiamy z gościem programu, którym jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy ewolucja. Wracamy do Państwa za chwilę. Krótka przerwa na muzykę. Będziemy znowu razem za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dziś w Nocnych Światłach o pochodzeniu życia rozmawiamy. Próbujemy zbadać ewolucję. Jeżeli uda się to zrobić w 2 godziny, to może jakieś wnioski z tego wysnujemy. Gościem programu jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję. Teraz wątek stricte biblijny, ewangeliczny. Bo jeżeli już ojciec tutaj mówił o braku wzroku, to przypomina mi się ta perykopa, kiedy Jezus spotyka niewidomego przy sadzawce Siloam. I kiedy pytają go, czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice, Jezus odpowiada, nie, ani on, ani jego rodzice jest niewidomy, dlatego że objawiła się chwała Boża. No właśnie, i tutaj tak trochę nawiązując do tego, co ojciec mówił o tym, że uzdrowienia to jest coś, co można powiedzieć jest konkretnie interwencją w stan braku pewnego, no to owszem, tutaj możemy sobie powiedzieć, dobrze, odzyskał wzrok, może nie to odzyskał, bo był niewidomy od urodzenia, zyskał wzrok, ale nie w celu uzupełnienia braku, tylko po to, żeby był pokazany Bóg jako ten, który ten wzrok daje. Mhm. Że On jest twórcą bardzo skomplikowanego elementu naszego ciała, który do dzisiaj nie do końca jest zbadany i jego możliwość percepcji. Oko. Pytanie jest trudne, bo zdaję sobie sprawę, że znowu dotykamy pogranicza i nauki, i wiary. Ale jednak liczę na to, że ojciec da mi tutaj jakąś odpowiedź.
2: Ja jestem przekonany, że różnorodność życia jest nam dana po to, abyśmy przede wszystkim poznali mądrość i taką obfitość Boga, że Bóg nie stworzył nam tylko kury i kaczek i krowy, które potrzebujemy do życia, z których korzystamy, ale stworzył też takie zwierzęta, które by wydawało się, że nam są zupełnie niepotrzebne, albo które nawet rzadko kiedy widzimy. I każde z tych zwierząt, jak teraz już badamy bardziej szczegółowo ich budowę wewnętrzną, sposób życia, sposób rozmnażania się, rozwój embrionalny i tak dalej, okazuje się, że mamy całą gamę niesamowitych różnych odkryć. Oglądałem taki film o kolibrach, które akurat tam, gdzie mieszkam, są obficie występują i to jest niesamowicie piękne stworzenie i takie bardzo urocze, które jest ptakiem, jak wiemy, ale zachowuje się jak owad. Może podlecieć taki koliber do człowieka i nie usiądzie, ale tak będzie latać przy głowie jak mucha dosłownie.
1: Zawiśnie w powietrzu.
2: Zawiśnie w powietrzu i to jest właśnie to, że on może zawisnąć w powietrzu po prostu dlatego, że ma zupełnie inną budowę skrzydeł niż każdy inny ptak, zupełnie inny system poruszania tymi skrzydłami. W zasadzie ma takie 2 tryby, albo do lotu do przodu i wtedy porusza tak jak standardowy ptak, albo właśnie do takiego zawieszenia się w powietrzu i wtedy przechodzi na tryb takiego machania trochę jak na 2 strony, trochę takiego jak się, może wachlarzem jak się macha. No, to źle to powiedziałem, ale...
1: Ósemkowy ruch.
2: Taki. Taki jakby w 2 strony, nie? Chodzi o to, że to taka budowa skrzydła wymaga zupełnie innej aranżacji, zupełnie innego planu. Tam są inaczej mięśnie, to jest na jego, że tak powiem, skrzydła są na takich stawach kulkowych oparte, że właśnie tam to skrzydło może się poruszać w każdym kierunku. I to jest oczywiście zamysł, prawda? My widzimy skądinąd, że to jest jakiś plan. I teraz można by zapytać, no ale po co coś takiego? Przecież do niedawna nikt tego nie wiedział, a nawet jak to wiemy, no to kto tam się kolibrami będzie zajmował? My ani ich nie jemy, ani ich często nie widzimy, i tak dalej. A jednak jest w tym jakaś obfitość Boga, nie? Że On właśnie chciał pokazać, że jest bardziej pomysłowy niż my myślimy, że On potrafi rozwiązać wiele problemów w bardzo, bardzo fajny sposób i to na chwałę właśnie, żebyśmy mogli Go wielbić. I ktoś mógłby zapytać, po co te dinozaury żyły, przecież wszystkie wyginęły, co my z nich mamy dzisiaj. No właśnie ten zachwyt, nie? Że było tyle form życia, jakich sobie nawet nie potrafiliśmy wyobrazić, póki nie odnaleźliśmy ich w skamieniałościach. Dzisiaj odkrywamy coraz więcej i możemy już oglądać te stworzenia na animacjach komputerowych i widzimy, jak miały ciekawe rozwiązania właśnie biologiczne, To wszystko po to, żebyśmy mogli podziwiać stworzenie Boże nie tylko w takim, w tym, co nas otacza, ale także jakby w historii stworzenia, nie? W tej właśnie, czyli w taki sposób historyczny, nie tylko tak jakby dzisiaj w obecnej sytuacji. To jest a propos właśnie objawienia się chwały Bożej w odzyskaniu wzroku. Tam w tej wydarzeniu biblijnym, ewangelicznym, Jezus zwraca uwagę na to, że to zło nie jest karą za grzechy, tylko że w akcie boskiego działania objawia się chwała Boża, nie? Ale także moc. I tak samo myślę, że w akcie boskiego stwarzania objawia się mądrość i chwała, ale także moc, że kiedy wierzymy w bezpośrednie stworzenie, to my wierzymy w Boga Wszechmogącego, kogoś, kto może zrobić coś z niczego w jednym momencie, od tak. I to jest, to zupełnie zmienia nasze rozumienie Boga, zupełnie daje nam o wiele, powiedziałbym, piękniejszy obraz Boga i mocniejszy niż takie ogólne założenie, że Bóg jakoś tam przygląda się za szyby swojego pałacu na świat, który sobie ewoluuje, no i jakoś tam to tak ogólnie nadzoruje, prawda? I takiego Boga, który jest obecny w tym świecie przez swoje akty stwórcze w okresie historii stworzenia, która się zakończyła, ten Bóg wydaje się bardziej potężny i bardziej taki ojcowski, bym powiedział. A to jest chyba istota naszego rozumienia Boga chrześcijańskiego, że on jest ojcem, nie? Że takim, który właśnie ma połączenie tej wszechmocy, ale także tej obecności i bliskości, nie?
1: Skoro jesteśmy już przy oku, to obiecałem, że wrócimy do tego tematu poruszonego przez doktora Mirosława Rudzkiego w książce Racjonalne podstawy wiary. Rozmawialiśmy kiedyś w Nocnych Światłach o tym. Ta audycja jest do znalezienia na stronie radioplus.pl w zakładce programy. Racjonalne podstawy wiary, taki był tytuł właśnie audycji. Jeżeli ktoś chciałby ją odszukać, odsłuchać, to jest taka możliwość. Przypominam, radioplus.pl. Ale do czego dążę? Otóż w tej książce jest taki wywód, że gdyby oko miało się wywodzić zaledwie z tej plamki światłoczułej, która gdzieś tam pojawiała się u tych prymitywnych form życia, według ewolucjonistów, no to powstanie tak skomplikowanego organu, jak ludzkie oko, przy wszystkich mutacjach zachodzących po to, by ono mogło tak działać jak obecnie, zajęłoby więcej czasu niż istnieje Ziemia, czyli ponad 4,5 miliarda lat.
2: No to jest oczywiście...
1: A oko jest tylko jedną z części ciała.
2: Ale tu
1: prawda?
2: Mamy o wiele bardziej precyzyjne, bo tak naprawdę nie wiemy nawet, jakie mutacje i w jakiej kolejności musiałyby wystąpić, żeby przekształcić ten, jak to się mówi, plamkę, tak Darwin mówił, plamka czuła na światło, co jest samo w sobie. Już ta plamka jest niesamowicie skomplikowana i jak zajrzymy do szczegółów tych prostych oczu, okazuje się, że one wcale nie są proste. Więc pytanie, skąd jest pierwsze oko, najprostsze oko, jest bardzo trudnym pytaniem, bo ta światłoczuła plamka jest sama w sobie już całym kosmosem zależności i chemii, biochemii, ale chodzi o to, że tutaj nawet jeszcze musimy obciąć i to zrobiono w Stanach Zjednoczonych, w Biologic Institute się bada bardzo konkretne pytania, czy możemy na przykład wytworzyć nowe białko za pomocą przypadkowych mutacji, więc określono dwa białka, które są bardzo bliskie sobie pod względem funkcji. I teraz sprawdzono, jaki gen koduje budowę tego białka, no i ile trzeba dokonać mutacji, żeby przejść od funkcji jednego białka do funkcji drugiego białka, no bo tylko i ponieważ one są bardzo bliskie sobie, w zasadzie najbliżej znane, więc to jest najmniejszy krok ewolucyjny, jaki w tej chwili możemy pomyśleć, prawda? Przejście od jednej funkcji białka do drugiej funkcji białka, podobnej rodzajowo. I okazuje się, że nawet to jest absolutnie poza zasięgiem jakiegokolwiek czasu, bo to już odsyłam do fachowej literatury, to by wymagało 7 skoordynowanych mutacji w jednym momencie, a takie nigdy nie zachodzą, a statystycznie rzecz biorąc mogłyby zajść po setkach miliardów lat. Zatem nawet otrzymanie nowego białka, zupełnie nowego białka, czy nowej funkcji białka jest poza zasięgiem ewolucji tak naprawdę. I co tam mówić o oku, czy jakichś w ogóle gatunkach i tak dalej. Także statystyczne badania w zasadzie wykluczają darwinizm bardzo szybko i bardzo... kiedy mówimy o statystycznych możliwościach zajścia mutacji, które są potrzebne do postępu ewolucji, to my bardzo szybko wychodzimy poza jakikolwiek racjonalny zasięg. Nie? To znane te badania Freda Hoyla tam jeszcze z lat 70., kiedy on zbadał, jakie jest prawdopodobieństwo ukształtowania się podstawowych aminokwasów, aby zbudować amebę, w miarę prosty organizm. Później te badania zresztą zostały potwierdzone już w latach 90., że dosyć dobrze on to obliczył w latach 70., używając jeszcze prostych komputerów i tak dalej. No i ponownie mamy to prawdopodobieństwo mniejsze niż znalezienie jednego atomu w całym kosmosie. Jednym, prawda, to jest tak jakby wyciągnąć, to jest mniejsze prawdopodobieństwo niż wyciągnięcie konkretnego atomu w całym kosmosie. Dużo mniejsze prawdopodobieństwo ukształtowania się tych. Więc te skale prawdopodobieństwa są bardzo, to są po prostu różne skale i ewolucjoniści oczywiście zdają sobie z tego sprawę, tyle, że oni odpowiadają, że ale to się zdarzyło, nie? Na tej zasadzie.
1: Więc... Bardzo ciekawa argumentacja naukowa.
2: Tak, to jest bardzo mało, ale się zdarzyło, no bo widzimy, bo przecież mamy te rzeczy, nie? To znaczy, że to się musiało zdarzyć, nie? A druga forma ucieczki od tego pytania jest po prostu koncepcja wielu światów, nie? Czyli stwierdzenie, że w naszej, jeżeli mamy takie zasoby probabilistyczne, jakie mamy na Ziemi, no to jest niemożliwe, ale ponieważ światów są całe miliardy, więc wszystko się mogło zdarzyć w jakimś tam świecie, wszystko jest możliwe, bo zasoby probabilistyczne są nieograniczone. Co jest też argumentem nienaukowym oczywiście, ale poza tym niezbyt poprawnym logicznie, ale to może na inną dyskusję.
1: No to właśnie, bo tutaj w tym momencie, biorąc pod uwagę tą koncepcję nieredukowalnej złożoności, można zadać sobie takie fundamentalne pytanie wobec tego, czy złożona może pochodzić od prostego.
2: Znaczy, złożone tak, ale pytanie, czy nieredukowalnie złożone może pochodzić od prostego na zasadzie przypadkowych mutacji i naturalnej selekcji. I tutaj powiedziałbym nie. Czyli na przykład ewolucjoniści wskazują, że pewne złożone rzeczy widzimy we wszechświecie, które powstały w sposób naturalny. Złożone jest na przykład koryto Wisły. Jeżeli byśmy chcieli je opisać matematycznie, ono będzie bardzo złożone. I w zasadzie jest wiele takich struktur, kryształy może da się opisać matematycznie, one też są złożone. No niemniej one nie są złożone nieredukowalnie i to jest ta różnica. Poza tym także zgodziłbym się, że w pewnych punktach we wszechświecie złożoność może narastać, zwłaszcza jeżeli jest tam człowiek, który może poprzez swoje projekty tworzyć nawet nieredukowalną złożoność, ale to już jest działanie intelektualne, działanie racjonalne. Natomiast świat jako całość i świat biologii nie reprezentuje takiego modelu powstawania złożoności. My, to, co obserwujemy w świecie biologii, to jest właśnie dewolucja, a nie ewolucja, zaprzeczenie ewolucji. My widzimy na przykład wymieranie gatunków, a nie ich powstawanie. My widzimy, że rasy się redukują, że konwergencja jest raczej regułą niż takie rozchodzenie się tych linii, że tak powiem, ewolucyjnych, domniemanych. A zatem stwierdzenie, że wszystko się samo tak nakręca w kosmosie jest niezgodne z faktami. To znaczy my widzimy, że świat się starzeje, rozpada, że siły grawitacyjne słabną, bo rzeczy, bo planety są coraz dalej od siebie. Widzimy, że ogólna energia kosmosu spada, że materia zamienia się w promieniowanie. To jest proces nieodwracalny w naturalnych warunkach, na ile wiemy.
1: Entropia?
2: Entropia, czyli ogólnie ta właśnie słynna entropia, która nigdy nie maleje, ona rośnie.
1: Entropia jest wartością niegasnącą.
2: Tak, ale teoria ewolucji, tak jak przyjmował Darwin, właściwie przeżyłaby entropię, prawda? I to jest ten problem podstawowy, fundamentalny. Czy model świata jest modelem rosnącej złożoności i rosnącej koncentracji energii, czy raczej właśnie rozpadu, rozwijania się, rozpadania się, i to jest raczej, myślę, bardziej prawidłowy obraz świata, również świata biologii, w którym widzimy, że wszystko się starzeje łącznie z gatunkami, które na przestrzeni czasu nabierają tych błędów genetycznych właśnie do tego stopnia, że w końcu giną po prostu. Także niestety można powiedzieć, że smutny los nas czeka, jeżeli Darwin miał rację, bo nikt nie ewoluuje, tylko się wszystko zdewoluuje i zniszczy. Na szczęście wiemy, że Pan Bóg przyjdzie w pewnym momencie i nas tu powoła do wieczności i w końcu przekształci świat na taki, który się już nie będzie starzał. Nie?
1: Aby dusza się nie zdegenerowała.
2: Tak, no to jest inna nadzieja nasza chrześcijańska, że duszę mamy nieśmiertelną, która się nie starzeje, zatem jest nadzieja w chrześcijaństwie, natomiast nie ma nadziei w takim podejściu materialistyczno-darwinistycznym, w którym się zakłada, że natura działa sobie sama, a zatem jest przeznaczona na zniszczenie raczej niż na wytworzenie czegoś.
1: Chociaż spotkałem się z takimi opiniami, które były bardzo mocno argumentowane, że dusza jest również pewną formą ciała. A więc jeżeli ciała, no to biorąc pod uwagę te wszystkie spory o ewolucję i o pochodzenie życia, no to można zadać sobie kolejne pytanie. Czy dusza może się w jakiś sposób niekorzystny zmienić?
2: Ale to znaczy...
1: No nie wiem, czy to jest, ma zastosowanie sformułowanie biologiczne.
2: Tak, znaczy nie, to jest bardzo dobry problem. To jest problem, nad którym się zastanawiali filozofowie i teologowie przez wieki. Święty Tomasz bardzo fajny ma tutaj, święty Tomasz z Akwinu, mam na myśli dominikańskiego świętego z XIII wieku, który ma bardzo fajne tutaj intuicje na ten temat. On mówi tak, że dusza ludzka jest rzeczywiście formą ciała i jako taka odpowiada też za podstawowy kształt ciała, czy to wszystko, co mamy w swojej cielesności, a także za działań na przykład naszych zmysłów, które przecież po śmierci ciała nasze zmysły obumierają, oczy, uszy, to wszystko przestaje działać. Więc on mówi, że te funkcje zmysłowe i te funkcje wegetatywne, które są w duszy, one po prostu giną, natomiast nie ginie ta substancja, nie, powiedzmy właśnie niezwiązana z materią, nasz intelekt, wola, pamięć, powiedzmy, no później przy zmartwychwstaniu w jakiś sposób te funkcje muszą być odzyskane, ale już w trochę innej formie właśnie tego ciała przekształconego, które już też nie podlega zniszczeniu i tak dalej, więc to jest bardzo dobre, uzasadnione pytanie, natomiast nie jest to problem dla naszej wiary chrześcijańskiej w nieśmiertelność duszy, prawda? Że ten jakby, no dusza nie jest człowiekiem i dlatego właśnie człowiek potrzebuje ciała, żeby być człowiekiem.
1: Ale dusza jest osobą.
2: Dusza zawiera, no powiedzmy jest tak, jest tym źródłem, gdzie jest osoba. Ale myślę, że dlatego ciała zmartwychwstanie jest piękną prawdą wiary, która była kontrowersyjną prawdą wiary, jak wiemy w pierwszych wiekach po prostu pogańscy filozofowie, którzy bardzo cenili duszę, uważali ciało za więzienie duszy i generalnie odrzucali wartość ciała. Dzisiaj myślę, że to, co jest wyzwaniem dla nas, to obronić pochodzenie ciała. Nie? Tak jak wierzymy, już coraz więcej się mówi w chrześcijaństwie o ciele, teologii ciała. Jeżeli mówimy o teologii ciała, musimy uznać, że ciało zostało uformowane bezpośrednio przez Boga, bo tylko wtedy teologia ciała ma sens i tylko wtedy zrozumiemy, że ciało jest przeznaczone, aby jest przeznaczone, aby nam pomóc dojść do zbawienia wiecznego, nie? I to jest teologiczny wymiar ciała. Ale on się zaczyna w momencie stworzenia, bo Bóg ukształtował ciało swoją mocą z prochu ziemi w taki sposób, żeby to ciało właśnie odpowiadało celom duszy, nie? Duszy rozumnej, duszy nieśmiertelnej, duszy, w której mieszka łaska Boga. I teologia ciała zacznie kwitnąć wtedy, tak naprawdę, kiedy my powrócimy jako chrześcijanie do oryginalnego, autentycznego chrześcijańskiego rozumienia pochodzenia człowieka, czyli stworzenie ciała i stworzenie duszy, a nie tylko stworzenie duszy, którą się wkłada w jakiegoś tam hominida czy jakieś inne zwierzę. To dusza i ciało są po prostu pewną jednością i dlatego godność człowieka nie może się opierać tylko na stwierdzeniu, że duszę ma rozumną i stworzoną przez Boga. Dzisiaj wielu teologów tak próbuje bronić teorii ewolucji, że no to ciało nieważne, jak ono powstało, ważne jest, że mamy stworzoną duszę przez Boga i to gwarantuje naszą unikalność i królowanie nad stworzeniem. To jest tylko częściowa prawda. Ojcowie Kościoła widzieli to zupełnie inaczej. Oni mówili wyraźnie o stworzeniu ciała, które zostało stworzone w taki sposób, aby odpowiadać duszy rozumnej i aby nas właśnie doprowadzić do zbawienia, czyli ma przeznaczenie teologiczne.
1: O pochodzeniu życia dziś rozmawiamy razem z gościem programu, ojciec Michał Chaberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji, książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, a także tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciw neodarwinizmowi. Za chwilę ostatnie wejście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wracamy za moment po piosence.
0: Nocne światła. Nocne światła.
3: Chociaż

0: Nocne Światła.
1: Ostatni wyjście dzisiejszego wydania Nocnych Światów, w którym rozmawiamy o pochodzeniu życia. Razem z gościem programu, którym jest ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor książki Stworzenie czy Ewolucja oraz tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Pytanie, które już wcześniej mi się pojawiło w trakcie naszej rozmowy, ale teraz jest chyba lepszy moment, by je zadać, by do niego wrócić, że faktem nie do przyjęcia przez naukę jest to, że coś mogło powstać z niczego. To już kwestia nie tylko ewolucja czy powstania życia, ale to, że coś z niczego przeczy przynajmniej tej fizyce, którą my znamy. Mhm.
2: I to się odnosi do właśnie teorii Darwina, nie? W której jakby zdaje się, że nieustannie ma powstawać coś z niczego. Więc właśnie ja się z tym zgadzam, to znaczy ja myślę, że gdzieś tam źródłowo, na poziomie filozoficznym przynajmniej, musielibyśmy uznać, że taka teoria makroewolucyjna prowadzi do przyjęcia, że coś powstaje z niczego, jakaś nowa jakość, na przykład nowy gatunek, jakiś nowy projekt powstaje po prostu z niczego, z rzeczy, jakichś prostych związków i tak dalej. Więc dlatego ja się z tą teorią nie zgadzam, bo mój zdrowy rozsądek po prostu nie pozwala mi czegoś takiego przyjąć. Oczywiście, powiedzmy, ewolucjoniści nie są aż tak naiwni, oni mają sposoby radzenia sobie z tymi pytaniami, oni przede wszystkim podają zawsze przykład mikroewolucji i później ekstrapolują ten przykład na makroewolucję, na przykład właśnie ten przykład, o którym już mówiliśmy, tych bakterii, które odparniają się na antybiotyki, więc oni mówią tak, no zobaczcie, przecież bakteria nabyła jakąś nową funkcję, nie ma tam żadnej nowej funkcji, to jest tylko mutacyjna zmiana pewnego białka zazwyczaj w taki sposób, że antybiotyk nie jest w stanie tego białka zaatakować w organizmie tej bakterii. Ta mutacyjna zmiana jest niekorzystna tak naprawdę dla bakterii. Ona sprawia, że ta bakteria ma osłabione to białko konkretne, no ale właśnie w określonych warunkach, kiedy jest trucizna, kiedy jest antybiotyk, no to akurat ta mutacja pomaga tej bakterii przetrwać. Ale tu ani nie powstaje sama bakteria, ani nie powstanie żaden nowy narząd, ani żadna nowa funkcja. To jest trochę tak, jakby ścigać się z samochodem, prawda? I mamy dwa samochody z fabryki prosto. Powiedzmy, że to jest taki sam model, taki sam silnik, wszystko takie samo. No i teraz, który samochód będzie szybszy? Mamy taki wyścig na prostej drodze, na odcinku, powiedzmy, 500 metrów. Który samochód będzie szybszy? No ten, który oberwiemy lusterka, odczepimy coś tam, wyjmiemy koło zapasowe, żeby nie obciążało, prawda? I takie rzeczy. Jeżeli trochę ten samochód zmodyfikujemy, no to poprzez właśnie obcięcie lusterka, no to on będzie szybszy na tym odcinku 500 metrów, ale wiemy, że taki samochód w normalnych warunkach nie nadaje się, czy jest trudniejszy do eksploatacji, prawda? I zostanie wyeliminowany przez naturalną selekcję w postaci wypadku, jak nie będziemy mieli lusterek, albo w postaci selekcji kierowanej, czyli policjanta, który zobaczy, że nie mamy lusterek i nas zatrzyma i zabroni nam jeździć tym samochodem, więc Taka sama jest natura przypadkowych mutacji, tylko że ewolucjoniści mówią zazwyczaj tak, zobaczcie, tutaj powstaje odporność na antybiotyki, tutaj powstaje jakaś adaptacja środowiskowa, nie wiem, lis, który był w warunkach pustynnych, przeniesiony w warunki polarne, ma grubsze futro, może się stać biały i tak dalej. No więc zobaczcie, powstaje jakaś nowość, ale te wszystkie nowości to są nowości mikroewolucyjne, które nie prowadzą ani do powstania lisa, ani do zmiany lisa w coś innego, prawda? Czyli jakiś inny rodzaj stworzenia. I dlatego ta ekstrapolacja jest nieuzasadniona. Nikt nie potrafi pokazać, w jaki sposób ten gad się zmienił w ptaka. To się zakłada, że one się zmieniły w ptaki, ale nikt nie potrafi pokazać realistycznego przejścia pokazującego, jak organy, jak na przykład system oddychania. W tej książce Zbadaj ewolucję mamy omówiony system oddychania i system krążenia gadów i ptaków i pokazane, że nie ma takiej ścieżki ewolucyjnej, po której to mogłoby się dokonać, albo nie mamy pojęcia, jak to mogłoby się dokonać na drodze stopniowych zmian. Po prostu te systemy są tak różne, a one muszą działać, żeby organizm żył, muszą te systemy sprawnie działać, a zatem trzeba pokazać drogę, jak zmienić układ oddechowy gada w układ oddechowy ptaka w taki sposób, żeby wszystkie formy pośrednie były nadal funkcjonalne, a nawet dawały przewagę w walce o byt. I tego nie potrafimy nawet sobie wyobrazić, nie potrafimy tego, na tym bardziej nie potrafimy tego udowodnić w jakiś sposób, na przykład za pomocą skamieniałości. Czasami się podaje formy niby pośrednie między gadem a ptakiem, ale to nadal nie wyjaśnia nam tej na przykład zmiany tego układu, takiego układu czy innego układu. I to dotyczy praktycznie każdego wymiaru życia i każdego wymiaru biologii. Zatem przykłady mikroewolucji nie stanowią przykładów makroewolucji. I dlatego właśnie powstanie czegoś nowego jest zagadką dla teorii ewolucji, czegoś fundamentalnie nowego, jak na przykład sonar nietoperza. On da jakiś zupełnie inny zmysł, inny rodzaj zmysłu, który albo działa, albo nie działa, albo nie ma czegoś pośredniego między uszami a sonarem nietoperza. I po prostu ten sonar musi powstać w jednym kroku, żeby sprawnie funkcjonował. Jeżeli jest niesprawny, niedokończony, no to nie będzie dawał przewagi w walce o byt, a jeżeli nie daje przewagi w walce o byt, no to naturalna selekcja nie posunie ewolucji do przodu. A zatem sonar nietoperza jest takim przykładem, kiedy ewolucja nie może tego przeskoczyć po raz kolejny. Nie?
1: No to w takim razie tutaj jest nie tylko kwestia tego, o czym rozmawiamy właściwie od 23, czyli pewnego dysonansu, pewnego rozpięcia między wiarą a nauką, ale także pokazuje, że w ramach spojrzenia na pewne zagadnienie sama nauka jest podzielona. Skąd biorą się w takim razie różnice zdań w nauce?
2: No właśnie, i to też autorzy tej książki Zbadaj ewolucję stawiają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że mamy dwóch profesorów ze znakomitych uczelni, i jednocześnie ci profesorowie nie zgadzają się w sprawie fundamentalnej, jakiejś sprawie fundamentalnej dla biologii, a przecież nauka opiera się na faktach. No to jeżeli na faktach, to jak prawda, co do faktów nie powinniśmy się różnić, nie w sposób fundamentalny. To jest dobre pytanie. Ja się sam zastanawiam. Ja jestem przekonany, tak jak wiele innych osób, że motorem w ogóle wprowadzenia teorii ewolucji, czy w ogóle jej wymyślenia była ta chęć pozbycia się śladów działania Bożego. No bo jeżeli odrzucimy teorię ewolucji, to co nam zostaje? Teoria stworzenia, tak? Teologiczna teoria, która z samej natury rzeczy odwołuje się do Boga. Więc do Darwina mówiono tak, że Bóg stworzył różne gatunki stworzeń, różne gatunki zwierząt czy roślin swoim bezpośrednim działaniem. To było wyjaśnienie powstania gatunków. No ale jeżeli takie jest wyjaśnienie, no to musimy przyjąć i istnienie Boga, i Jego mądrość, wszechmoc, i jeszcze do tego działanie w historii stworzenia, a więc strasznie duży bagaż teologiczny. Jak się pozbyć tego bagażu? No najlepiej powiedzieć, że gatunki nie zostały stworzone, tylko wyewoluowały. Nie? I to było główne zadanie Darwina. Zresztą on tego nie ukrywa. On w wielu miejscach w swojej książce mówi, że tak naprawdę pisze to po to, żeby pozbyć się tych aktów stwórczych. Nie? To było jego główne zadanie. Nie wiedział, jak to powstało, nie poznał żadnych tam przekonujących dowodów biologicznych, ale jedno co wiedział,

0: prowadzenie form życia. I dlatego profesorowie dwóch poważnych uczelni mogą się fundamentalnie różnić, bo to jest kwestia interpretacji danych, a nie samych danych. Nie? I jeżeli jeden jest ateistą, no to nie może przyjąć stworzenia, bo wtedy załamuje się całkowicie ateizm. Dlatego w pewnym sensie ateista nie może być w tym kontekście, nie może być w pełni uczciwym naukowcem, bo on będzie zawsze te dane dopasowywał w taki sposób, żeby one pasowały do tej jednej teorii. Natomiast człowiek, który wierzy w Boga, no to może przynajmniej teoretycznie uznać albo, że Bóg się posłużył ewolucją, albo że bezpośrednio stwarzał, a zatem jest w pewnym sensie wolny i bardziej, może być bardziej obiektywny w tej kwestii powstania życia.
1: W kontekście tego, co się mówił o rugowaniu Bożego działania przez Darwina, to myślę, że warto tutaj dotknąć ważnej kwestii, która poruszona jest w książce Stworzenie czy ewolucja, mianowicie darwinizmu społecznego i także wielkich totalitaryzmów z ich zbrodniczymi konsekwencjami, bo gdyby tylko skupić się na tym, że walka o byt to życie dla najlepiej dostosowanych, no to możemy to znaleźć chociażby na kartach naszej historii najnowszej. Mhm. Możemy zrobić takie odniesienie, czy przynajmniej jego próbę, czy to będzie nadużycie?
0: To znowu jest spór. Na przykład wielu teologów, z którymi rozmawiałem i których znam, albo z których czytałem, twierdzi, że to jest nadużycie, ponieważ teoria biologiczna sama z siebie nie wymusza żadnej teorii społecznej czy socjologicznej, teorii rozwoju społeczeństw. I to jest tylko, że jeżeli praktycznie spojrzymy, jak to się dokonało, to taka interpretacja nie jest zbyt dobra. My teoretycznie możemy odróżnić teorię społeczną, taką jak darwinizm społeczny, od teorii biologicznej, takiej jak makroewolucja biologiczna albo neodarwinistyczny mechanizm makroewolucji biologicznej. Zresztą rzeczywiście, czym innym jest teoria biologiczna, a czym innym jest filozofia społeczna. Oczywiście w teorii tak, ale w praktyce widzimy, że darwinizm miał kluczowy wpływ na powstanie nazizmu. Darwinizm był popierany zarówno przez laicki materializm na Zachodzie, jak i przez marksizm, który również musiał się pozbyć Boga ze światopoglądu. Dlatego ta teoria okazała się tak skuteczna i wpływowa i opanowała i wschód, i zachód, ponieważ obu ideologiom była na rękę. Jeżeli spojrzymy na źródła rasizmu, no to pierwszym takim naukowcem, który przedstawił zaawansowaną teorię ras, To był Ernst Haeckel, czyli bliski współpracownik Darwina, który działał w Niemczech i nim się właśnie inspirowali naziści. To on twierdził, że najniższe, przede wszystkim podzielił ludzi na szereg ras i stwierdził, że jedne są lepsze od drugich, bardziej zaawansowane na drabinie ewolucyjnej, że te najniższe rasy ludzkie są poniżej małp, że ta ścieżka ewolucyjna małp poszła dalej, że są bardziej zaawansowane małpy niż niektóre rasy ludzkie. A zatem to on stwierdził, że ludzie nie stanowią jednego gatunku i w tamtych czasach to był wątek bardzo, bardzo chętnie podejmowany, tak jak powiedziałem, zarówno przez liberalizm na Zachodzie czy marksizm na Wschodzie. Naziści to wykorzystali w sposób praktyczny, tą teorię. Natomiast dzisiaj my się oczywiście, myślę, że taki rasizm, jaki reprezentowali naziści, jest powszechnie odrzucony, ale na przykład eugenika to jest forma rasizmu, którą się dzisiaj jednak promuje. Na przykład zapłodnienie in vitro, w którym się odrzuca zarodki, które nie spełniają naszych oczekiwań, jest typową formą, może nie rasizmu, ale to jest eugenika.
1: Sztucznego doboru.
0: Tak, sztucznego doboru, która jest inspirowana właśnie, zresztą Francis Galton, który wymyślił eugenikę współczesną, że właśnie powinniśmy się pozwolić rozmnażać tylko ludziom takim, których chcemy, czyli w ten sposób okaleczono mnóstwo ludzi, których uważano za opóźnionych intelektualnie w Stanach, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. To Francis Galton, twórca współczesnej eugeniki, był kuzynem Karola Darwina i także inspirował się jego teorią. Zatem twierdzenie, że nie ma związku między nazizmem a darwinizmem, jest tak samo nieprawdziwe, jak, nie, jak twierdzenie, że nie ma związku między marksizmem a stalinizmem na przykład, nie? Że stalinizm to nie jest tylko nadużycie teorii Marksa i Engelsa, tylko to jest pewna praktyczna realizacja, być może z pewną

0: użyciem. Nikt nie twierdzi, że Marks mordował miliony, ale ta teoria kształtowała myślenie Stalina, tak samo jak darwinizm kształtował myślenie Hitlera, a nie tylko jakoś zainspirował ich, czy że oni to wykorzystali, nadużyli. Dlatego teoretyczne odróżnienie tych dwóch teorii, społecznej i biologicznej, jest realnym odróżnieniem, ale nie ma w praktyce znaczenia, jeżeli zawsze ta teoria biologiczna pobudza do tworzenia tych teorii społecznych, tak jak dzisiaj na przykład radykalny ruch praw zwierząt, czyli takie, bo ja też jestem za prawami zwierząt, oczywiście zwierząt nie powinno się męczyć, czy tam wykorzystywać do eksperymentów bez potrzeby.
1: No tak, ale można zwierzęta szanować, a drugiego człowieka traktować gorzej niż psa.
0: No to jest jeden problem, a drugi jest taki, że zrównujemy po prostu zwierzęta z ludźmi, mają takie same prawa zwierząt jak ludzie, a to jest myślenie, które też jest inspirowane teorią ewolucji, tym założeniem, że wszyscy podchodzimy od jednego przodka, zatem jeżeli to jest tak, że wszystkie zwierzęta i wszyscy ludzie mają jednego przodka, jakieś tam zwierzę w przeszłości czy bakterią, no to, to jesteśmy krewnymi i to w sposób dosłowny, a nie metaforyczny, bo gdybyśmy biologicznie cofali nasze pochodzenie, nasze zrodzenia, no to byśmy doszli do jakiejś bakterii, czyli małpa jest tylko naszym kuzynem, tak samo jak każdy ślimak i wąż i każdy nietoperz jest tylko po prostu naszym dalszym kuzynem niż drugi człowiek, a zatem jakie by było kryterium rozstrzygnięcia na przykład zabójstwo węża czy ślimaka, dlaczego miałoby być zasadniczo różnie traktowane od zabójstwa drugiego człowieka, nie? Przecież to jest tylko różnica pokrewieństwa, no nie traktujemy zasadniczo różnie zabicia kuzyna od zabicia obcego człowieka, nie? A zatem to, tutaj się relatywizuje w ogóle nasze podejście do świata ożywionego, przyrody ożywionej. Relatywizuje w takim sensie, że my już nie wiemy, co jest wartością tutaj większą, a mniejszą, kto jest królem, kto jest panem stworzenia i kto jest na szczycie. I także sama natura ludzka, kim jest człowiek, prawda? To wszystko się rozpada w tym kontekście. Zatem radykalny ruch praw zwierząt. Ale proszę zwrócić uwagę, cała batalia na temat małżeństwa i rozumienia ludzkiej seksualności. Jeżeli człowiek powstał na drodze ewolucji, jego ciało zostało ukształtowane przez przypadek i konieczność, no to płeć jest także czymś nabytym, jest efektem ewolucji, a zatem nie jest czymś stałym, może się zmieniać. Płeć może dzisiaj, wczoraj był mężczyzna i kobieta, jutro może być coś innego, albo trzecia płeć, albo w ogóle...
1: Albo 25.
0: Albo w ogóle rozróżnienie płci jest relatywne, bo to jest tylko efekt pewnej modyfikacji, przypadkowej modyfikacji człowieka, ludzkiego ciała. Zatem...
1: Czyli tam trafią jakoś pół na pół, prawda? Te 6 miliardów. No.
0: Tak, tak, ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli wierzymy w stworzenie pierwszego ciała ludzkiego jako właśnie dwóch form istnienia człowieczeństwa, kobiety i mężczyzny od początku przez Boga, to znaczy, że to jest nadane przez Boga i jako takie niezmienne, wszczepione w ludzką naturę jest to, że są dwie płcie i to są płcie komplementarne w dodatku, kobieta i mężczyzna i nie mogą żyć bez siebie, że tak powiem. I wtedy przestajemy kombinować z różnymi rzeczami, bo płeć okazuje się czymś naturalnym dla człowieka. Czyli dobrze jest dla mnie być mężczyzną, tak jak dla kobiety jest dobrze być kobietą. I tak się urodziliśmy i tak jest dobrze. I możemy być szczęśliwi, będąc sobą. Nie musimy ani zmieniać płci, ani szukać uzupełnienia w tej samej płci, ani dążyć do jakiegoś przekroczenia podziałów płciowych. Też cały ten taki radykalny feminizm traci sens, bo radykalny feminizm w takim sensie właśnie parytety, prawda, dochodzenie do tego, że już Boga nazywamy kobietą, to wszystko też efekt, to wszystko, to całe te rzeczy, jakbyśmy dobrze pobadali i pośledzili, możemy to wyprowadzić z ewolucyjnego podejścia do biologii.
1: Natomiast w kontekście tego, co ojciec mówił o takim radykalnym podchodzeniu do praw zwierząt, no to być może efektem tego jest także to, że są takie anegdotyczne sytuacje, jak to dzieci z rodzicami jadą na wieś i są ciężko zdziwione, że widzą krowę i kurę, która daje jajka, mleko, bo są głęboko przekonane, że zwierzęta to są też, przepraszam, w dużym cudzysłowie to powiem, proszę mnie źle nie zrozumieć, też ludzie jakiegoś rodzaju, a jajka i mleko bierze się po prostu ze sklepu.
0: Tak.
1: Pora kończyć, bo już późna godzina. Natomiast na zakończenie trzy krótkie pytania mam do ojca. Znaczy mam nadzieję, że krótkie.
0: Czyli odpowiedzi mają być krótkie.
1: Tak, takie syntetyczne ujęcie. Pierwsza to w takim razie, co przemawia za ewolucją, a co przeciw niej?
0: To znaczy za ewolucją, tak jak ją rozumiał Darwin, przemawia podobieństwo form na przykład. Że widzimy podobieństwa w przyrodzie, a zatem możemy interpretować je jako wspólne pochodzenie. Jeżeli dwie rzeczy są podobne do siebie, no to można interpretować jako fakt, że mają wspólne pochodzenie. Przeciwko temu konkretnemu argumentowi przemawia to, że jeżeli mamy dwie podobne formy, dwa podobne urządzenia, no to znaczy, że jakiś architekt, jakiś ktoś, kto zaprojektował to, czy zaplanował to, miał dostatecznie dużo sprytu i mądrości, żeby dwie podobne konstrukcje użyć w podobnych celach i po prostu wymagania funkcjonalne sprawiają, że w taki sposób musiał to zaprojektować, a wcale nie oznacza to, że mają to wspólne pochodzenie na zasadzie zrodzenia, tylko że po prostu były podobne wymagania i dlatego płetwa morświna przypomina skrzydło nietoperza w swoim układzie kostnym, ponieważ obie te kończyny muszą poruszać te osobniki wdanych w powietrzu czy w wodzie i dlatego one są podobne do siebie, bo jakiś inżynier był na tyle genialny, że stwierdził, że ta struktura jest najbardziej optymalna w spełnianiu tej funkcji. Zatem dwa różne wytłumaczenia podobieństwa. No, drugi argument ze skamieniałości, tak, z zapisu kopalnego. Za ewolucją przemawiałoby to, że mamy wzrost złożoności biologicznej na przestrzeni czasu. Widzimy, że organizmy sprzed 2 miliardów lat, czyli te proste bakterie jednokomórkowce, są mniej złożone niż te, które występują w eksplozji kambryjskiej, a później dinozaury i tak dalej. Czyli widzimy, że jest jakiś postęp w historii życia na Ziemi. Nie można to wytłumaczyć jako wspólne pochodzenie, jako właśnie rosnąca złożoność biologiczna za pomocą mechanizmów darwinistycznych. No ale z drugiej strony ten sam argument, to samo dane, jeżeli się nim przyjrzymy, okazuje się, że ten zapis kopalny jest bardzo nieciągły, że duże grupy organizmów pojawiają się nagle, że te organizmy, które pojawiają się nagle, one pozostają niezmienione na przestrzeni setek milionów lat swojego istnienia, później giną albo zostały do dzisiaj, ale nie zamieniają się. A zatem zapis kopalny zdaje się popierać inną teorię, mianowicie, że są niezależne początki dla wielu gatunków, które pozostają w ramach swoich takich rodzin niezmienne, zasadniczo niezmienne na przestrzeni, jak powiedziałem, setek lat swojego istnienia. Więc to są dwa. No i powiedzmy jeszcze te podobieństwa genetyczne, to w zasadzie to sam, ten sam argument, który był w podobieństwie narządów. No, geny są podobne nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, te same geny występują w różnych organizmach, nie dlatego, że mają wspólne pochodzenie, tylko dlatego, że ten gen buduje, czy odpowiada za budowanie takiego białka, jakie jest akurat potrzebne w tym organizmie i to, że człowiek i małpa mają podobne geny, niektóre geny są podobne, wynika z tego, że my po prostu jesteśmy podobni, no podobnie się rozmnażamy, oddychamy, mamy podobny układ trawienny i kostny i układ krążenia i zatem potrzebujemy wielu podobnych, czy nawet takich samych białek i to jest dlatego właśnie stwórca stworzył podobne geny w obu tych organizmach, bo tego wymagała budowa tych organizmów. To nie była krótka odpowiedź, ale jakoś krócej mi się nie dało.
1: Drugie pytanie. Co z tym legendarnym słowem kluczem, w którym jest brakujące ogniwo?
0: To jest trochę logiczny problem, no bo zawsze możemy zinterpretować, no bo no skamieniałości trzeba interpretować też i jeżeli przyjmiemy, że jest wspólne pochodzenie, no to skamieniałości interpretuje się w taki sposób, żeby pasowały do obrazu wspólnego pochodzenia, czyli że to są brakujące ogniwa, ale Ale później okazuje się, jeżeli badamy te skamieniałości bardziej wnikliwie, to okazuje się, że jest wiele elementów w tych skamieniałościach, które nie pasowałyby do tego elementu, do tej wizji wspólnego pochodzenia całego życia. Zatem brakujące ogniwa nadal brakują, a myślę, że ciekawym zjawiskiem jest to, że naukowcy, paleontologowie, którzy 99,9% paleontologów wierzy we wspólne pochodzenie, w ewolucję, makroewolucję. Może kiedyś zaprosić tu do studia jakiegoś paleontologa, będzie mówił, jak to ja głupoty opowiadam, bo wszystko przecież jest odkryte i wiemy dokładnie, te ścieżki ewolucyjne można przecież bardzo łatwo wyprowadzić i oni tak generalnie twierdzą. Po czym następnego dnia usłyszysz na National Geographic czy na innym kanale przyrodniczym, że właśnie odkryto to ostatnie brakujące ogniwo, nie? To ja pytam, jak można odkryć ogniwo, którego nie brakowało przecież jeszcze wczoraj, tak? Tylko naukowcy przyznają, że tych ogniw nie ma wtedy, kiedy odkrywają coś, co może posłużyć im za ogniwo. Ale problem ogniw jest, właśnie jak powiedziałem, problemem logicznym, bo jeżeli odkrywamy coś pomiędzy, powiedzmy, płazem a gadem, coś nam wydaje, że jest płazem albo gadem, to nie rozwiązujemy problemu przejścia od płazu do gada, tylko stwierdzamy, że istnieje, że istniał łańcuch teoretycznie. To nie jest dokładne, bo tak naprawdę nie ma takich łańcuchów, ale przypuśćmy, że odkrylibyśmy dokładny łańcuch ogniw pośrednich między małpą a człowiekiem. No to co odkrywamy? No odkrywamy, że był taki łańcuch, ale ani nie dowodzimy w ten sposób, że jedno pochodzi od drugiego, prawda? Ani nie odkrywamy żadnego mechanizmu pochodzenia jednego od drugiego. Nie. Czyli istnienie ogniw pośrednich, innymi słowy, nie dowodzi wspólnego pochodzenia. Nawet gdybyśmy mieli te ogniwa pośrednie, których nie ma, to i tak byśmy nie dowodzili nic więcej, jak poza istnieniem ogniw pośrednich. Nie wiem, czy rozumiesz mój argument. Po prostu istnienie ogniw pośrednich dowodziłoby tylko istnienia ogniw pośrednich, ale nie dowodziłoby tego, że... Tak samo można powiedzieć, że szklanka, kubek i powiedzmy naparstek, czy jakaś filiżaneczka reprezentują schemat powiększania się tego naczynia, tak? Ale z tego nie wynika, że ktoś ulepił jakąś praszklankę, z której później ulepił kubek i filiżankę i szklankę, tylko po prostu to dowodzi tego, że no te trzy elementy mogły zostać wytworzone zupełnie osobno. I tak samo Pan Bóg mógł stworzyć całą serię organizmów, które tworzą jakiś łańcuch pośrednich form przejściowych, a mimo to one zostały zupełnie niezależnie stworzone. Czyli innymi słowy, ogniwa pośrednie nie dowodzą ewolucji, tak bym powiedział.
1: To już ostatnie pytanie, które bardzo często bulwersuje kobiety. Co to znaczy, że Ewa powstała z żebra Adama?
0: A to bulwersuje, czy to raczej... No tak, w pewnym sensie, ale jak dla mnie to jest pewien bardzo godziwy sposób powstania, no bo jaka jest alternatywa, że była, nie wiem, jednojajowym bliźniakiem Adama i tylko jakaś mutacja strzeliła w inną stronę i po prostu poszła ewolucja w inną stronę, to może jest bardziej nieprzyjemne. Natomiast jeżeli wierzymy, że powstała rzeczywiście żebro Adama w takim sensie, że Bóg wyjął to żebro, kiedy Adam spał i kształtował Ewę, no to widzimy, że Bóg jakby dobudował, właściwie zbudował to ciało, nie? To żebro to jest tylko mały element, mała ilość materiału organicznego, żeby mieć całe ciało kobiety, a zatem kobieta, tak jak i mężczyzna, pochodzą z uformowania jednak Bożego. A dlaczego nie osobno? Dlaczego Bóg nie wziął prochu i nie stworzył kobiety? No bo wtedy ciężko by było powiedzieć, w jaki sposób kobieta i mężczyzna, jaka tu jest relacja, prawda? To są dwa niezależne byty, w takim razie czy są powołane na przykład do życia ze sobą, czy na przykład rodzina ma sens w takim razie, skoro zostały stworzone niezależnie, prawda? To wyprowadzenie pewnego początku kobiety z Adama, czyli tego żebra, daje nam pewien wgląd w to, jaka jest relacja między kobietą a mężczyzną. Powołanie do jedności, do bliskości, nie? I to jest myślę, bardzo piękne. Oczywiście chyba najbardziej bulwersuje ten obraz może feministki, które opowiadają się za tym, żeby kobieta była taka zupełnie niezależna i żeby w ogóle była osobnym światem. Ale to nie jest prawdziwa antropologia kobiety. To nie jest prawdziwe powołanie, nierozumienie kobiecości. Myślę, że większość kobiet jednak pragnie mężczyzny jako takiego swojego dopełnienia. i może opieki właśnie, jakiegoś takiego przewodnictwa, prawda, takiego kogoś, kto będzie się o nią troszczył, kto będzie pokazywał jej też trochę drogę w życiu, prawda, coś takiego, więc myślę, że ta relacja jest ukształtowana właśnie gdzieś w momencie stworzenia. Jeżeli kobieta dobrze rozumie swoją kobiecość, a mężczyzna swoją męskość, to myślę, że tutaj nie ma konfliktu ani żadnego odebrania właśnie jakiejś autonomii czy godności.
1: No tak, jesteśmy komplementarni, a nie musimy się zwalczać. W myśl też tego, co mówi teoria ewolucji, żeby udowodnić przewagę jednej płci nad drugą. Bardzo gorąco Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za te wszystkie naprawdę głębokie treści, które ojciec się z nami podzielił. Na zakończenie, jak zawsze, tutaj tradycja jest w Nocnych Światach, proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy i dla nas też.
0: Niech Pan Bóg nas błogosławi, niech nas zachowa i strzeże, niech nas prowadzi w naszym życiu, niech nam pokazuje, otchłanie swojej mądrości i oświeci nas swoim blaskiem, swojej prawdy i otworzy nasze serca na przyjęcie tej prawdy. Modlimy się o to i prosimy przez Chrystusa, Pana naszego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen. Wielkie serdeczne dzięki raz jeszcze. Dziś rozmawialiśmy o pochodzeniu życia w Nocnych Światłach. Gościem programu był ojciec Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, autor licznych publikacji i książek, m.in. Stworzenie czy ewolucja, tłumacz książki Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Nocne światła. Nocne światła.